PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Mm.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Godzina 6 na zegarach, sprawdzamy mapę pogodową i to, co widzę, no może nie jest najwyższą temperaturą, ale o tej porze roku naprawdę nie ma na co narzekać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zacznijmy od tego, gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej. 6 stopni w Lesku. Tutaj jest zdecydowanie najchłodniej. 13,3 w Legnicy. To najcieplejszy punkt. Na ten moment oczywiście. A w ciągu dnia będzie duże zachmurzenie. W północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Tam pojawi się słońce. No ale też popada deszcz. Przelotnie co prawda. Na wybrzeżu miejscami suma opadów do 15 mm. No a temperatura w ciągu dnia od 12 do 16 stopni. Wyraźnie chłodniej niż jeszcze wczoraj czy przedwczoraj, ale i tak nie jest źle. Lokalnie na przykład w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie około 11 stopni będzie. No to tutaj już jakiś taki cieplejszy sweterek by się przydał. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 18 stopni. Wiatr będzie z nami, ale słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę, a wiać będzie z południowego zachodu i z zachodu. Wysoko w Karpatach porywy nawet do 60, a w Sudetach do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czasem do nas piszecie, że a to moja żona chciałaby więcej treści motoryzacyjnych dla kobiet, a to koleżanka, a to same dziewczyny piszą do nas, żeby tych treści motoryzacyjnych dla kobiet było trochę więcej. No to spełniamy wasze życzenie. Dzisiaj lewa w górę z kobietą za kierownicą, ale jedna z kobiet będzie też naszym gościem. To po godzinie 8 spotkamy się z dziewczyną, która jeździ na motocyklu w rajdach enduro i to jest po prostu taki kozak, albo powinnam chyba powiedzieć, bo tak będzie poprawniej, kozaczka. Jest niesamowita i daje też dużo takiej siły tym, które dopiero startują. O tym będziemy rozmawiać, zanim wyleci do Dubaju i pojedzie na swoje kolejne zawody, to przyjedzie do nas. A tymczasem ja się kłaniam pięknie, Dagmara Kowalska, zapraszam do godziny 11:00.

0: Dzień dobry, pani redaktor. Lewa w górę. Dzisiaj w wersji damskiej rewelacja to od Artura. No tak to można zaczynać program. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Razem startujemy, pani Dagmaro, do Krakowa przez Katowice, w Kaliszu 12 stopni i kropi sobie delikatnie. Pozdrawiam serdecznie panią i czy jakąś już kierowczynię, czy jest już na sali dziewczyna, kobieta, niewiasta za kierownicą już? No dobre pytanie. Od Bartka tym razem. Miłego kobiecego programu i dnia, no ale mam nadzieję, panowie, że wy zostaniecie, bo Kuba na pewno zostanie, Kuba,
1: który
0: dzisiaj będzie czytał dla was wiadomości, a właściwie nawet nie czytał, tylko sprawdzał i się nimi dzielił. Słuchaj, dzisiaj jest dzień planszówek.
1: O, nie wiedziałem o tym.
0: A jaką planszówkę zabrałbyś do samochodu? Bo na motocykl to chyba żadnej.
1: No raczej tak, do samochodu, bo ja wiem, eurobiznes chyba.
0: Eurobiznes?
1: Tak.
0: Ja myślałam o bierkach, ale to by się chyba nie udało, albo na przykład jakieś czekaj co, Monopoly na przykład.
1: To by się udało. No to podobne do eurobiznesu. Okay.
0: Tak, trochę tak.
1: Żeby no to zarobić trochę pieniędzy. Fikcyjnych.
0: No tak, ale to się potem przekłada na to, czy potrafisz w te duże pieniądze.
1: Podobno tak.
0: To grałeś, czy nie?
1: Właśnie, grałem, ale chyba nic nie pamiętam z dzieciństwa.
0: Ale mam nadzieję, że nie przegrywałeś chociaż. No dobrze, pamięć odświeżymy, a wam teraz damy wiadomości prosto z naszych dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ta sobota raczej spokojnie na razie zaczyna się na polskich trasach. Nie mamy wieści o żadnych poważnych wypadkach w tej chwili. Utrudnienia są oczywiście w związku przede wszystkim z pracami remontowymi. Tych oczywiście nie brakuje w naszym kraju, ale mamy jedno utrudnienie związane powiedzmy z czymś poważniejszym. To jest ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Tutaj trasa wraz z tunelem jest zablokowana w obu kierunkach. Te problemy są związane z pożarem samochodu ciężarowego, do którego doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazdy na starą trasę i ta blokada potrwa co najmniej do poniedziałku. Poranne spowolnienia obserwujemy w województwie mazowieckim, chociażby na Krajowej Siódemce, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, także na Krajowej 61, niedaleko Zegrza i Legionowa oraz na drodze krajowej numer 50 pomiędzy Mińskiem, Mazowieckim.

0: A Kołbielą. Tutaj przypomnę, mamy blokadę trasy w związku z pracami drogowymi, remontowymi w niedaleko miejscowości Grębiszew. Na fragmencie ponad 2-kilometrowym trasa jest zamknięta, a ruch kierowany jest na objazd na trasę zastępczą. I jeszcze kilka słów o sytuacji w Wielkopolsce. Tutaj mamy dwa poranne, właściwie spore spowolnienia. Na trasie remontowanej S5 pomiędzy Kostrzynem a węzłem Poznań Wschód, a także na trasie ekspresowej S11 na odcinku Poznań Północ, Poznań Tarnowo Podgórne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchacze już się powolutku z nami witają. Bardzo się cieszę, że z nami jesteście. No to jedziemy sobie do godziny 11, a po drodze spotkania, muzyka, no i wiadomości drogowe od Kuby, który cały czas będzie trzymał rękę na pulsie. Jak ty to robisz, że wstajesz i taki rześki jesteś? O, tak
0: nie wiem, nie mam czasu się nad tym zastanawiać.
2: Może już trochę przyzwyczajenie, bo Kuba zwykle z wami jest właśnie o poranku.

0: No i mamy już 21 minut po godzinie 6, a wy piszecie i zostawiacie wiadomości i witacie się z nami miło i grzecznie.
1: Dzień dobry bardzo, w ten sobotni poranek. Witam prowadzących, całe PRK i wszystkich słuchaczy. I życzę miłego dzionka z najlepszym radiem w eterze. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Są tacy słuchacze, bez których no, po prostu by się nie dało ruszyć samochodem. Są tacy, którzy dają nam dużo energii. No i przede wszystkim to dobre słowo, które jest ważne. No nie tylko o poranku, wiadomo, ale także w ciągu dnia. Także bardzo dziękujemy za te wiadomości. Ponieważ dzisiaj mamy dzień planszowych, gier planszowych, planszówek w sumie tak w skrócie można powiedzieć, chociaż planszówka to zdaje się znaczy zupełnie coś innego. Ale załóżmy, że jest to to słowo, którego szukamy. To może zastanowimy się wspólnie rzeczywiście, jaką z planszówek możemy zabrać ze sobą do samochodu. A później to już same tematy motocyklowe. Jeśli jesteście miłośnikami motocykli, to dajcie znać też, co dzisiaj, jak dzisiaj i czy planujecie jakąś trasę, czy macie jakiś pomysł na to, jak spędzić ten dzień, sobotę, na motocyklu, dokąd pojechać i czy ta temperatura, która dzisiaj będzie obowiązywać od 11 do 18, 19 nawet stopni w Polsce, to jest wystarczająco dużo, żeby wskoczyć na dwa koła. No dobrze, to czekam na wieści a propos planszówek, żeby dzisiaj uczcić ten dzień, to dobrze jednak no, dwa słówka na ten temat powiedzieć, może macie jakieś swoje

ulubione, te, które najbardziej sprawdzają się w samochodzie, te dla dzieci i te dla całych rodzin, a może te dla dorosłych. Dajcie znać, chętnie się podzielę, a jeśli chodzi o motocykle, to też czekam na wiadomości. Dobrego dnia, miłego dnia dla całej ekipy, przesyła Robert ze Skarżyska Kamiennej. My też przesyłamy pozdrowienia. No i oczywiście mamy dla Was super muzykę.

0: Na mojej mapie jest wszystko na zielono. Wszystkie drogi. Nic się nie dzieje, żadnych utrudnień. No bajka.
1: Naprawdę? Mm-hmm. To mamy trochę inne mapy.
0: Tak?
1: Trochę inne mapy.
0: Ty masz może te bardziej aktualne.
1: O, właśnie, właśnie. Mapę nie marzeń, tylko rzeczywistości. Ale bez przesady, no ten poranek sobotni nie należy do najbardziej trudnych na polskich trasach. Oczywiście porannych godzin szczytu komunikacyjnego nie ma i chyba nie będzie. No ale coś się dzieje.
0: Tak oto podzielili się rolami Kuba Domoracki, rozum i Dagmara Kowalska, serce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Potężne kolejki samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Najtrudniejsza sytuacja jest bez wątpienia w województwie podkarpackim, w Medyce i w Korczowej. Tutaj ciężarówki na rozpoczęcie odprawy oczekują około 20 godzin. Ale nie jest także zaciekawie w Dorohusku, a zatem w województwie lubelskim. Tutaj ciężarówki czekają przynajmniej 17 godzin. Natomiast w Dołhobyczowie i w Chrebennem około 10-8 godzin. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy. Trasa ekspresowa S3 pomiędzy Kamienną Górą a Bolkowem jest zablokowana w obu kierunkach. Ta blokada jest spowodowana pożarem ciężarówki. Do tego pożaru doszło kilka dni temu. No i przynajmniej do poniedziałku ta trasa wraz z tunelem będzie zablokowana. W tej chwili ruch kierowany jest na objazd na starą trasę, czyli w tej chwili to jest na Krajową Piątkę i trasę wojewódzką numer 320. I jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie małopolskim. Nieco wolniej jedzie się na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a zatem przed Krakowem, także na obwodnicy Wieliczki na Krajowej 94 oraz na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy już pierwszą propozycję, planszówka pociągi, a nie znam, zaraz zgłębię, to informacja od Michała, bardzo dziękuję. A wy macie jakieś swoje ulubione planszówki, które można zabrać do samochodu i na przykład, jeśli samochód jest trochę większy, zagrać, nie nudzić się podczas tej podróży, która może być troszeczkę dłuższa na przykład. I nie zaglądać ciągle do telefonu, tylko właśnie zająć się czymś, co rozwija naszą wyobraźnię. Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

No, kochani, wy macie dzisiaj damską odsłonę lewej w górę, a ja mam tutaj trzech chłopa za szybą. Trzech panów stoi, dyskutują i chciałabym posłuchać, o czym mówią, ale zdaje się, że mają jakieś tajemnice, to męskie kręgi, to nie będziemy w to wchodzić, ale jeden z naszych słuchaczy, męski słuchacz, czyli Michał, napisał, że planszówka, pociągi, a potem jeszcze dodał, że dokładnie wsiąść do pociągu. No to sprawdziłam, jest taki portal dobrewybory.pl i tutaj, jak piszecie sobie najlepsza gra planszowa, to znajdziecie tę planszówkę, ale też nie tylko tę planszówkę. Jest cała informacja na temat specyfikacji, na temat poziomu trudności, na temat zalet i wad. No i tak sprawdzam sobie tę, którą polecił nasz słuchacz, wsiąść do pociągu. Kolejowa przygoda trwa. I to jest gra planszowa, o której słyszał prawie każdy. Oj, to nie ma mnie w tej grupie, szkoda, ale to znaczy, że dawno nie grałam w planszówki, chyba trzeba zacząć. Zasady są bardzo proste. Gracze zbierają karty, które przedstawiają wagony i używają ich do budowy dworców i tuneli. Głównym celem rozgrywki jest zdobycie jak największej liczby punktów, które otrzymuje się za stworzenie połączenia pomiędzy dwoma sąsiadującymi miastami, każdy dworzec nieumieszczony na planszy, a także za utworzenie najdłuższej trasy. I ta gra składa się z tur, podczas których wszyscy gracze mogą wykonać jedną z czterech akcji. Dobranie kart wagonów, utworzenie połączenia, dobranie biletów, budowa dworca. Ciekawa jestem, ile potrzeba miejsca na to, żeby tę planszówkę rozłożyć. W kamperze to by się pewnie udało, a czy w zwykłym samochodzie, może takim trochę większym typu SUV, na przykład na 7 albo 8 osób, takie się przecież też zdarzają. No to dajcie znać, bo sama jestem ciekawa. Poziom trudności tej gry to jest poziom niski, czyli od czegoś trzeba zacząć. Bardzo Ci, Michale, dziękuję, bo jakoś nabrałam ochoty na planszówki. Dzisiaj zresztą w Warszawie z takich darmowych spotkań widziałam, jest spotkanie przy planszówkach, no i tam możemy się między innymi zobaczyć, na przykład, żeby się zaznajomić z grami planszowymi. I to też jest taka podpowiedź dla wszystkich tych, którzy na co dzień są zabiegani, którzy mają dużo pracy, którzy ciągle siedzą w telefonie, żeby się oderwać od tego telefonu i popatrzeć na coś kolorowego, coś, co nie jest telefonem i coś, co może bardziej integruje i może daje nam więcej radości z tego przeglądania, z tego grania, z tego bycia razem. No, to mamy pierwszą planszówkę na naszej liście. Kto da więcej? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: No nie wiem jak ty, ale jeśli słyszę Tina Turner, to jakoś mi się robi lepiej.
1: I tańczysz, to widziałem. I twój uśmiech też widziałem, ale rzeczywiście Tina jest jedyna w swoim rodzaju o poranku.
0: Oj no. W ogóle nasza playlista zyskuje coraz większe grono słuchaczy. Bardzo nam jest miło, że czasem piszecie do nas także o muzyce. No to pozdrawiamy Zbyszka Zeglera, który ustawia muzykę nam od rana do wieczora. Właściwie to jemu zawdzięczamy te różne hity. I te współczesne, i te troszeczkę starsze. No dobrze, do planszówek to jeszcze wrócimy, bo teraz 6:50 na naszych zegarach, czyli jedziemy sobie na drogi razem z Kubą Domorackim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na razie cały czas dosyć spokojnie na polskich trasach, ale już w wielu miejscach przybywa samochodów. Ten ruch zdecydowanie już jest większy niż chociażby zaraz po godzinie 6 rano, ale na razie nie ma mowy o jakichś bardzo poważnych porannych korkach, ale o spowolnieniach już tak. W województwie śląskim wolniej jedzie się i na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, i na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także na krajowej jedynce niedaleko Pszczyny. Nieco wolniej jedzie się także w województwie małopolskim, na przykład na Zakopiance przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej numer 28 pomiędzy Limanową a Nowym Sączem. Zablokowana jest trasa ekspresowa S3 w województwie dolnośląskim pomiędzy Kamienną Górą a Bolkowem. Tu oczywiście mamy też tunel i ten tunel też jest zamknięty w obu kierunkach. I te utrudnienia związane są z pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu, i zablokowany jest właśnie tam odcinek pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą co najmniej do przyszłego, to znaczy najbliższego poniedziałku co najmniej. Ruch kierowany jest na objazdy na starą trasę przez miejscowość Marciszów i przez Bolków. Jeżeli chodzi o utrudnienia na północy naszego kraju, to bez wątpienia A1, remontowana A1 na wysokości Tczewa. Tutaj mamy spore problemy przede wszystkim w kierunku Gdańska, ale także remontowana jest droga krajowa numer 91, a zatem stara A1 niedaleko miejscowości Pszczółki, czyli pomiędzy Tczewem a Gdańskiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są i Pszczółki, a dawno nie było. Bardzo dziękujemy Kubie. Kuba wróci za jakieś 20 minut, a wy piszecie o planszówkach. Biały kruk wśród planszówek, Świat Dysku. Super gra, a wsiąść do pociągu w kamperze jest okej. To od Michała, zdaje się, miłośnika planszówek. Jeśli macie swoje typy, dajcie znać w naszej aplikacji. Lewa w górę. Jedziemy wspólnie do godziny 11, a przed nami 7.

0: zanim powiem wam, co się dzieje w pogodzie i co się będzie działo przez cały dzień i co się zmieniło od godziny, no to najpierw dwa słówka na temat tej gry, o której wcześniej napisał Michał. To jest Świat Dysku i tutaj mamy bardzo proste zasady o skomplikowanych relacjach. Każdy gracz od 2 do 4 osób realizuje własną drogę do zwycięstwa, no i oczywiście właściwą dla roli wylosowanej na początku rozgrywki. Te cele graczy są tajne, często przeciwstawne, przez co ta każda partia ma pełen emocji i niepowtarzalny przebieg. I w swojej turze gracz zagrywa kartę, wykonuje zapisane na niej akcje, co może oczywiście wywołać zagranie kolejnych kart, a następnie dobiera kartę z talii tak, żeby znów mieć ich 5 w ręku i to samo robi następny gracz w swojej turze. No i gra toczy się do momentu, aż któryś gracz ogłosi, że wykonał swoje tajne warunki do zwycięstwa, albo gdy talia kart się kończy. No dobra, to mamy godzinę 7, pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co się dzieje na naszej mapie pogodowej? No już sprawdzam. Na bieżąco to robię dla was i nam temperatura powolutku rośnie. W tej chwili to Zakopane jest najchłodniejszym punktem w Polsce. Prawie już 7 stopni, ale jeszcze do 7 troszeczkę brakuje. 12,6 w Świnoujściu. To są najcieplejsze i najchłodniejsze punkty w Polsce. Jak patrzę sobie na to, co się będzie działo na naszym niebie, no to mamy tak, zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słońce z nami będzie, ale nie wszędzie. No, ale mamy też przelotne opady deszczu i te przelotne opady deszczu, patrzę sobie na naszą mapę, o właśnie, o tej porze także z nami są i te przelotne opady są właściwie w połowie kraju, bo patrzę na Koszalin, na Szczecin, na Kujawsko-Pomorskie, na Warmińsko-Mazurskie, patrzę sobie na także Poznań, Wrocław, Opole, Kraków i Kielce i wszędzie właściwie pada deszcz. To są przelotne opady i one będą się przesuwać na wschód, czyli właściwie każdemu dostanie się porówno najmniej deszczu do godziny 13 będzie w Rzeszowie i w Krakowie, ale cały czas opady będą się pojawiać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7:01 na zegarach. Kłaniam się pięknie. Dagmara Kowalska, zapraszam do godziny 11:00. Lewa w górę, dzisiaj w wydaniu kobiecym. No i także kobieta Asia Modrzewska będzie naszym gościem. Tuż po godzinie 8:00 pojedziemy sobie na motocyklu, na enduro i zobaczymy, jak sobie radzą kobiety w takich warunkach.

0: Mamy kilka białych kruków, jeśli chodzi o planszówki. Jestem ciekawa, co byś powiedział o naszych drogach, gdybym zapytała o białe kruki naszych dróg.
1: Białe kruki naszych dróg?
0: Czyli
1: bardzo
0: powiedzmy,
1: ładne.
0: Powiedzmy, że biały kruk naszych dróg oznacza tylko tyle, że tam się nigdy nic nie dzieje.
1: To znaczy, białym krukiem teraz na pewno jest A4, na której się rzeczywiście mało dzieje niedobrego, a dzieje się dużo dobrego. Czyli nie ma za dużo utrudnień i to jest niecodzienny widok, tak bym powiedział. Także nic, tylko podróżować w tej chwili po A4.
0: Może nie wszyscy naraz, bo zaraz zacznie się dziać.
1: Chociaż, no tak.
0: Ale prawda jest taka, że A4 dzisiaj zaskakuje.
1: Na razie, oczywiście. Nie
0: na razie. No dobrze, to wypluj to słowo, bo wiesz, jeszcze się może wydarzyć. Kuba Domoracki, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A mówiłem o tej autostradzie A4, bo rzeczywiście wczoraj do późnych godzin wieczornych mieliśmy tam bardzo poważne utrudnienia i w województwach śląskim, i w województwie małopolskim, także częściowo w województwie opolskim, na przykład na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany. W tej chwili nawet tam właśnie, niedaleko węzła Łany, ruch odbywa się w sposób raczej płynny, i większych spowolnień tam nie obserwujemy. Także rzeczywiście A4 wygląda tego poranka sobotniego całkiem dobrze. Co innego, autostrada A1. Tutaj mamy sporo fragmentów remontowanych i już teraz po godzinie 7 rano obserwujemy tam właściwie spore spowolnienia w obie strony. Tak jest zwłaszcza w województwie pomorskim na wysokości Tczewa, ale także w województwie kujawsko-pomorskim niedaleko węzła Wardubie. Tutaj także pracują służby drogowe oraz A1 jest remontowana także na Śląsku pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi i to w obu kierunkach. Trasa ekspresowa S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą jest zablokowana. Tutaj przypominam o tym oczywiście, bo ta blokada potrwa co najmniej do najbliższego poniedziałku. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów. Te utrudnienia spowodowane są pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu. Spowolnienia w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S3 na fragmencie remontowanym, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Mowa o okolicach węzła Rzęśnica i Kliniska Małe. I mamy jeszcze jedno utrudnienie, co najmniej oczywiście, w województwie właśnie zachodniopomorskim, czyli powiedzmy niedaleko Szczecina, na autostradzie A6, ale na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie. Tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my powolutku czekamy na godzinę 8 na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. No dobrze, to jeśli będzie dzisiaj mowa o motocyklach, to wracam do pytania, które zadałam na początku naszego spotkania. Dajcie znać, czy dzisiaj zamierzacie wyjechać na dwóch kołach. Jeśli tak, to dokąd? I jaka temperatura jest tą najniższą, przy której możecie wsiąść na motocykl, żeby ciągle czerpać przyjemność z jazdy? To moje pytanie do Was. No i jedziemy dalej. We'll be right back.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

Lewa w górę, to jest nasza audycja, gaz pod kontrolą, no i sprawdzamy, co na drodze wolno, a co nas może słono kosztować. No wyobraźcie sobie taką sytuację, autostrada, korek ciągnie się po horyzont, samochody stoją zderzak w zderzak, a obok kusi was wolna przestrzeń, pas awaryjny. No właśnie, motocyklista patrzy, rzuca kierunek i myśli, no przecież się zmieszczę, będzie szybciej, będzie bezpieczniej, nie będę kisił się przecież między samochodami. No właśnie, czy na pewno może? Dobre pytanie. Odpowiedź dla polskich dróg jest prosta. Co do zasady, nie. Motocykl nie dostaje taryfy ulgowej tylko dlatego, że jest węższy od samochodu. Pas awaryjny to nie dodatkowy pas do omijania korków, a ciągła linia krawędziowa nie jest sugestią, którą można sobie dowolnie interpretować. I teraz robi się bardzo ciekawie, bo w Hiszpanii na przykład dopuszczono w określonych warunkach przejazd jednośladów pasem awaryjnym podczas korków z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Czy takie rozwiązanie miałoby sens także u nas? Dobre pytanie do was. Jeśli macie ochotę odpowiedzieć, to zapraszam na naszą aplikację głosowo albo tekstowo. Czy poprawiłoby to bezpieczeństwo motocyklistów? Czy stworzyłoby kolejne pełne konfliktu pole na drodze? No bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale czasem jest tak, że te korytarze takie dla motocyklistów powstają, ale jeśli jest już dużo motocyklistów, widzę to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, to kierowcy samochodów się zaczynają denerwować, że tamten jedzie, a my musimy stać. I nie robi się przyjemnie, robi się wręcz przeciwnie, nieprzyjemnie i trochę jest więcej pola do faktycznie konfliktów, do dyskusji, do nerwów. Po co? Zanim ktoś powie, dobra, ale taki mandat jest i jaki mandat za to grozi, no to uwaga, bo mamy tak. Podstawowa kara za niezastosowanie się do znaku zakazującego wyjazdu na pobocze to 100 zł i jeden punkt karny, ale, no właśnie, to jest bardzo ważne, jeśli policja uzna, że doszło również do niebezpiecznego manewru albo stworzenia zagrożenia, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. I właśnie o tym warto rozmawiać. Czy przepisy nadążają za realiami dróg, czy może czas na zmianę zasad dla motocyklistów? Zapinajcie pasy, zakładajcie kaski, zostańcie z nami, bo lewa w górę to oczywiście jest cały czas trwa i nie zamiatamy drogowych tematów pod dywan, wręcz przeciwnie, przyglądamy się im. Lewa w górę, jedziemy z tematem dalej. Jeśli macie ochotę, to zapraszam na naszą aplikację do skomentowania tematu.

0: Czy legalny przejazd motocykli pasem awaryjnym mógłby poprawić bezpieczeństwo? W tym temacie zabieracie głos.
1: Moim zdaniem odnośnie tego

0: takiego pasa awaryjnego dla motocyklistów, czy mogą przejeżdżać. Moim zdaniem nie bardzo jest to takie bezpieczne, bo wielu kierowców różnie reaguje, jeżeli na przykład zauważą skok temperatury w swoim pojeździe, w silniku. No i może nie myśleć rozważnie i zjechać na ten pas awaryjny, a w tym momencie może przejeżdżać motocyklista. Także nie wiem, czy to byłoby bezpieczne. Pozdrawiam, Robert Cysterny.
1: No dziękujemy za ten głos od Roberta Cysterny. Co ty myślisz o tym, Kuba?
2: No, jest to temat do dyskusji na pewno. Nie na minutę, nie na dwie.
1: No to fajnie, to bardzo dobrze, bo to taka rozgrzewka przed tym, co będzie się działo po godzinie 8 na naszej antenie. Spotkanie z Asią Modrzewską. Może też od tego pytania zaczniemy, bo Aśka nie tylko w enduro jeździ, ale też, no przecież na co dzień motocyklem. Dzisiaj co prawda przyjedzie do nas samochodem, ponieważ wczesna pora i jeszcze niska temperatura. Myślę, że to też jest ważne, żeby pamiętać o komforcie termicznym. My mamy komfort taki, że dzisiaj z Kubą się widzimy i słyszymy, a Kuba ma dla Was najnowsze wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spore spowolnienia na niektórych trasach wielkopolskich, chociażby na trasie ekspresowej S5 pomiędzy Kostrzynem a węzłem Poznań Wschód na autostradzie A2. Podobnie na trasie ekspresowej S11 na odcinku Poznań Północ, Poznań Tarnowo Podgórne, a także na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Poznaniem a miejscowością Swarzędz. Autostrada A2, tutaj mamy pewne utrudnienia niedaleko mostu na Warcie w pobliżu węzła Sługocin i to zarówno w kierunku Poznania, jak i w stronę Warszawy. Zablokowana jest trasa ekspresowa S3 w województwie z Dolnośląskim pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Tutaj przypomnę, w ciągu właśnie tej trasy znajduje się także tunel. On także jest zamknięty. Te utrudnienia związane są z pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu i ruch kierowany jest nadal na objazd na starą trasę, a zatem na trasę wojewódzką nr 320 przez miejscowości Marciszów, Domanów, a także przez Bolków. Jeżeli chodzi o poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, to rzeczywiście one są, ale tak nieśmiało, dopiero powolutku się zaczynają w wielu miejscach, ale przede wszystkim na trasie nr 7 niedaleko Łomianek i Czosnowa, także na trasie nr 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem oraz na ekspresowej 17 na obwodnicy Garwolina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W Polsce taki przepis wprowadziłby tylko chaos. Przykład rowerzystów. Przepis mówi artykuł 33 ustęp 3 punkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Wyjątek artykuł 33 ustęp 3a. Dopuszcza się jazdę rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Tylko tyle, że kolarze nie przeczytali tego ostatniego fragmentu wyjątku, bo tak to zwykle bywa, że czytamy tylko nagłówek. I co się dzieje, to widać, pisze dalej Bartłomiej. Z motorami będzie tak samo, jak motor może, to auto też. Tacy kierowcy. No ciekawa jestem, co myślicie na ten temat, czy ten przepis by obowiązywał, czy każdy z nas by robił, co tam się żywnie podoba. Zresztą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pewnie tak. Często jak się jedzie na przykład, no nie wiem, w Warszawie taka ulica Wawelska. Jak jedziemy sobie Wawelską w kierunku Dworca Zachodniego, z centrum na przykład, to stoimy w korkach. I stoimy do momentu, kiedy się nie zdenerwujemy, a potem jedziemy buspasem. Widziałeś to już kiedyś, Kuba?
2: No niestety widziałem, że tak bywa.
1: No właśnie tak to jest z tymi przepisami u nas, więc tutaj bardzo czujny głos jednego z naszych słuchaczy, Bartka. I jeszcze chyba jedną wiadomość widziałam, a to właściwie zapytanie. Dzisiaj z kolegą wyruszamy motocyklami o pojemności 125 spod Wrocławia do Dolnej Baryczy. Planujemy pozwiedzać ten piękny zakątek Polski i dziś i jutro. No i dzisiaj zapowiada się z deszczem. Pozdrawiam. pozdrawiam, Piotr. No niestety tak będzie, ale to będą przelotne opady. Uważajcie na siebie, panowie, i dajcie znać, może jakaś fotorelacja.

No nie, z Wiktorem dyskutować nie będę. Wiktor dzisiaj realizuje. Postanowił do końca, do ostatniej nutki z utworem Metalliki. No nie wiem jak u was, ale u nas, moi drodzy, było bardzo głośno, zarówno w reżyserce, jak i w studiu. To takie utwory, które robią nam dzień, że tak kolokwialnie powiem. Proszę się nie

0: czepiać słów. Jest jeszcze wczesna pora. No dobrze, my wracamy do tematu, który poruszyłam wcześniej, czyli czy motocyklistom można więcej, a tak naprawdę czy legalny przejazd motocykli pasem awaryjnym mógłby poprawić bezpieczeństwo? Pytanie do Was. Wypiszecie, ale też dzwonicie.
1: Odnośnie jazdy motocykli po pasie awaryjnym, czy kogokolwiek, wszystko fajnie, tylko co z korytarzem życia? Jak się na autostradzie robi korek, to mamy obowiązek zjechać do prawej i do lewej po obu stronach, żeby w środku zrobić korytarz życia, więc już nie ma miejsca na motocykle. Często widzę, jak motocykle jadą właśnie korytarzem życia i to już jest słabe trochę.
0: No, to jest akurat słabe. Faktycznie korytarz życia nie jest do tego, żeby jeździć po nim, czy samochodami, czy motocyklami. I ja nawet widziałam samochód jadący korytarzem życia i nie była to karetka, ani żaden inny uprzywilejowany. Takie rzeczy się niestety zdarzają. To jest taki wyjątek od normy, mam nadzieję, przynajmniej mówiąc te słowa. Dzień dobry. Uważam, że takie rozwiązanie miałoby sens. Pasy awaryjne są zazwyczaj na trasach szybkiego ruchu, autostradach, ekspresówkach. Jak wiadomo, dla motocyklisty takie trasy to ostateczność i wolimy je omijać. Jednakże w sytuacji, kiedy jest zator na drodze występujący z różnych przyczyn, ominięcie takiego miejsca byłoby na korzyść rozładowania korka. My naprawdę nie lubimy autostrad. Pozdrawiam, Artur z Suzuki, i zdanie od Artura właśnie. No właśnie, bo tutaj mamy dwie strony barykady. Ja myślę, że jeśli będziemy to robić z głową, to jest to w pewnym sensie jakieś rozwiązanie. To tak samo jak na drogach w naszych miastach. Czasem jak jest jakiś zator, korek, to w zależności od tego, czy jedziemy drogą, którą poruszają się kierowcy, którzy po prostu są, są mili na przykład, to zdecydowanie jest opcja dla motocyklisty, żeby przejechać taki korek i żeby w nim nie utknąć. Czasem trzeba postać i też tutaj reguły nie ma. Czasem po prostu trzeba stać tak jak i samochody, tak i jednoślady powinny stać w korku. Jeśli się nie da przejechać, no to nie robimy nic na siłę, nie urwamy innym lusterek, nie obijamy się o samochody obok. Ja myślę, że tutaj na pewno jest potrzebny zdrowy rozsądek i pewnie o tym też będziemy rozmawiać z naszym gościem. A teraz gramy dalej.

0: Bartłomiej napisał, aplikacja nie kłamie, akurat jak grała Metallica, Bartłomiej pisze i wysyła zdjęcie, podkręć radio. Jest
1: ładne,
0: takie zdjęcie. Prawda?
1: Ładne.
0: No właśnie dlatego zrobiliśmy głośniej, bo my to wszystko przecież już wiemy. Zrobiliście mi dzień Metalliką, dziękuję wam bardzo. Więcej rocka w PRK zamiast popu z komercyjnych stacji. Dobrego dnia, kochani. Marek z Pleszewa, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również. Tutaj ja widziałam, że u panów tam za szybą też się działo.
1: Troszeczkę
0: było głośno,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak. No trudno nie zrobić głośniej przy takiej piosence.
0: Słuchajcie, to jest taki utwór, który bardzo długo się rozwija. Ale jak już się rozwinie, to naprawdę mało który ma podjazd pod ten utwór. Fantastyczny. Nie motocyklowo, ale pozdrowienia z drogi na Sardynię. Magdalena, Krzysztof, Kasia i Damian. Całą czwórkę pozdrawiamy bardzo gorąco. Uważajcie na siebie. No i jeszcze jedno słowo w temacie buspasów warszawskich, ale to może zaraz po serwisie, bo już właśnie czas wielki na niego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spore spowolnienia utrzymują się na autostradzie A1 na fragmencie remontowanym w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, zwłaszcza pomiędzy węzłami Kopytkowo a Wardubie. Tutaj przypomnę, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, a chodzi o fragment prawie 10-kilometrowy. Ruch odbywa się tam dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. No i tak jak powiedziałem, prędkość do 80 km na godzinę jest ograniczona. Ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Nowe. Remontowana jest także wspomniana właśnie Krajowa 91 na Pomorzu, niedaleko miejscowości Pszczółki, a zatem pomiędzy Tczewem a Gdańskiem. Chodzi o kilometry 31 i 32. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę. I te utrudnienia potrwają co najmniej do początku listopada. Krajowa ekspresowa właściwie trójka jest zablokowana pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą, a zatem na Dolnym Śląsku. Tutaj kilka dni temu doszło do pożaru ciężarówki i te utrudnienia cały czas się tam utrzymują. One potrwają co najmniej do najbliższego poniedziałku. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów, a także oczywiście przez Kamienną Górę. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie śląskim. Tutaj już na wielu trasach przybywa samochodów, ale na razie o poważnych korkach nie ma mowy, ale o spowolnieniach porannych już tak. I na ekspresowej jedynce niedaleko Żywca, i na A1 w pobliżu Pyrzowic, i na trasie numer 1 niedaleko Pszczyny i obwodnicy Bielska-Białej, a także na drodze krajowej 79 pomiędzy Jaworznem a Mysłowicami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 minuty do godziny 8. Po 8 u nas gość. Jedziemy dalej wspólnie razem.

0: No rośnie, ale nie mrawo, bardzo nie mrawo. Teraz 12,5 stopnia w Świnoujściu, 6,5 w Zakopanem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia będzie bardzo różnie, bo jak tak patrzę na naszą mapę, to więcej jest miejsc z zachmurzeniem dużym, ale właściwie w każdym zakątku kraju. Przez cały dzień dzisiaj pojawi się słońce, będzie nieśmiało wyglądać zza chmur. Nie będzie to słoneczny dzień, ale będą rozpogodzenia, będą przejaśnienia, głównie w północno-zachodniej połowie kraju. Potem także przelotne deszcze. Właściwie on cały czas nam towarzyszy, bo jak znowu z kolei spoglądam na mapę opadów różnego rodzaju, to rzeczywiście cały czas przechodzi nam front deszczowy. Od zachodu na wschód się kieruje i pomija tylko końcówkę podkarpackiego i także Rzeszów ma troszeczkę w tym temacie lepiej, bo tam będzie padać praktycznie mniej niż więcej, o tak bym to nazwała. Jeśli chodzi o dalsze szczegóły, no to temperatura to ważne, bo w ciągu dnia maksymalna od 12 do 16, a lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie do 20 stopni, już nawet w godzinę albo dwie godziny temu widziałam tutaj wartość 18 i to tak w sumie rośnie, będzie ciepło w sumie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty, nad morzem umiarkowany i dość silny. W Sudetach będzie wiało nawet do 110 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas można się wypowiadać w tematach różnych, jeśli chodzi o motocykle, bo to jest audycja Lewa w Góra i ona potrwa do godziny 11.

0: Kuba Domaracki, na pewno pokolenie, które dobrze wie, jak patrzeć na mapy i informować o tym, co się dzieje na naszych drogach. Jest jakaś informacja o tym, że na pomorskim odcinku A1 między Kopetkowem a Warlubiem nie ma żadnych korków.
1: Tak, widziałem. Nie informowałem o korkach absolutnie, bo to dzisiaj sobota, poranek. Mówiłem tylko o utrudnieniach i rzeczywiście te utrudnienia na A1 są, bo tam jest remont, tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. A skoro na autostradzie jest ograniczenie do 80, no to jedzie się tam zdecydowanie wolniej.
0: Okej, no to wszystko wyjaśnione, a co się dzieje dalej i w jakich miejscach postoimy, gdzie są jakieś roboty, o tym wszystkim Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zresztą na autostradzie A1 jest więcej remontów i więcej tych utrudnień, chociażby w województwie śląskim pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym jezdnia jest zwężona i także tam prędkość jest ograniczona. Także jedzie się nieco wolniej, zwłaszcza w kierunku północnym, czyli w kierunku Częstochowy. Tam prędkość jest ograniczona nawet do 60 km na godzinę. Trasa ekspresowa S3 na Dolnym Śląsku jest nadal zablokowana. O tym na pewno będziemy o tym przypominać nie tylko dzisiaj, ale i jutro, bo ta blokada potrwa co najmniej do poniedziałku. Chodzi o fragment pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Tutaj doszło do pożaru ciężarówki kilka dni temu i do dzisiaj właśnie ta trasa wraz z tunelem jest zablokowana w obu kierunkach. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów. Poranne spowolnienia na razie nie za bardzo duże, może tak pozostanie, kto wie. W województwie małopolskim, na Zakopiance chociażby, w Gaju i w Libertowie, także na Krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem, na Krajowej 94 w pobliżu Olkusza i na obwodnicy Wieliczki oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Nowego Sącza, Grybowa czy Gorlic. Jeszcze wspomnę o sytuacji na Mazowszu. Tutaj także jest dosyć spokojnie na razie. Taka leniwa sobota na polskich drogach. Ale mamy także utrudnienia w związku z pracami remontowymi, chociażby na Krajowej 50 pomiędzy Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: We wrześniu 2026 roku, bo o tym wrześniu mówimy, Polka stanęła najpierw na podium Baja Aragon, a potem wygrała klasyfikację kobiet w portugalskim Baja TT Sharish Din, jeśli dobrze mówię. Co ważne, za tymi wynikami stoją nie tylko szybkość, ale też nawigacja, walka z kurzem, błędy, no i oczywiście ogromna presja na trasie. Joanna Modrzewska będzie z nami już za chwilkę, porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło i co jeszcze przed Asią, a jeśli wy macie ochotę zadać pytanie Aśce, to zdecydowanie zapraszam do naszej aplikacji.

0: Są trasy, na których asfalt to luksus, widoczność kończy się na chmurze kurzu, a jeden błąd nawigacyjny może kosztować znacznie więcej niż kilka straconych sekund. I właśnie w takim świecie znajduje się nasz dzisiejszy gość. Nie wiem, czy gość, czy wolisz gościni?
1: Gość zdecydowanie.
0: Gość. Bardzo dobrze. Joanna Modrzewska, polska zawodniczka rajdów terenowych, mistrzyni świata w rajdach Baja i kobieta, która udowadnia za każdym razem, kiedy wsiada na motocykl, że na dwóch kołach można walczyć o najwyższe trofea na świecie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale właśnie, zacznijmy od podstaw. Zacznijmy od tego, że gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Super, bardzo dobrze, że pokazałaś, że jesteś najlepsza po raz kolejny. No i druga rzecz, czy my w takim normalnym życiu motocyklowym, czyli codzienność nasza na drogach, powinniśmy korzystać z pasów awaryjnych? Jakie jest twoje zdanie w tym temacie?
1: Wiesz co, trochę może przekornie uważam, że tak i nie. To trochę w jakiś sposób powinno być to
0: uregulowane,
1: może niekoniecznie prawem, ale chociażby, żeby ludzie wiedzieli, tak? Najgorsze jest to, jak motocykliści jadą z każdej strony, z prawej, z lewej i ci biedni ludzie w samochodach tak naprawdę nie wiedzą, gdzie patrzeć, bo powinni patrzeć wszędzie, tak?
0: W związku z czym,
1: tak, że dokładnie tak i wcale się nie ma co dziwić. Ja chociaż, wiesz, sama jeżdżę, co prawda po ulicach bardzo rzadko. Obiecałam to kiedyś mojej mamie, że nie będę jeździć, także to też jest taka śmieszna historia, natomiast zdarza mi się oczywiście i jak widzę, co wyprawiają motocykliści, jak się, wiesz, prawie ocierają o te samochody, tak, no to przeraża mnie to. Jedno, skąd taki pomysł, tak, i brak świadomości tak naprawdę, co się może wydarzyć, a z drugiej strony, jeśli byłoby, wiesz, dopuszczone jeżdżenie po takich pasach,

to wiadomo, że wiesz, no oni by właśnie nie jeździli pomiędzy samochodami, tylko z jednej strony, nie wiem, z prawej bądź z lewej.

0: a nie mówiąc o tym, że jeszcze, wiesz, pojawiają się do tego rowerzyści. Każdy jedzie trochę innym tempem, wiesz, no małe motocykle, ile jest 125, tak? Więc one też nie odjadą w takim tempie jak duży motocykl, więc naprawdę trzeba, no musimy być dla siebie bardzo wyrozumiali, tak? I każdy, myślę, znalazłby miejsce dla siebie.
1: Miałam ostatnio, chyba ze 3 dni temu, miałam taką lekcję niecierpliwości, bo jechała przede mną motocyklistka. Było widać, że jeszcze walczy z tym motocyklem. Mhm. Chyba prawo jazdy dopiero co odebrała. No, i sama wiem, jak to jest, więc naprawdę trzymałam kierownicę i byłam bardzo długo cierpliwa, ale faktycznie, wiesz, szukanie tego pierwszego biegu i ruszanie, to była katorga, bo rzeczywiście to było duże opóźnienie, ale z dużą ciekawością obserwowałam, jak taki człowiek też radzi sobie na tej drodze. Ja myślę, że jeszcze chwilka i będzie bardzo dobrze, natomiast właśnie to, co mówisz, ciekawa jestem, czy jeśli nawet taki przepis by wszedł i zaczęlibyśmy się wszyscy stosować, że jedziemy sobie rzeczywiście pasem awaryjnym, na przykład na drodze szybkiego ruchu. Wiadomo, że motocykliści nie za bardzo lubią ekspresówki, zresztą sami o tym piszą. Pytanie, czy w ślad za tym nie jeździłyby też samochody, bo wiesz, jak to jest, nie? On może, to czemu ja nie?
0: No i tu jest właśnie problem. My trochę nie znamy granic, tak? Ja już tak tą linę chcemy przeciągnąć jak najbardziej się da, i to jest właśnie problem, tak? Zdrowy rozsądek, jak we wszystkim w życiu. Ja to stosuję i uważam, że we wszystkim, o czym nie myślimy, czy to w życiu codziennym, czy to w jeżdżeniu, czy to w jakichś sytuacjach awaryjnych, tak samo, nie wiem, z piciem alkoholu, czy tak jak no teraz próbują, żeby w ogóle już w całej Polsce, tak, zabronić sprzedaż alkoholu po 22 i tak dalej. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, natomiast no w granicach rozsądku.
1: Chyba musimy mieć jakieś szelki małe, bo tak mam wrażenie, tak, że jesteśmy troszkę, a dobra, jak można, to tak, ja sobie to spróbuję, tak, i potem drugi, trzeci, czwarty jedzie i tak samo i robi się straszny,
0: tak,
1: bałagan.
0: Tak, dokładnie.
1: Asiu, ale idziemy do twoich sukcesów. Super fajnie wiedzieć, że radzisz sobie świetnie i pokazujesz innym kobietom też drogę, jak sobie ustawić karierę zawodową, tę motocyklową, to Asia wie najlepiej. I mówiłam o tym, że we wrześniu byłaś druga w kobiecej klasyfikacji Baja Aragon, potem portugalskie Baja TT Sharish Jean. A przecież rajdy terenowe to nie tylko gaz do oporu, tam się dużo więcej dzieje, prawda? Ty musisz mieć więcej umiejętności.
0: O, tak, i to jest właśnie w tym fajne. I to jest też fajne, bo też tutaj my jako dziewczyny możemy wygrywać bądź rywalizować z chłopakami. Wiadomo, że oni są silniejsi fizycznie. No, często więcej potrafią dodawać gazu, natomiast my możemy naszym sprytem i przede wszystkim koncentracją i takim zaangażowaniem i takie modne słowo uważność, co ostatnio mi nie wyszło zbytnio, ale to wam zaraz opowiem. Natomiast nawigacja, tak? Nawigacja to jest w rajdach nawigacyjnych podstawa. Co prawda w tych rajdach europejskich, czyli właśnie Hiszpania, Portugalia, tej nawigacji jest mało. Ja wolę rajdy nawigacyjne, które są nieco wolniejsze, bo musisz się właśnie bardziej skupić na drodze niż na tym, żeby jak najbardziej odkręcać gaz. Gdyż no, ja mam z tym problem, żeby moim motocyklem jechać 170. Jak panowie, mój taki maksimum to jest 130-140 i czuję się jakby komfortowo. Natomiast ja lubię te odcinki, które są techniczne, gdzie dużo się dzieje i wtedy nadrabiam. I panowie się dziwią, że jak to, jestem nagle taka szybka. Także tak. No, natomiast no właśnie tej uważności mi zabrakło na tym Sharishu, bo wygrałam w swojej kategorii i to z dużą przewagą.
1: I piąta generalka, tak?
0: Natomiast tak, i to jest, nie mogę tego przeboleć, bo byłabym trzecia. A nawet byłam chyba druga po pierwszym dniu. Trochę, właśnie każdy kraj to obyczaj i każdy kraj ma trochę inne zasady. Tam zawodnicy jadą w zasadzie bez nawigacji, czyli bez tego albo roadbooka papierowego, albo tableta, no bo w tej chwili dużo jeździmy już na tabletach. Ja ten tablet miałam I zamiast spojrzeć dokładnie, o co chodzi, my zjeżdżamy po jakimś tam iluś kilometrach, mamy tankowania, tak? Czyli mamy tak zwaną neutralizację, zjeżdżamy.

0: Mamy do tej neutralizacji i to jest na ogół tak, że się do niej wjeżdża, wyjeżdża i od razu się wjeżdża na odcinek. A tutaj było tak, że mieliśmy jeszcze kilkanaście kilometrów do dojechania. I ja zapytałam chłopaka, który pomagał mnie tankować, jak daleko jest do wyjazdu. I on biedny zerknął i zobaczył znak, ale zobaczył tak zwany znak DZ, czyli koniec ograniczenia prędkości, które było tam 30 na godzinę, a był koniec i tam było 80 czy 90, tak, ale jeszcze do końca tej strefy było 13 kilometrów i ja niestety wyjechałam 3 minuty przed, no więc nie da się dojechać 13 kilometrów w 3 minuty i się spóźniłam. No i niestety tak, pudło w generalce Pucharu Europy
1: przeszło mi koło nosa. Ale poczekaj, bo to jest dopiero początek, to jeszcze przed tobą kolejne wyjazdy. Za chwilkę porozmawiamy sobie też więcej o tym, jak to zrobić, żeby ta koncentracja i żeby to zarządzanie zmęczeniem i podejmowanie decyzji dobrych opanować, bo to jest nie tylko motocykl, który no wiadomo, już mówiłyśmy o tym, że trzeba być skoncentrowanym za kierownicą motocykla bardziej niż za kierownicą samochodu, choć koncentracja jest ważna tu i tu. No ale tutaj od tej koncentracji zależy życie, powiedziałabym.
0: O, oczywiście, no wiesz, dużo prościej jest się jednak koncentrować na motocyklu. Tak, siedząc w samochodzie masz dużo rozpraszaczy. Od radia, przez telefon, który, umówmy się, ile ludzi łapie za telefony, odpisuje na SMS-y, sprawdza wiadomości, czy ogląda chociażby na światłach, skroluje, co tam się dzieje w socialach, tak? I to jest to przebodźcowanie też, o którym przed wejściem na antenę, my cały czas jesteśmy zarzucani po prostu tysiącem informacji, tak? Na motocyklu, czy chcesz, czy nie chcesz, czy to na drodze, czy to w offroadzie, musisz się skupić tu i teraz, tak? Bo to może na drodze kosztować cię to, że jakiś samochód ci zajedzie drogę, bądź ty nie zauważysz, nie wiem, zmieniających się świateł i tak dalej. Natomiast, no, jeśli chodzi o mnie, no to ja muszę zwracać uwagę na wszystko, tak? Kamienie, dziury, woda, wszystko może mnie zaskoczyć. Jeśli tylko na chwilę stracę tą koncentrację, patrząc na przykład, bo ja muszę jednak patrzeć na ten roadbook, bo muszę wiedzieć, dokąd jadę, więc albo mogę tą jedno, że drogę zgubić, ale równie dobrze, no, wyrośnie mi kamień przede mną, co zresztą kiedyś, dawno, dawno temu na moich początkach się stało, no i gleba i na przykład masz później złamaną kostkę. O
1: na przykład, właśnie. I o tym zarządzaniu i stresem, i właśnie zmęczeniem, i o podejmowaniu decyzji będziemy sobie rozmawiać już za chwilę. Joanna Modrzewska.

0: jest Kuba, to ja biorę całość. Wszystkie wiadomości drogowe od Kuby Domarackiego. Masz przygotowane?
1: Mam, oczywiście.
0: No pod palcem, oczywiście, że tak. To co, startujemy?
1: Startujemy.
0: No to lewa w górę i manetkę odkręcamy, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przybywa samochodów na niektórych trasach mazowieckich, chociażby na drodze krajowej numer 7, niedaleko Łomianek, i to zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska. Podobnie na drodze krajowej numer 61, pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także pomiędzy Warszawą a Piasecznem, to oczywiście krajowa 79. Przypominam, że Krajowa 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, czyli także oczywiście na Mazowszu, jest zablokowana na fragmencie ponad 2-kilometrowym niedaleko miejscowości Grębiszew. To w związku z pracami remontowymi. Tutaj ruch kierowany jest na objazd na pobliską trasę zastępczą i do tego jeszcze prędkość jest tam ograniczona do 60 km na godzinę. I pewne spowolnienia właśnie w kierunku i Kołbieli, i w kierunku Mińsko-Mazowieckiego tam się utrzymują. Podobnie jest na A1 w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim, i na wysokości Tczewa, i pomiędzy węzłami Kopytkowo a Warlubie, i na tych fragmentach także pracują służby drogowe. Krajowa ekspresowa, właściwie trójka, jest zablokowana w obu kierunkach w województwie dolnośląskim pomiędzy Kamienną Górą a Bolkowem. Te utrudnienia spowodowane są pożarem ciężarówki. Do pożaru właśnie doszło kilka dni temu, ale cały czas mamy tam blokadę obu kierunków i ruch kierowany jest na objazd na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów. Te utrudnienia potrwają co najmniej do najbliższego poniedziałku, także jeszcze na pewno będziemy o tym nie raz, nie dwa, nie trzy o tym przypominać. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w Małopolsce. Nieznaczne spowolnienia na Zakopiance przed Krakowem, w Mogilanach i w Gaju. Także w Libertowie, a zatem już zaraz przy autostradzie A4. Podobnie na drodze krajowej numer 79 niedaleko Zabierzowa oraz na krajowej 28 i 75 w pobliżu Nowego Sącza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Lewa w górę, czyli audycja dla motocyklistów i nie tylko, dla przyszłych też. Najnowsze wyniki sprzedażowe mówią o tym, że kupujemy motocykle na potęgę, 30% o tym. Asia mówiła mi poza anteną, sprawdziłyśmy, rzeczywiście tak jest. Temat aktualny, za chwilę wracamy do rozmów z Aśką Modrzejewską.

0: Joanna Modrzewska. Nie Modrzejewska, bo jakoś mi tak się nie pomieszało wszystko. Tak, Joaśka, która po prostu daje czadu na motocyklach. Ja mówiłam o tym, że będziemy teraz wracać do tematu tego połączenia. Mhm. Jak nawigować, jak zapanować, zarządzać czasem, jak zarządzać zmęczeniem, jak radzić sobie z tą nawigacją. Jak to wygląda tak naprawdę w momencie, kiedy wsiadasz na motocykl i wiesz, że jednak musisz dojechać najszybciej, jak się da.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, wiesz co, jak to wygląda? Tak naprawdę już dużo lat to robię. Niestety, tak jak ostatnio się zaczęłam zastanawiać, wydawało mi się, że przecież ja niedawno zaczęłam, nie? To już te lata mijają i tak naprawdę, jeśli chodzi o rajdy długodystansowe, to nabierasz doświadczenia, tak? Nawigowanie, najpierw musisz się nauczyć nawigować, a później jechać szybko. Ja mam mnóstwo sytuacji takich, że dużo szybsi zawodnicy, panowie, potrafią mnie wyprzedzać na przykład 5 razy na odcinku. No tylko, że oni potem jadą w tak zwane maliny, mhm, i krążą. I to wiesz, czasami potrafisz krążyć, nie wiem, 1-2 km, a czasami 20, nie? O, także tak, w zależności jak ci się wydaje. No ja nawet w tym roku też miałam taką sytuację, zresztą na Aragonie. Gdzie pojechałam za koleżanką w jej kurzu, bo bardzo chciałam ją wyprzedzić, bo już mnie wkurzała, że jedzie wolno. Chciałam ją bardzo wyprzedzić, no i tak bardzo się skupiłam na tym, żeby ją wyprzedzić, że no, zamiast pojechać prosto, skręciłam za nią, tak? Potem w drodze powrotnej spotkałyśmy gościa, który wydawało nam się, że jedzie dobrze, się okazało właśnie, że też nie jedzie dobrze, tak? No i jak już się tak zamotasz i kompletnie nie wiesz, gdzie jesteś, bo w momencie, kiedy tam przejedziesz 1-2 km i wiesz, gdzie ten moment i gdzie ten błąd zrobiłeś, no to wracasz i po prostu jedziesz odpowiednią drogą. Natomiast myśmy się tak zakręciły, że no po prostu można powiedzieć trochę na nosa i na czuja i na obserwowanie terenu i kurz unoszący się zaczęłyśmy tej drogi szukać i udało się nam ją znaleźć, natomiast no straciłyśmy bardzo, bardzo dużo czasu. Także uważność, koncentracja to jest coś, nad czym no latami się tak naprawdę pracuje, tak? Nad tą nie można na motocyklu myśleć o czymkolwiek innym. I zresztą trochę jak zaczęłam jeździć motocyklami, to był... Najpierw w ogóle nie myślałam o tym, żeby gdziekolwiek startować, tak? To była jakaś tam odskocznia i sposób na spędzanie czasu. Natomiast to, co mi się bardzo podobało w motocyklach, że to był jeden, jedyny moment, gdzie ja nie myślałam o niczym innym, o pracy, o, nie wiem, niefajnych różnych sytuacjach, jakie przecież w życiu każdego człowieka się zdarzają, tylko po prostu musisz być tu i teraz, a całą resztę zostawiasz za sobą, tak? Czy dzwoniący telefon, czy cokolwiek, czy maile.
0: A właśnie a propos, a co się dzieje z twoim telefonem, kiedy jedziesz?
1: Jest w kieszeni. Jest w kieszeni. Na przykład w samochodach nie możesz mieć telefonu. One są wkładane do takich specjalnych kejsików, bo nie możesz mieć kontaktu ze światem zewnętrznym, tak? No my na motocyklach nie mamy czegoś takiego. Też ze względów i bezpieczeństwa. Jeśli by się cokolwiek stało, no to mamy

0: oczywiście numery alarmowe. Poza tym no, mamy też urządzenia na motocyklach, które w razie wypadku, w momencie kiedy w przeciągu minuty nie naciśniemy i nie damy sygnału, że wszystko jest okej, no to wtedy jest wysyłany bądź helikopter, w zależności jakiej rangi to są zawody, to albo leci po nas helikopter, albo no po prostu taka karetka i jedzie nas szukać, tak? No bo cały czas oczywiście jesteśmy monitorowani, gdzie jesteśmy. Także tutaj tak, no koncentracja to podstawa.
1: A powiedz mi, który z tych ostatnich rajdów był dla ciebie trudniejszy? Czy to był Aragon, czy
0: Znaczy tak naprawdę trudniejszy był Aragon.
1: A dlaczego?
0: Wiesz co... To trochę tak naprawdę, znaczy tak, terenowo on był dużo łatwiejszy. Tam było tak zwany flat out, czyli właśnie gaz do końca. Natomiast jakoś nie mogłam po prostu znaleźć rytmu. I może właśnie też przez tą trasę, która była bardzo szybka w Aragonie, w ogóle trzeba bardzo walczyć o przyczepność. Tam jest bardzo ślisko, to są tak zwane małe kamyczki, ja to wiesz, jak kulki od łożysk, na których po prostu jest momentami przepaściście, w związku z czym też w głowie trzeba mieć z tyłu głowy, a trochę, no wiadomo, że w momencie, kiedy zaczynasz odejmować ten gaz, żeby tam gdzieś nie spaść na dół, no to zaczynasz tracić cenne sekundy, w związku z czym ta walka z tym gripem jest jakby specyficzna i ona taka zaprzątająca głowę, a my też do końca nie jeździmy w takich warunkach, tak, więc trzeba się trochę przystosować do tego, więc jak już pojechałam do Portugalii, to nie dość, że no, byłam jakby w ciągu zawodów, tak, no bo to był tydzień po tygodniu, no też trochę inny teren i to, co mi się bardzo podobało, a wielu zawodnikom mnie i podobno tam bardzo narzekali, jeden z odcinków mieliśmy bardzo, bardzo techniczny, tak, i no ja byłam po prostu w siódmym niebie, bo mogłam tam, jak to się mówi, pokazać, że jednak potrafię jechać szybko w takich warunkach.
1: Czyli techniczne te odcinki są dla ciebie najlepsze, ale to fajnie. Słuchaj, to 130 to i tak na motocyklu bardzo dużo.
0: W terenie, pamiętajmy, że to nie jest jechanie. To trochę jest tak, że jadąc teraz, jak ludzie, którzy nas słuchają, na przykład jedziecie samochodem, tak, no i właśnie na drodze szybkiego ruchu 120-130 to jest normalna prędkość, tak, no i to pomyśl sobie, że tą samą prędkością jedziesz w terenie, gdzie masz kamienie, dziury, piach.
1: Drzewa.
0: No, drzewa. Kurczę, gaje oliwne, wiesz, w jakich pięknych gajach oliwnych żeśmy jechali, no po prostu cudo.
1: Czy masz czas
0: albo
1: na
0: korkowce,
1: to,
0: żeby... o, to następne, wiesz.
1: No to opowiedz trochę o tym, masz czas na to, żeby to popodziwiać, czy raczej tak, wiesz?
0: No, z tym bywa różnie, chociaż jest coraz lepiej. Powiem ci, jeden z moich pierwszych rajdów, który jechałam w Albanii, po rajdzie, jak zobaczyłam zdjęcia, bo na ogół no, są fotografowie, którzy fotografują i później ty dostajesz taki pakiet zdjęć. Jak patrzyłam na te zdjęcia, to ja mówię, nie, no przecież ja tam nie byłam, to w ogóle jest jakieś inne miejsce. Bo wiesz, no percepcję masz tylko taką, że patrzysz po prostu przed siebie, przed koła, tak? Wiadomo, że z latami dużo więcej widzę i to też mi pozwala wybierać odpowiednią drogę. Stąd też przez to, że ja jeździłam właśnie enduro, czyli dlatego też lubię elementy techniczne, a nie tylko jechanie bardzo szybko, to mi bardzo ułatwia, tak? I zaczęłam więcej wiedzieć. No w tym roku na przykład jeden z pierwszych moich rajdów w sezonie jechałam w Jordanii, no, do której już od 3 lat po prostu marzyłam, żeby pojechać. Jedno, że zawody, żeby wystartować tam, ale no słyszałam, że Wadi Rum jest po prostu przepiękne, tak? No jest to dziedzictwo UNESCO i no muszę przyznać, że ciężko mi było się skupić na trasie i co jest niesamowite, znaczy Park Narodowy, tak? I oni puszczają tam zawody.
1: Czyli można.
0: Czyli można, tak. I nikomu się, kurczę, krzywdy nie robi, nikt nie płacze, że tam jakieś zwierzątka wiesz, uciekają i wiadomo, że na co dzień jest zakaz, natomiast raz czy dwa razy do roku przy jakichś tam jeszcze lokalnych zawodach ten teren jest udostępniany, ale no tak pięknie i też mega, mega urozmaicony, także Jordania jest też jednym z moich takich, no myślę, że teraz ulubionych miejsc.
1: No to pięknie, myślę, że do nich wrócisz, a my wrócimy do rozmowy z tobą, Joanna Modrzewska, wrócimy do tych pięknych tras i do tego, że tam trzeba się jednak trochę namęczyć i o tym zmęczeniu też będzie mowa. Tak.

0: 10 minut do godziny 9, a o tej porze jak zawsze Kuba Domoracki, który ma dla Was najświeższe wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A przybywa samochodów już na trasach małopolskich i obserwujemy tam niekiedy nawet, znaczy na niektórych trasach, już spore poranne, sobotnie spowolnienia. Tak jest na drodze krajowej numer 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem w kierunku Krakowa. Podobnie na krajowej 28 w pobliżu Mszany Dolnej, a także na trasie wojewódzkiej numer 968 w Mszanie Górnej. Na krajowej 75 pomiędzy Nowym Sączem a granicą państwa w Muszynce trwa remont na fragmencie ponadkilometrowym w miejscowości i w pobliżu miejscowości Mochnaczka Wyżna. Obowiązuje tam ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę i ten remont potrwa co najmniej do połowy grudnia i teraz także obserwujemy tam spowolnienia i w kierunku granicy państwa i w stronę Nowego Sącza. Przypomnę, że droga ekspresowa S3 na Dolnym Śląsku pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą jest zablokowana w obie strony w związku z pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę przez miejscowość Marciszów, a także przez Bolków. Jeżeli chodzi o trasy mazowieckie, to tutaj spowolnienia występują, poranne, a jakże, chociażby w pobliżu Piaseczna i pomiędzy Piasecznem a Warszawą, także niedaleko Łomianek i Dziekanowa Leśnego oraz na drodze krajowej numer 62 w Nowym Dworze Mazowieckim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: tonight. 13 w Bielsku-Białej i kawałeczek dalej w Zakopanem 7,5. Bielsko-Biała 13, 7,5 w Zakopanem. Zobaczcie, niewielka odległość, a jaka różnica. Najchłodniejsze i najcieplejsze miejsce w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mapa deszczu. Cały czas pokazuje, że front deszczowy przesuwa się z zachodu na wschód, no ale na północnym zachodzie jest tych opadów teraz znacznie mniej niż jeszcze 2 godzinki temu mniej więcej. I widzę, że cały czas deszcz będzie padał i rzeczywiście te przelotne opady dotkną praktycznie każdy rejon w Polsce. Ale w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. Ale także między innymi w tym miejscu północno-zachodniej połowie kraju będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jeśli chodzi o temperaturę, no to mamy 12 do 16 stopni. To będzie tak właściwie praktycznie na większym obszarze Polski, ale troszeczkę chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie, tam 11 i najcieplej znowu drugi biegun, 20 stopni na południowym wschodzie. Tak to się dzisiaj układa. Porywy wiatru są, choć w sumie w większości kraju znowu wiatr słaby i umiarkowany, a tylko miejscami porywisty. Nad morzem umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Natomiast wysoko w Karpatach i w Sudetach te porywy wiatru odpowiednio 60 albo 110 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No sama jestem ciekawa, jakbyście wsiedli na taki motocykl, jakim jeździ Joanna Modrzewska, czy dalibyście radę dojechać do mety i jaki mielibyście czas. Asia ma na koncie zwycięstwa, jest przed kolejnym maratonem motocyklowym i o tym będziemy rozmawiać w tej godzinie. Zapraszam gorąco, lewa w górę.

0: 9.09. Akurat masz wyłączony mikrofon, ale dobrze, zaintrygowało. Będziemy rozmawiać o tym, skąd Kuba bierze wiadomości drogowe, ale nie na antenie, bo dla was pakiet informacji od Kuby właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S19 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski. Mamy informację, że na fragmentach mniej więcej 2-kilometrowych trwają prace związane z usuwaniem rozlanej cieczy ropopochodnej. Jezdnia w kierunku Lublina jest całkowicie zablokowana, a ruch kierowany jest na starą trasę, a zatem na drogę wojewódzką numer 878. W województwie pomorskim utrudnienia pojawiły się na krajowej 22 pomiędzy Chojnicami a Człuchowem na kilometrze 242. To są okolice miejscowości Rychnowy. Doszło tam do dachowania samochodu osobowego i ruch odbywa się tam tylko jednym pasem, na zmianę. Przypomnę, że zamknięta jest trasa ekspresowa S3 w województwie dolnośląskim pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą, wraz z tunelem oczywiście. I te problemy związane są z pożarem samochodu ciężarowego, do którego doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazdy i te utrudnienia potrwają co najmniej do poniedziałku, a zatem na pewno jeszcze niejednokrotnie będziemy o tym przypominać. W województwie małopolskim, ale także w województwie śląskim jest wiele tras, gdzie ruch zdecydowanie się zwiększa. Już takie poważne sobotnie poranne spowolnienia obserwujemy chociażby na Zakopiance przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie, na krajowej 49 pomiędzy Gronkowem a Nowym Targiem, na drodze krajowej i ekspresowej numer 1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także niedaleko Pszczyny oraz na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak się przygotować do rajdów, które będą się odbywać tydzień po tygodniu przez 3 tygodnie? O tym za chwilę z naszym gościem, a my tymczasem słuchamy AC Drinkers na antenie Polskiego Radia Kierowców. Tak, i myślę, że to będzie dobra nuta. No to głośniej.

0: start na Triumfie TF450E. Dobrze kojarzę?
1: Dokładnie tak.
0: Powiedz mi, co doceniasz w tej maszynie? Oczywiście cały czas z Asią Matrzewską gadamy.
1: O kurczę, wiesz co? Wszystko. Jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, bo cała ta nasza współpraca od początku roku, już zresztą z Triumfem od palu rad gdzieś tam wiedziałam, że te motocykle powstają. Miałam nawet okazję pojechać na testy i takie jednodniowe, w związku z czym wiadomo, że to ciężko też tak do końca, czy to będzie super fajny motocykl do jeżdżenia dla ciebie na co dzień, bo ja na przykład potrzebuję czas, żeby się przystosować i żeby zacząć mieć fan i dobrze czuć się na motocyklu. Natomiast jak od tego roku, od początku wyszło, że będziemy współpracować, to tak naprawdę nie miałam czasu, ja nawet nie wsiadłam na ten motocykl. Myśmy wsadzili ten motocykl do pudełka, został zapakowany i wysłany do Jordanii, prosto. Jedyne co, to założyliśmy wieżę nawigacyjną, bo bez tego się nie da. Jeszcze miałam stres, bo jeszcze nie było na rynku zbiorników dużych, gdzie ja potrzebuję i w ogóle, nie wiem, Bóg mnie uchronił. Wyobraź sobie, my musimy mieć na ogół na 150 km minimum zasięgi, natomiast na tych jedynych zawodach zrobili 80 czy 70 nawet, bo się okazało, że sporo lokalesów jechało na małych zbiornikach. I ja nie powinnam tego mówić, ale miałam gdzieś w tyle głowy, że jeśli się okaże, że będziemy mieć dużo większe zasięgi, to że ja będę miała, takie są specjalne zbiorniczki na paliwo miękkie, że sobie wsadzę do plecaka i z tym pojadę, co jest oczywiście no, nie do końca legalne. No ale na szczęście nie musiałam tego robić, także takie były nasze początki, ale od początku się zakochałam w tym motocyklu i wszyscy się mówią, o co ty możesz powiedzieć, bo jedziesz tym motocyklem, no to musisz mówić dobrze. No poniekąd tak, ale naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo go lubię i od samego początku, jak tylko na niego wsiadłam, to się po prostu dobrze czuję, tak? Jest tak jakby skrojony na mnie.
0: A ty też chyba odrobili lekcję, nie? W Triumfie, że wiedzą, jak już się robi.
1: To jest niesamowite, bo przecież to jest marka raczej przez wiele osób uważana za markę od klasycznych motocykli. Oni tak naprawdę w tej chwili mają pełną gamę. Tam i od sportów, poprzez właśnie klasyki, poprzez motocykle turystyczne, adventury, tak? No i parę lat temu postanowili pójść w offroad. Czemu jestem mega, mega, mega zadowolona, także długo to trwało, zanim ten motocykl wypuścili, bo podobno około 5 lat. Natomiast trzeba przyznać, że tak, odrobili pracę domową i jak na ten moment odpukać, oczywiście nic się z tym, przynajmniej z tymi motocyklami, ja mam dwa motocykle, nie mam w zasadzie żadnych problemów.
0: A jeszcze wróćmy na sekundkę do tych problemów takich z nawigacją. Co się stało z tym tabletem, który gdzieś na jakimś etapie
1: zgubiłam?
0: Straciłaś? No, no właśnie.
1: Tak, w czerwcu na zawodach
0: Ekstremadura.
1: Jaka ty jesteś zorientowana, no proszę, proszę. Wiesz co, no to parę tak naprawdę czynników. No niestety ludzki czynnik trochę zawinił, bo miałam niedokręconą całą wieżę i niestety po prologu się nie zorientowałam. Natomiast na pierwszym odcinku, już chyba na 12 czy 15 kilometrze, zaczęłam widzieć, że cała ta wieża, która jest przed kierownicą z przodu, zaczyna mi się trząść i coś się zaczyna dziać. W związku z czym na jakiejś neutralizacji zsiadłam z motocykla, zaczęłam próbować to wszystko dokręcać, no ale jak to na neutralizacjach, czym mam bardzo mało czasu, więc na tyle dokręciłam, na ile się dało. Miałam też tablet, bo to co też gdzieś mówiłam wcześniej,

w zależności na jakich zawodach jeździmy z różnymi urządzeniami. Z tabletami, takim moim tabletem, bo na ogół albo jeżdżę na papierze i to jest po prostu taka specjalna puszka, albo na tabletach, które daje organizator. Tym razem na tych zawodach pojechałam ze swoim tabletem, którym do tej pory jeździłam na treningach. Nigdy nie startowałam.

0: najbardziej optymalną trasę. No to niestety taki hamzy, 3-4 kilometry i nagle patrzę, a tam nic nie ma.
1: I co się wtedy dzieje w głowie zawodniczki?
0: No, muszę przyznać jeszcze, zwłaszcza, że to był, nie wiem, 30 kilometr, no to był dramat, bo próbowałam, jeszcze dojechałam zawodniczkę przede mną, próbowałam ją wyprzedzić. Są zawody, na których da się jechać po śladach. Jedno, że widać na ziemi jakieś tam ślady, tak, które zostawiają motocykle, które jechały przed tobą, no ale są takie miejsca, gdzie się nie da, nie? No i ja wyprzedziłam ją, gdzieś tam oczywiście skręciła mnie gdzie trzeba, więc ona znowu była przede mną, no i tak po, nie wiem, jakimś czasie, pewnie 15 minutach czy iluś, stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu, że więcej stracę energii i też wiadomo, koncentracja w tym momencie też siada, bo ty zamiast skupić się na jeździe, to walczysz ze wszystkim dookoła i stwierdziłam, że no trudno, po prostu wsiadam jej na tak zwany zadek i po prostu jechałam za nią grzecznie. No ale to jazda, można powiedzieć, się skończyła. Mm-hmm. I co najlepsze,
1: rywalizacja, bo jazda nie.
0: No też jazda, bo jechałam w permanentnym kurzu. O, to okay. W ogóle były straszne zawody, bo temperatura była, nie wiem, 50 stopni. Jeszcze wilgotność jakaś była straszna. Trzech zawodników w ogóle z czołówki po skończonej rywalizacji wylądowało w szpitalu ze względu na odwodnienie. Także ja, jak zjechałam na serwis pomiędzy odcinkami, to walka z samym sobą była tak potworna, żeby na tą trasę wrócić, i tak naprawdę ja to się czasami zastanawiam, skąd ja biorę tą taką... Znaczy, dlaczego się nie poddaję, tak? I siedziałam na krześle trzęsąc się, gdzie fizycznie po prostu czułam się strasznie. Mózg miałam ugotowany jak jajko na twardo. Powinnam jakby skupić się, bo jeszcze nie miałam ze sobą mechanika, byłam sama, więc powinnam się skupić na tym, żeby w ogóle przejrzeć ten motocykl, tak? Żeby no, tą wieżę też sprawdzić. I mieliśmy tylko pół godziny, tak? Więc to jest nic, a w tym czasie jeszcze trzeba coś zjeść, tak? Żeby trochę, trochę tej energii napić się jakichś dodatkowych elektrolitów. No, no całe mnóstwo zadań, które trzeba jakby w tym tak krótkim czasie wykonać. I ja siedziałam na jakimś krzesełku i ja mówię, zdrowy rozsądek mi mówił, że nie powinnam jechać, tak? Bo czułam się bardzo źle. Natomiast z drugiej strony takie moje drugie ja siedziało z tyłu, taki diabełek, i mówi, no jak to? No przecież ty nie możesz nie pojechać. No to w ogóle tak, ty nie pojedziesz. I cieszę się, że pojechałam, bo przezwyciężyłam jakby swój trochę strach i obawy o siebie, tak? No bo w tym momencie to jest, no czy dasz radę fizycznie. I powiedziałam sobie, dobra, jadę i zobaczymy, co będzie. Zacznę jechać odcinek, jeśli będzie bardzo źle, to po prostu z niego zjadę. I ja mam coś takiego, że jak mam takie kryzysy, które przychodzą, to tak jak biegasz maraton, tak, i one przychodzą co ileś kilometrów, więc ja oczywiście takie kryzysy też mam i wtedy sobie mówię, dobra, to jadę 10 kilometrów, za 10 kilometrów zobaczymy. No i tak te 10, 10, 10, aż w końcu lądujesz na mecie. Także.
1: A powiedz mi, w ten ostatni, na ten ostatni odcinek pojechałaś z tabletem, wróciłaś po niego? Nie.
0: Nie, oczywiście, że nie wróciłam.
1: Czyli
0: jedno, że
1: strata.
0: Nie możemy tak naprawdę jechać pod prąd. Możemy dostać za to karę, wręcz dyskwalifikację. Poza tym nie wiem tak naprawdę, gdzie go zgubiłam, więc stwierdziłam, że no szukanie, a poza tym jeśli on upadł na te kamienie, to raczej niewiele z niego zostało. Więc stwierdziłam, a też sobie pomyślałam, no jak ona mi ucieknie na tyle, że nie będę mogła jej dogonić, tak, bo ja będę wracać, więc będzie to kilka minut, to później, czy ja znajdę następnego zawodnika, tak, którego będę mogła śledzić i który będzie też na tyle, co prawda ona próbowała mi uciekać parokrotnie.
1: Ale, ciekawe, ale czy wiedziała, się... że straciłaś nawi. Pewnie się domyśliłam.
0: Znaczy, jak wiesz, to na neutralizacji widziała, tak, no bo jak dojeżdżamy jedna za drugą, no to widać, co się dzieje, tak? Mm. I poza tym zresztą jej serwis, który był gdzieś tam przy tankowaniach na stacji benzynowej, i to było fajne, bo mieli taki namiocik, krzesełka, stolik i tam mieli wodę i coś do jedzenia, więc lokalni zawodnicy mają fajnie, no bo mają całą ekipę wspomagającą. My wiadomo, że jedziemy w okrojonym składzie, no bo to wszystko są koszty, tak? No i oni mi bardzo pomogli, bo tak naprawdę oni mi tą wierzę na

0: ile mogli, tak, dokręcili, no i ona w ogóle mi nie odpadła, więc to jest, takich sytuacji, w ogóle sytuacji, których nie przewidzisz, jest całe mnóstwo, tak, bo czy to...
1: I dlatego to coś... jest takie kręcące.
0: Tak, tak.
1: Dlatego to cię tak
0: Tak,
1: wciąga.
0: dokładnie. Tak.
1: Kochana, no to jeszcze sobie chwilkę porozmawiamy, bo bardzo jestem ciekawa, co przed tobą, te 3 tygodnie i 3 rajdy, no brzmi to naprawdę, jakbyś miała przekopać Mierzeję Wiślaną, wiesz?
0: Oj, tak.
1: Mam nadzieję, że o tym nam jeszcze troszeczkę opowiesz.
0: Oczywiście.
1: A u nas za chwilę wiadomości drogowe.

0: Ja mam taki plan, żeby wsadzić Kubę na motocykl offroadowy.
1: Tak. Ambitny plan.
0: Tak, a twoją przewodniczką będzie Joanna Modrzewska. Co ty na to?
1: No dobra, trzeba podyskutować o tym, ale po serwisie drogowym.
0: Ale to fajne, że nie mówisz nie.
1: No nie mówię.
0: To dobrze powiesz, że niektóre moje koleżanki i twoje koleżanki z redakcji od razu mówią nie, ja to motocykl nie.
1: Aha.
0: Nigdy. No dobra, no to fajnie, to coś wymyślimy i lecimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim, nieopodal węzła Skierniewice. Na kilometrze 398 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i auta ciężarowego. Mamy informację, że jezdnia w kierunku Warszawy została częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch odbywa się jednym pasem prawym. Obserwujemy tam już dosyć poważny, właściwie kilkukilometrowy korek. To była autostrada właśnie A2 w województwie łódzkim, a teraz województwo podkarpackie i trasa ekspresowa S19. Tutaj mamy blokadę w kierunku Lublina, pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski. Na kilometrach 461, 462 i 463 trwają prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej z jezdni. I w związku z blokadą w kierunku Lublina ruch kierowany jest na objazd na starą trasę, czyli na drogę wojewódzką numer 878 przez Jasionkę. Utrudnienia pojawiły się na ekspresowej 7. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym zdarzeniu, ale wiemy, że coś się niedobrego dzieje pomiędzy Grójcem a Białobrzegami, a zatem na Mazowszu. Chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa, która być może jest całkowicie zablokowana. I jeszcze Dolny Śląsk, droga krajowa 94. Pomiędzy Wrocławiem a Oławą w miejscowości Groblice zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zwężona. Najprawdopodobniej obowiązuje tam ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze informacja uzupełniająca, właściwie informująca, że wy też wiecie, co się dzieje w różnych miejscach. My na te wiadomości często czekamy od was. I taka wiadomość od kapelana.
3: Dobarek, siemaneczko, kapelan się melduje informacyjnie. Krajowa 94, miejscowość Groblice, to jest odcinek Wrocław-Oława. Mamy zdarzenie drogowe czołowe, zderzenie dwóch pojazdów. Służby udają się na miejsce, dokładnie to jest 112 km. Także droga może być tam zablokowana na czas działań służb ratunkowych. Zachowajcie ostrożność. Pozdrawiam.
0: Kuba był pierwszy, kapelan drugi, ale tak naprawdę
1: nie,
0: to kapelan
1: to
0: był pierwszy.
1: Wiesz? To nie jest licytacja. Tak.
0: Nie, kapelan już wysłał nam jakąś chwilę temu tę wiadomość, ale wiem, że ty też trzymasz rękę na pulsie. Słuchajcie, no jeśli widzicie coś dziwnego, coś nieoczywistego na drogach, no to dajcie nam znać. Może być telefonicznie, może być poprzez naszą aplikację i zarówno głosowo, jak i tekstowo. Ważne, żeby było jak? Bezpiecznie.

0: Nie znam drugiej osoby, która by powiedziała: słuchaj, jadę jutro do... gdzie ty jedziesz, Boże?
1: Do Emiratów, do Emiratów, Dubaju.
0: Właśnie, do Dubaju lecę jutro i będę tam przez najbliższe 3 tygodnie, znaczy w ogóle będę za granicą przez najbliższe 3 tygodnie i w ciągu tych 3 tygodni Joanna Modrzewska wsiądzie na motocykl 3 razy na 3 różnych rajdach terenowych. Serio? Naprawdę tak to sobie wymyśliłaś?
1: Znaczy, no w tym roku ktoś, kto układał kalendarz, bardzo nas logistycznie chciał dojechać. Także jeśli chodzi o Katar i Dubaj, bo tak, lecę w tej chwili do Emiratów. W ogóle ta logistyka jeszcze przez to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Do tej pory było tak, że wysyłaliśmy kontener. Ten kontener sobie tam płynął, myśmy dolatywali. Jechaliśmy jedne zawody, później ten kontener znowu sobie płynął na te następne zawody i tak dalej. Natomiast w związku z tym, co się dzieje i cieśnina Ormus i blokady i tak dalej, to wysłaliśmy nie kontener, tylko wysłaliśmy przyczepę specjalnie zbudowaną, na której jest 6 motocykli, który już właśnie dopłynął do Dżedy w Arabii Saudyjskiej. My lecimy do Dubaju, tam bierzemy samochód, jedziemy do Dżedy, zabieramy, o ile wszystko łatwo pójdzie, bo cała ta papierologia u nich nie jest łatwa. Wsiadamy, podpinamy przyczepę, jedziemy do Kataru. Tam mamy pierwsze zawody, później tydzień później mamy zawody w Dubaju.
0: Ale poczekaj, bo mówisz, że tutaj wsiądziemy i jedziemy tak, jakby się jechała, nie wiem, z Mokotowa na Pragę na przykład.
1: No trochę tak.
0: Tak, to 2000 kilometrów.
1: Tak. Z Dubaju do Dżedy jest prawie 2000, później do Dohy jest 1700, więc oprócz tego, że jeżdżę motocyklem, to prawie jestem kierowcą zawodowym. Także parę tysięcy kilometrów przed nami. Natomiast co jeszcze gorsze, ostatnią rundę sezonu, bo na ogół Dubaj był ostatnimi zawodami w sezonie i było rozdanie pucharów, medali i tak dalej. Natomiast zawody, które miały się w kwietniu odbyć, przenieśli nam na listopad. Mhm. I jest to tydzień po Dubaju. W związku z czym ja muszę prosto z tego Dubaju wsiąść w samolot, polecieć do Portugalii, gdzie mamy ostatnią rundę, gdzie w tym czasie na szczęście mam 2 motocykle, tak? Więc, no bo jeszcze gdybym miała wziąć pod pachę motocykl i z nim polecieć, to raczej byłoby to wykonalne. Natomiast mój drugi motocykl w tym czasie jedzie z Polski do Portugalii, będzie tam już na mnie czekał. Także tak wygląda logistyka.
0: Mm-hmm. A jaki masz plan na te wszystkie zawody? To jest niesamowite. Ja myślę, że będziesz troszkę zmęczona jednak, więc będziesz mogła wpaść do nas, żeby odpocząć po tych wszystkich zawodach. Już zapraszam.
1: Bardzo dziękuję, bardzo chętnie. Wiesz co, ja to się śmieję, że tak naprawdę zawody to jest trochę odpoczynek, bo tyle, ile jest stresów z tą całą logistyką. No niestety nie mam jakby ani funduszy, ani całej wielkiej świty, tak, która to wszystko organizuje. No nie jestem Robertem Kubicą. Także
0: już prawie.
1: Tak, natomiast z drugiej strony to jest fajne, tak? Uczymy się, ja od 3 czy 4 lat właśnie jeżdżę na Bliski Wschód. Jest to... Wszyscy jak pierwszy raz jechałam, mówią: Boże, gdzie ty jedziesz, kobieta, w takie miejsca. Ja powiem szczerze, momentami się czuję tam bezpieczniej jak u nas. Oni są bardzo otwarci. Nie mogę złego słowa powiedzieć w stosunku właśnie kobieta-mężczyzna. Też takich biznesowych rzeczy, no bo właśnie logistycznie muszę różne tematy ogarniać. Także oni bardzo, bardzo są klarowni.

0: i w porządku. Także jak już jestem na zawodach, oczywiście tam się męczę fizycznie, tak? I ten wysiłek, tak jak już wcześniej mówiłam, czasami jest olbrzymi, że odechciewać się i najchętniej byś wrócił do domu. Natomiast jakby psychicznie odpoczywam tak naprawdę, tak? Bo jestem tu i teraz, to skupienie jest pełne i po prostu o niczym innym nie myślę, tylko żeby, wiesz, od startu znaleźć się na mecie. Oczywiście walka w tym roku jest to jedno, o to, żeby odzyskać Puchar Świata, który zdobyłam 2 lata temu. W zeszłym roku niestety byłam druga. Także w tym
1: wciąż
0: roku...
1: Wciąż na pudle, ale wiadomo, o co chodzi.
0: Tak, tak, tak.
1: Ambicje są wyższe.
0: Jak się raz zasmakuje tego, to chce się więcej.
1: Nie, oddawaj
0: i więcej.
1: Mi puchar przecież, no.
0: Tak, więc w tym roku walczę. Na ten moment prowadzę w generalce, także jest dobrze, no ale wiadomo, jeszcze 3 starty przede mną, także wiele rzeczy może się wydarzyć.
1: No właśnie, to czego ci życzyć tak na koniec?
0: Każdy start, żeby się zakończył metą, to jest jakby najistotniejsze, tak? Żebym zarówno ja, jak i motocykl w całości i w jednym kawałku dojechali do mety.
1: To tego ci życzę i zapraszam, jak już wszystko objedziesz i jak już zdobędziesz puchar, jak już będziesz go miała w ręku, przyjdź, zrobimy zdjęcie, nagramy film, no i oczywiście cudownie. Porozmawiamy na naszej antenie. Cudownie. Joanna Modrzewska, bardzo wielkie
0: dzięki. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo miło, jak zawsze u was.
1: Dzięki.
0: Dzięki.

0: 9:49:56. Czas na wiadomości. Drogowe Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim pomiędzy Grójcem a Białobrzegami

0: Auto osobowe uderzyło w łosia. Do wypadku doszło na kilometrze 428 w pobliżu miejscowości i węzła Józefów. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i jezdnia jest zablokowana w stronę Krakowa. Mamy informację, że ruch kierowany jest na objazd właśnie przez węzeł Józefów. Autostrada A2 jest zakorkowana i częściowo zablokowana w Łódzkiem, niedaleko węzła Skierniewice. Na kilometrze 398 doszło do zderzenia auta ciężarowego i trzech samochodów osobowych, czyli był to właściwie taki mały karambol. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko jednym prawym pasem i właśnie kilkukilometrowy korek cały czas tam obserwujemy. Trasa ekspresowa S19 pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski jest zablokowana w kierunku Lublina. Na wysokości miejscowości Stobierna na kilometrach 461, 462 i 463 trwają prace związane z usuwaniem rozlanej cieczy ropopochodnej. Ruch kierowany jest na objazd na trasę wojewódzką 878. Droga Krajowa 94 Wrocław-Oława. Tutaj doszło do wypadku w miejscowości Groblice. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Nie mamy informacji o blokadzie, ale już pewne spowolnienia, pewien nawet niewielki korek to właśnie już się tam pojawił. Jeszcze województwo małopolskie, wspomnę o jednej trasie, o drodze krajowej 49. Pomiędzy Gronkowem a Nowym Targiem zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: krótko i treściwie dla Clash. Oni mają takie utwory, które są bardzo krótkie, ale właśnie treściwe. No to treściwie o pogodzie 9,7 na termometrach w Białymstoku i Kielcach. Tam jest najchłodniej, a najcieplej jest w Bielsku Białej 14,4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to się będzie zmieniać w ciągu dnia, bo ta temperatura, która osiągnie maksimum dzisiaj, to na ogół 12-16, lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11, a najcieplej na południowym wschodzie aż do 20 stopni. Który to dzisiaj października? Naprawdę taka wysoka temperatura? Bardzo dobrze. Niech będzie jak najcieplej, jak najdłużej, a dodatkowo jeszcze jesteśmy trochę podlewani i ten deszcz, woda idzie od zachodu przez centrum Polski, właściwie przez całą Polskę, omijając trochę Rzeszów i wędruje aż do Lublina, Białegostoku, Suwałki też tutaj dostaną swoje i na Mazury, przez Warszawę, a właściwie przez Mazowsze przejdzie też taki poważniejszy front deszczowy około godziny 12, a potem też po godzinie 15. I tak to będzie wyglądało. Ale jeśli chodzi o wiatr, to on oczywiście z nami jest. Słaby i umiarkowany, ale z porywami nad morzem. Silny i także w górach. 16, nawet do 110 km w Sudetach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas lewa w górę do godziny 11. Ja zapraszam gorąco. Dużo więcej muzyki teraz, jeśli macie jakieś przygody ostatnio, które towarzyszyły wam podczas jazdy motocyklem. Tak chciałam powiedzieć. No to zapraszam do kontaktu przez naszą aplikację.

0: Nie chcę ci jakoś specjalnie liczyć, ale te ostatnie wiadomości to jakieś długo było, długie były, wiesz?
1: Długie, to prawda, to prawda, no ale dużo się dzieje, no dużo i trzeba zdarzy. Poinformować.
0: A coś można odwołać na przykład?
1: Można, na akurat moment? Rzeczywiście będę miał właściwie dobrą informację zaraz, no ale i jedną dobrą i trzy złe, więc taki bilans jest zbyt nieciekawy, no ale widać, że już po 10:00 Polska ruszyła. I na trasach dzieje się sporo.
0: Słuchaj, może zjedli śniadanie, wypili herbatkę i po prostu w drogę.
1: Tak? No tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście widać, że na wielu trasach już ten ruch się wzmaga, chociażby na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, czy to na Zakopiance na Podhalu, czy to na drodze krajowej 49 niedaleko Nowego Targu, czy to na drodze krajowej 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej, czy na krajowej 75 pomiędzy Nowym Sączem a granicą w Muszynce, zwłaszcza w miejscowości Mochnaczka Wyżna, gdzie w związku z remontem jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona. Teraz ta obiecana dobra wiadomość, ekspresowa siódemka na Mazowszu nie jest już zablokowana w kierunku Krakowa, ani najprawdopodobniej nie jest już nawet zwężona. Przypomnę, pomiędzy Grójcem a Białobrzegami auto osobowe uderzyło w łosia i mieliśmy przez chwilę co prawda, ale blokadę, czyli poważne utrudnienia. W tej chwili informacja od drogowców jest taka, że trasa jest już przejezdna, nie trzeba korzystać z objazdu, no ale pewne spowolnienia właśnie pomiędzy Grójcem a Białobrzegami jeszcze tam występują. Autostrada A2 jest zakorkowana w województwie łódzkim, w pobliżu węzła Skierniewice, a mowa o jezdni w kierunku Warszawy. Niedaleko kilometra 392 zderzyły się 3 samochody osobowe i auto ciężarowe. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy, ruch odbywa się jednym prawym pasem. Jeżeli chodzi o sytuację na północy natomiast w województwie pomorskim, no to tu także w wielu miejscach przybywa samochodów i spowolnień, ale tylko spowolnień, nie mamy informacji o żadnych bardzo poważnych utrudnieniach, ale tradycyjnie na A1 jedzie się wolniej na wysokości Tczewa, na drodze krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej numer 22 w Malborku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czarny kaktus rusza właśnie z Krakowa w góry szerokości i pięknego weekendu wszystkim. Ola i Michał życzą, dziękujemy, przekazuję. Nie jeżdżę motocyklem, więc nie mam wrażeń, którymi mogłabym się podzielić, ale pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzących audycję Ola Szczery. A dziękujemy bardzo, co tam dzisiaj w kuchni u Oli słychać, co będzie na obiad, daj znać, może masz już jakiś pomysł. A jeszcze jest wiadomość od Piotrka i od Krzysztofa. My już w Trzebnicy kierujemy się na Rudę Słowską. Pozdrawiamy. To ja też pozdrawiam i może opowiem wam o takim motocyklu, który no, jest niezwykły, trzeba powiedzieć. To taki roadster, tyle tylko, że na dwóch kołach.

samochód Bonda ze znaczkiem 007, a teraz będzie motocykl Bonda, ale ze znaczkiem AMB i 002 Roadster. Jest motocykl, który przyprawia o ból głowy tych, którzy są motocyklistami, bo wygląda przepięknie. Ja te zdjęcia widziałam już jakiś czas temu, zdaje się, że na początku października. I powiem wam, że tak samo jak samochody od Astona Martina, tak samo motocykle rewelacyjny mają kształt, są przepiękne. Ciekawe, jak to jeździ swoją drogą, ale do adremu, jak to mówią, i dwa słówka na temat tego, że to nie jest oczywiście pierwszy motocykl od tej brytyjskiej marki. To jest jednak pierwszy jednoślad, który został dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Pamiętamy, że marka ma za sobą wiele różnych ciekawych modeli, na przykład w tym jeden był, zdaje się, montowany na podłodze Toyoty IQ, o ile pamiętam, ale to było dawno, dawno temu. Był też taki przedziwny model, który utrzymał się przez kilka lat, ale zdaje się wyprodukowany w 600 kilkudziesięciu egzemplarzach i już go dawno nie ma. Lagonda chyba się nazywał, dobrze pamiętam. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. No ale mamy Astona Martina AMB 002, który powstał we współpracy. I stanowi, słuchajcie, moim zdaniem dzieło sztuki. To jest rzecz bardzo ładna i to jest rzecz, która może być bardzo szybka. Rama motocykla jest z mielonego tytanu. To sprawia, że on waży 5 kg i że ma listę lekkich 5 kg mniej, po co ja gadam teraz? Przecież to by nie miało sensu. Ale ma listę lekkich elementów, które można zobaczyć na tym motocyklu. To na przykład owiewki czy zbiornik paliwa. Jest masa elementów, które kojarzą się oczywiście z samochodami, a największą zaletą jest silnik, bo tutaj mamy V2. O pojemności ponad 1000 cm sześciennych i 130 koni mechanicznych i 110 newtonometrów momentu obrotowego. Jestem ciekawa, jakby go wzięła w obroty Aśka Modrzewska, co by się działo. Ja wiem, ona jeździ w offroadzie, ale jakby wsiadła na taki, to pewnie byłoby bardzo ciekawie. I jeszcze rozkład masy pomiędzy przodem a tyłem, idealnie 50 na 50. Spójrzcie do internetu, bo wygląda to naprawdę zjawiskowo.

0: No dobra, dobra. Pozdrawiam z lasu pełnego grzybów Ania Starnowa. No i pięknie będzie dobry obiad. Myślę, jakaś zupa grzybowa albo może kotlet schabowy z grzybami. To do siebie pasuje, Kuba?
1: Kotlet schabowy z grzybami?
0: Nie, no,
1: jakiś sos grzybowy.

0: By tak.
1: Za dużo szczęścia.
0: Może pierogi z grzybami.
1: Ale to wiesz, ile to jest lepienia?
0: No. Ale ile radości później.
1: No w sumie trochę tak. No dobrze, pamiętajcie, że grzyby lubią się z pieprzem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A2 w województwie łódzkim, pomiędzy właściwie w pobliżu węzła Skierniewice. Tutaj na kilometrze 398 doszło do niewielkiego karambolu. Trzy samochody osobowe i auto ciężarowe. Właśnie te pojazdy zderzyły się na jezdni w kierunku Warszawy na kilometrze 398. Ruch w kierunku stolicy odbywa się tam tylko jednym prawym pasem i cały czas niestety autostrada A2 jest zakorkowana. I to właściwie mowa o dosyć poważnym ponad 3-kilometrowym korku. S8 w Warszawie korkuje się zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Wrocławia, pomiędzy mostem generała Grota Roweckiego a węzłem Powązkowska, czy wręcz nawet wcześniej Aleja Prymasa Tysiąclecia. Przybywa samochodów także na ekspresowej 8 pomiędzy Warszawą a Nadarzynem na jezdni w kierunku Piotrkowa. No i podobnie jest na krajowej 7 na fragmencie remontowanym pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym. Trasa ekspresowa S19 pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski, czyli niedaleko Rzeszowa, jest całkowicie zablokowana w kierunku Lublina. Na kilometrach 461, 462 i 463 trwają prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej z jezdni. Ruch kierowany jest na objazd na trasę wojewódzką numer 878. I jeszcze rzut oka na trasy dolnośląskie. Tutaj utrudnienia na ekspresowej 8, też niewielki korek, także tam, w pobliżu węzła Wrocław-Psiepole, gdzie w związku z pracami drogowymi jezdnia jest zwężona w kierunku Kłodzka. I mamy także utrudnienia na starej 4, a zatem na krajowej 94 w miejscowości Groblice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pożałowałam, że wywołałam Olę z Czery do tablicy. Bardzo, bardzo żałuję, bo teraz cały żołądek mi pracuje. Jestem po prostu głodna, moja droga. Zostałam wywołana, więc informuję, że właśnie z mężem robimy sernik z brzoskwiniami, a na obiad będzie makaron z gulaszem i buraczkami miniam. Ja myślę, że...
0: Wpadamy w takim razie. Czujemy się zaproszeni.
1: Chyba tak, ale jeszcze w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo Ola napisała dalej, że praca w RE i zgadnij, jaki etat ma mąż.
0: No pewnie logistyk.
1: Nie. Ucieracz. Etatowy ucieracz. No dobrze, to gratulujemy w takim razie. Myślę, że wszystko będzie pyszne. Słuchajcie, jak tak Olu będziesz wysyłała do nas te wiadomości kulinarne, to my naprawdę kiedyś wpadniemy.

Wyobraźcie sobie drogę, po której jedziecie samochodem i nagle okazuje się, że za chwilę może zniknąć pod wodą ten samochód, czyli wy. Brzmi jak scenariusz filmu trochę, prawda? A to jest taka prawdziwa trasa we Francji i ona łączy ląd z wyspą, ma około 4, no może trochę ponad 4 kilometry długości i jest jeden haczyk. Po prostu 2 razy dziennie przepływ zalewa ją wodą i można przejechać tylko w odpowiednim oknie do odpływu, a spóźnienie może być naprawdę bardzo niebezpiecznie. Lokalesi bardzo tego pilnują tam na miejscu. Co bardzo ciekawe, wzdłuż drogi stoją też specjalne konstrukcje, na które można się wspiąć jakby co, jeśli nadciągająca woda po prostu odetnie drogę ucieczki. A ja mam do was pytanie. Odważylibyście się przejechać taką trasą, na której co jakiś czas jest woda? I jestem bardzo ciekawa, czy jesteście na tyle odważni, czy mieliście w ogóle taką okazję kiedyś. Tak, ja bym była chyba bardziej ostrożna na motocyklu właśnie w tym miejscu. No ale liczę na wasze odpowiedzi w naszej aplikacji. Dajcie znać.

0: 10 minut, a już nawet nie, 9,5 minuty do godziny 11. Kuba jest z nami na miejscu, jak zawsze. I o tej porze znowu przekazuję wam informacje, bo ciągle coś się zmienia, prawda? Mimo, że jest sobota.
1: No właśnie.

0: Właśnie tak, jest sobota, ale może dlatego, że jest sobota, właśnie weekend, różna pogoda jest, prawda? No nie wakacyjna na pewno, już mamy jesień, ale widać, że Polska ruszyła troszkę, może na grzyby, pewnie na te grzyby.
1: Słuchaj, to zdjęcie od Ani bodaj z Tarnowa jest cudne, naprawdę fantastycznie wygląda koszyk Ani. Ja myślę, że z tego będzie coś bardzo dobrego. Zrobiłam z tego kotlet schabowy z sosem grzybowym, to będzie bardzo ciężko strawny obiad. No ale polskie grzyby z polskiego lasu, nie no, nic tylko jeść.
0: I później na spacer ewentualnie się przejść.
1: Dokładnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rzeczywiście sporo dzieje się na polskich trasach cały czas. Właściwie coraz więcej mamy korków, spowolnień, no więc ten dzień nam się już rozpoczął na dobre, tak można powiedzieć. Zakorkowana jest chociażby autostrada A2. Tutaj cały czas trwają utrudnienia w województwie łódzkim, gdzie niedaleko węzła Skierniewice zderzyły się cztery pojazdy. Na kilometrze 398 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy i ruch odbywa się tylko pasem prawym. Trasa ekspresowa S19 pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski jest nadal zablokowana w kierunku Lublina. Na wysokości miejscowości Stobierna trwają prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej z jezdni i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd na trasę wojewódzką 878. Wzmożony ruch na trasach małopolskich, chociażby na Zakopiance, czy na Podhalu, czy przed Krakowem, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. Podobnie jest na drodze krajowej 28, w Wadowicach i w Mszanie Dolnej, a także na krajowej 75 pomiędzy Nowym Sączem a Nowojową, a także niedaleko miejscowości Mochnaczka Wyżna, gdzie trwają prace remontowe. W województwie dolnośląskim zablokowana jest droga ekspresowa S3 pomiędzy Kamienną Górą a Bolkowem. Te problemy związane są z pożarem ciężarówki. Do tego pożaru doszło kilka dni temu i ruch kierowany jest tam na objazdy na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów. No, te utrudnienia potrwają co najmniej do poniedziałku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I już Aleksandra Jasińska przed mikrofonem. Dzień dobry.
2: Jazzowym krokiem weszła.
1: Jazzowym weszłaś?
2: No tak, no to było taki, wiesz.
1: To było jazzowe? Tak. Ale tutaj wszyscy tańczyli, w ogóle wszyscy uśmiechnięci, w ogóle rewelacja, problemów nie ma. Jest fajnie. A przed tobą też dyżur z naszymi słuchaczami. Słuchaj, są bardzo aktywni i zbierają grzyby.
2: Och, tylko pozazdrościć. Ty jedziesz na grzybki teraz?
1: Nie, ja mam inne obowiązki.
2: Ciąg dalszy.
1: Tak.
2: No właśnie, tylko to sobota. My też jesteśmy w pracy, jeśli wy też jesteście w pracy, to dawajcie znać, jeśli jesteście, no właśnie, na grzybach, to zdjęcia mile widziane. Mm-hmm. Bo mnie się ostatnio nie udało znaleźć żadnego.
1: Naprawdę, ja byłaś?
2: Ja po prostu, wiesz... Nie chcę powiedzieć, że depczę te, prawda, grzyby pod stopami, ale no jakoś mi trudno zauważyć. Prawda?
1: Myślę, że jakby grzybiarz poszedł za tobą, to by zebrał cały koszyk. Dobra. No i tak z Olą pomaszerujecie sobie do godziny
2: 17. Ja będę wam towarzyszyć, ja jestem takim dobrym towarzyszem w takich sytuacjach. Może nie nazbieram, ale chętnie pogadam.
1: Nie jesteś konkurencją w tej dziedzinie.
2: Nie, absolutnie.
1: No dobra, to ja się kłaniam, Ola z nami
2: zostaje. Ja zapraszam.
1: Zostaje.

0: Mamy godzinę 11 na zegarze. Sprawdźmy, co w prognozie pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem sprawdzamy, co tam synoptycy przewidzieli na dzisiejszy dzień. No tu zachmurzenie, raczej duże. W północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami

0: i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu też się pojawią na wybrzeżu miejscami. Suma tych opadów do 10 mm. Co w temperaturze? Tu maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich, a także na Suwalszczyźnie 11 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie do 20 stopni Celsjusza. To całkiem przyjemna temperatura, jeszcze możemy powiedzieć nawet nieco letnia. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Natomiast wysoko w Karpatach porywy tego wiatru do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy prawie 2 minuty po godzinie 11. Aleksandra Jasińska, zapraszam na pokład.

0: Bo prawda jest tylko jedna. Co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców najświeższe informacje jest raz. Sprawdzamy, co się dzieje na polskich drogach, gdzie są utrudnienia, gdzie są miejsca, które mogą spowodować tak zwaną żyłkę zniecierpliwienia na waszym czole. Kuba Domoracki przytaknął mi bardzo wymownie. Nie widzieliście tego, ale musicie uwierzyć na słowo, że tak jest. A czy takie miejsca są?
1: No bardzo, bardzo dużo nawet. Coraz więcej niestety takich miejsc.
0: Ale stety już teraz wy się o tym dowiecie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2 jest nadal zakorkowana w województwie łódzkim na jezdni w kierunku Warszawy, niedaleko węzła Skierniewice. Tutaj na kilometrze 398 doszło do zderzenia trzech autosobowych i samochodu ciężarowego, a więc był to taki mały karambol. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko jednym prawym pasem i cały czas obserwujemy tam ponad 3-kilometrowy zator. Na trasie ekspresowej S19 w województwie

0: województwie podkarpackim nadal utrzymuje się blokada w kierunku Lublina. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski, gdzie na kilometrach 461, 2 i 3 trwają prace związane z usuwaniem rozlanej cieczy ropopochodnej. Ruch kierowany jest na objazd na trasę wojewódzką 878. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od państwa. Słuchamy.
1: Dzień dobry, autostrada 443 km, kierunek Wrocław, zwężka do lewego pasa. Ciężarówką nie wyhamował, uderzył w przyczepkę, stoi na poboczu. Ciężarówka rozbita, brak służb. Na razie niewielkie spowolnienie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy. To była jeszcze raz, powiem, autostrada A4 w województwie dolnośląskim, czyli kilometraż taki, że to jest na wysokości Bolesławca, obwodnica Bolesławca, tak by można powiedzieć, jestnia w kierunku Wrocławia. Rzeczywiście, jeżeli jest nie całkiem zablokowana, tylko częściowo, no to ruch jest tam możliwy, ale utrudniony, bo już teraz korek tam obserwujemy ponad dwukilometrowy. Na autostradzie A4 przybywa samochodów także na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna, a także na obwodnicy Krakowa, czyli w województwie małopolskim, pomiędzy węzłami Rudno a Balice, a także nieco dalej w pobliżu węzłów Kraków-Skawina i Kraków-Południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A już za chwilę szczegóły. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. 7 osób jest lekko rannych.

0: O, i tak się składa, że mamy 17 minut po godzinie 11 i najświeższe informacje o tym, co się wydarzyło dokładnie w Turcji. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. 7 osób jest na szczęście lekko rannych. Do zdarzenia doszło co prawda wczoraj w okolicach Izmir. Według informacji przekazanych Polskiemu Radiu przez rzecznika MSZ Macieja Wewiura, wszyscy poszkodowani zostali objęci opieką konsularną, a także medyczną.
1: Autokarem podróżowało 45 osób, 7 doznało lekkich obrażeń. Jedna osoba ma złamaną nogę, żaden polski obywatel poważniej nie ucierpiał. Poszkodowani opuścili już szpital, no poza osobą, która ma złamaną nogę, bo ona musi dostać trochę dłużej. Wszyscy poszkodowani są pod opieką biura podróży.
0: W kontakcie z poszkodowanymi, a także organizatorem wycieczki pozostają także polskie służby konsularne, a większość z uczestników wypadku kontynuuje podróż w Turcji. To tylko znak, że wielu spośród właśnie uczestników tej wycieczki ma się dobrze i bardzo dobrze. Tej wersji się trzymajmy, a wy, jak się macie, dajcie znać w aplikacji.

0: Na S8 w Warszawie chyba zawsze można liczyć. W weekendy też, bo widać, że tutaj utrudnienia na Wisłostradzie, ale szczegóły już za chwilę. Jak co 20 minut na antenie Polskiego Radia Kierowców, zróbcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście, myślałem, że dzisiaj w sobotę akurat nie będę o tym mówił, no ale niestety ekspresowa 8 północna obwodnica Warszawy jest zakorkowana i to dosyć poważnie pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka w kierunku zachodnim, a zatem w kierunku Poznania i Wrocławia. Tutaj doszło do zderzenia dwóch pojazdów, mamy taką informację na kilometrze 14 na wysokości węzła Marymącka. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, zablokowany jest tam jeden pas i właśnie stąd ten korek. Spory ruch obserwujemy także w drugą stronę, czyli zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Białegostoku, pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a mostem generała Grotoroweckiego. Na autostradzie A2 cały czas utrudnienia utrzymują się w Łódzkiem, w pobliżu węzła Skierniewice. Tutaj doszło do zderzenia aż czterech pojazdów, niedaleko kilometra 398 i jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest tam zwężona. Trasa ekspresowa S19 w Podkarpackiem jest zablokowana w kierunku Lublina, pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski. Na wysokości miejscowości Stobierna trwają prace związane z usuwaniem rozlanej ciężarówki.

0: Kieczy ropopochodnej. Ruch kierowany jest na objazd na trasę wojewódzką numer 878. Jeżeli chodzi o trasy dolnośląskie, to tutaj także mamy sporo utrudnień, chociażby na obwodnicy Bolesławca, na wysokości Bolesławca, w pobliżu właśnie węzła Bolesławiec, jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona w związku ze zderzeniem ciężarówki i samochodu osobowego najprawdopodobniej. Jezdnia nie jest zablokowana całkowicie, ruch jest możliwy, ale ponad dwukilometrowy zator, taki niewielki zator, dłuższe spowolnienia właśnie tam się utrzymują. Trasa ekspresowa S3, także na Dolnym Śląsku, jest zablokowana pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. To w związku z pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu. Te utrudnienia potrwają co najmniej do najbliższego poniedziałku. Jeszcze województwo zachodniopomorskie, trasa ekspresowa S3 pomiędzy Goleniowem a Szczecinem. Tutaj mamy dość uciążliwy remont i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu niedaleko węzłów Kliniska czy Rzęśnica na fragmencie ponad dwukilometrowym. Prędkość jest ograniczona i także tam zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My oczywiście polecamy się w każdej drogowej sprawie 22 513 11 11.

0: Jest pierwszy bilans. Bilans po minionym tygodniu. Policja zatrzymała w całym kraju 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, wszczynaniem fałszywych alarmów albo posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Łącznie tutaj funkcjonariusze przeprowadzili 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia tak naprawdę całej sytuacji po atakach nożowników w mazowieckich szkołach. Każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą konsekwencje prawne. I to przekazuje podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
1: Policja każde zgłoszenie dotyczące gróźb czy potencjalnego zagrożenia traktuje z najwyższą powagą. W takich sytuacjach funkcjonariusze działają niezwłocznie i będą podejmowane wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa.
0: A tuż po godzinie 12 naszym gościem będzie Ziemowit Harnaś Urbanowicz. To jest były oficer Wojska Polskiego, weteran jednostki wojskowej GROM, a także instruktor specjalizujący się w walce i obronie przed nożem. Jest także twórcą autorskiego systemu Urban Knife Fighting. Prowadzi specjalne szkolenia związane z walką w bliskim dystansie, ale także rozpoznawaniem zagrożeń i samoobroną. Nie tylko o tej sytuacji, ale też o samoobronie to jeszcze na pewno porozmawiamy. Mówimy po godzinie 12.
2: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś,

0: Pozdrowienia dla całego Polskiego Radia Kierowców przesyłają z Lagos w Portugalii Ewa, Jacek, Marta i Robert. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dajcie nam znać. Właśnie sobie sprawdziłam, gdzie dokładnie jest. No to jest samo wybrzeże. Mam nadzieję i liczę na jakąś fotografię w naszej aplikacji, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, jest zakorkowana pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku Poznania, a także w drugą stronę pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a mostem generała Grota Roweckiego. Zakorkowana jest także Krajowa Siódemka, również na Mazowszu, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym, także Krajowa 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem. Zablokowana jest Krajowa 50 w pobliżu miejscowości Grębiszew, a zatem pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą i te utrudnienia są związane z pracami remontowymi. Tutaj ruch jest możliwy, ale po

0: bliską trasą zastępczą i do tego prędkość jest tam ograniczona. Trasa ekspresowa S19 pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski jest zablokowana nadal w kierunku Lublina. Tutaj już kilka godzin utrudnienia utrzymują się na wysokości miejscowości Stobierna, gdzie na kilometrach 461, 2 i 3 trwają prace związane z usuwaniem rozlanej cieczy ropopochodnej. Ruch kierowany jest na objazdy. Zatłoczona jest trasa ekspresowa S3 w Zachodniopomorskiem pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, niedaleko węzłów Rzęśnica i Kliniska. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości i ma to związek oczywiście z pracami remontowymi. Wolniej jedzie się w obu kierunkach, wręcz utrzymują się tam niewielkie, ale jednak korki. Jeszcze kilka słów o sytuacji w Małopolsce. Na Zakopiance coraz większy ruch na Podhalu przede wszystkim w obu kierunkach. Przypomnę, że te fragmenty można omijać ewentualnie trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec. I jeszcze także wzmożony ruch obserwujemy na drodze krajowej 28 w pobliżu Wadowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do 12:00.

0: południe, w Krakowie 18 stopni i 2 kreski na termometrze, w Suwałkach 10 stopni i 1 kreska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To były najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca w Polsce. Tymczasem sprawdźmy, jak wygląda prognoza pogody ze strony synoptyków dla całego kraju. W dzień zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu też się pojawiają, co również dajecie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Natomiast na wybrzeżu miejscami suma tych opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16, lokalnie w rejonach podgórskich, a także na Suwalszczyźnie 11 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, tu do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem tak zwany umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Natomiast wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I zgodnie z moją zapowiedzią wszystko się zgadza. Tak, jest za ścianą już mój gość, który no właśnie już za moment poopowiada, jak wygląda no też ta cała sytuacja w Polsce z perspektywy byłego gromowca. Ziemowit Harnaś-Urbanowicz, były oficer Wojska Polskiego, weteran jednostki wojskowej GROM, a tak

Także, jak zapowiedziałam, instruktor specjalizujący się w walce i obronie przed nożem, twórca autorskiego systemu Urban Knife Fighting, prowadzi specjalne szkolenia właśnie związane z walką w bliskim dystansie, a także rozpoznawaniem zagrożeń i samoobroną. Macie pytania? Nasza aplikacja do Waszej dyspozycji. 2 minuty po 12:00. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: Oto jest, może nie pierwszej urody, ale jaki zapach, pisze nasza słuchaczka w aplikacji. Chyba nie doczekam popołudniowej kawy i załączone zdjęcie, no ciasta oczywiście, ciasta ugniecionego, pewnie może drożdżowego, a może to sernik, a może dniowe. Może
1: piękne.
0: Dniowe?
1: Nie wiem, jak sernik troszkę wygląda.
0: Trochę jak sernik, ale
1: ja myślę,
0: może...
1: że nasza słuchaczka doczeka popołudniowej kawy, bo już jest popołudnie, więc...
0: Śmiało.
1: O,
0: prawo właśnie. Już pozwala na to. Jest 10 minut po 12, a to znak, że czas na najświeższe informacje z tras.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S19 w województwie podkarpackim nadal już od kilku godzin jest zablokowana w kierunku Lublina pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski. Na kilometrach 461, 2 i 3 na wysokości miejscowości Stobierna trwają prace związane z usuwaniem rozlanej cieczy ropopochodnej i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd na drogę wojewódzką numer 878.

0: Samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na A2 w Łódzkiem w pobliżu węzła Skierniewice na kilometrze 398 cały czas w kierunku Warszawy. Zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się pasem prawym i cały czas obserwujemy tam niewielki, ale jednak ponad 2-kilometrowy korek. Zakorkowane są także trasy mazowieckie. Ekspresowa 8 pomiędzy Warszawą a Nadarzynem, dokładnie w pobliżu węzłów Warszawa-Janki i Paszków. Podobnie ekspresowa 8 w samej stolicy, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka-Łabiszyńska a Marymącka, a także w drugą stronę pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota-Roweckiego. Jeszcze dwie informacje z województwa dolnośląskiego. Na ekspresowej 8 we Wrocławiu, dokładnie w pobliżu węzła Wrocław-Psiepole, trwają prace remontowe i jezdnia jest zwężona w kierunku Kłodzka. Już teraz obserwujemy tam ponad 2-kilometrowy zator. Mamy także utrudnienia na A4, niewielkie, ale jednak na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach. Tutaj wolniej jedzie się tradycyjnie w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już za chwilę, jako słowo się rzekło, weteran jednostki wojskowej GROM, a także instruktor specjalizujący się w walce i obronie przed nożem, Ziemowit Harnaś Urbanowicz w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tak jak zapowiadałam, ziemowit Harnaś Urbanowicz, był oficer Wojska Polskiego, weteran jednostki wojskowej GROM, a dziś instruktor specjalizujący się w walce i obronie przed nożem w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Na początek chciałabym cię zapytać o twoje autorskie aktualne szkolenia. Szkolenia właśnie... Jesteś, no można powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy zresztą, twórcą autorskiego systemu Urban Knife Fighting. Na czym polega takie szkolenie i kto może skorzystać z takiego szkolenia?
1: No, 7 lat temu założyłem, właśnie poszedłem jakby z takimi swoimi szkoleniami też również do cywila, ze względu na to, żeby gdzieś zwiększać po pierwsze poczucie bezpieczeństwa i zwiększyć możliwości ludziom obrony, tak? Nóż wiadomo, że kojarzy się wszystkim z czymś złym, z bandyterką, z osobami z tego gangsterskiego świata, złego świata. Ale musimy nie zapominajmy o tym, że my jako dobrzy ludzie musimy być przygotowani. Jeżeli im więcej ludzi jest przygotowanych, czy to będą sporty uderzane, czy to będzie po prostu właśnie sztuki walki, czy powiedzmy jakieś umiejętności strzeleckie, broń palna i tak dalej, oczywiście wszystko zgodnie ze sztuką, zasadami, które gdzieś, żeby dostać tą broń. Czy na przykład właśnie nóż daje możliwość dobrym ludziom możliwości zadziałania, możliwości obrony, tak? I musimy pamiętać o tym, że powiedzmy sytuacja ta nożownika, takie techniki jakieś z internetu, z YouTube'a, z filmów, one nie działają, tak? Nie ma jednej jakiejś super techniki, którą sobie zastosujemy na nożownika, żeby go unieszkodliwić, tak?
0: Ale nie masz wrażenia, że tych filmików uczących tego, w jaki sposób posługiwać się nożem w internecie, jest teraz bardzo dużo. Jest to naprawdę jakieś zjawisko super niebezpieczne.
1: Jest tego za dużo. To po pierwsze, ja na przykład, jeżeli ktoś śledzi moje kanały i tak dalej, ja nigdzie nie pokazuję technik, które stosuję, jak uczę chłopaków czy dziewczyny.
0: Dlaczego?
1: No, nie wiemy, do czego, gdzie one trafią, tak? Musimy mieć świadomość tego, że to, co pokazujemy w internecie, może trafić do osób też tych, z którymi chcemy walczyć, tak? Chociażby nawet teraz ta aktualna sytuacja.

sytuacja, czyli do tych dzieci, które szukają przed takim sytuacją, którą oni mają dobrze zaplanowane swoje działanie, szukają właśnie technik, szukają jak, gdzie,

0: już zaplanowane, więc takich rzeczy nie powinny być w internecie. Ale jeżeli wracając do tej obrony takimi gołymi rękami, no, drodzy państwo, musimy mieć świadomość, że nóż po pierwsze zabija, jest bardzo niebezpieczny. Ja akurat ze swojego doświadczenia 20-paroletniego zajmując się tematem noża, prawie 10 lat w jednostce grom, gdzie no, swoje człowiek zobaczył.
1: Ale też przeżył, bo pokazywałeś mi przed momentem, sam nożem oberwałeś.
0: Tak, więc zbierając te doświadczenia, wiem, że złapanie ręki z nożem, jakieś już nie daj Boże, rozbrojenie nożownika, to jest bardzo trudny i ciężki temat, nie taki łatwy jak na tych filmikach.
1: No na pewno nie dla woźnej, nie dla nauczyciela, nie dla dyrektora, który nie ma kompletnie pojęcia o tym, w jaki sposób się obsługiwać takim nożem, jak się przed nim bronić.
0: I dlatego my jakby, no my uczymy, jak za pomocą noża się obronić. Dlaczego noża? Bo jeżeli mamy do czynienia z tak niebezpieczną i tak stresującą sytuacją, jak na przykład atak jakiegoś gościa z nożem, musimy mieć świadomość, że musimy zastosować dokładnie takie same środki, nawet może taką samą agresję jak on do nas, a może i większą, żeby go zatrzymać. Ja zawsze mówię jak jest, nie chcę tutaj mówić tak jak się powinno mówić gdzieś tam w otoczeniu, tylko nazywajmy rzeczy po imieniu.
1: Ale wiesz, to co jest bardzo istotne w twoich szkoleniach, czym z mojego punktu widzenia po wielu różnych rozmowach wyróżniają się na tak zwanym rynku, to, że nie przyjmujesz na takie szkolenia wszystkich. To nie jest tak, że każdy z ulicy sobie przyjdzie do ciebie na szkolenie, bo Ziemowit, Urbanowicz, ten Harnaś, ten Gromowiec robi szkolenie, więc ja do niego przyjdę. Nie, nie każdy.
0: Tak, ja bardzo mocno weryfikuję osoby, które chcą przyjść do mnie na zajęcia. Wymagam zaświadczenia o niekaralności. Następnie ten początkowy program jest taki podstawowy. Tam nie ma jakichś, nie wiadomo jakich, no, że tak powiem, tipów. Tam obserwujemy tą osobę, obserwujemy jak ona się zachowuje, wypytujemy, próbujemy się o niej coś dowiedzieć i dopiero jak znam osobę odpowiednio, jest ona wtedy może przeskoczyć na tą grupę już taką średnią, średnio zaawansowaną, gdzie tam już mogę rzeczywiście takiego gościa uczyć, jak sobie dobrze obronić się tym nożem. Co mam na myśli w ogóle tą obroną nożem? Bo ja robię tak, żebyśmy tego przeciwnika nie zabili. Oczywiście jak nie musi, nie, oby taka sytuacja była, że nam się to uda, że po prostu go naciąć, obezwładnie jakby tymi nacięciami, ale cały czas cofając się w tył, próbując się wycofać i bezpiecznie się oddalić, tak? I no, musimy mieć tą świadomość, że bez jakiegoś narzędzia, czy to nóż, czy pałka, czy gaz, co bardzo polecam jednak teraz w tych sytuacjach, zwłaszcza bardzo dużo do mnie dzwoni osób teraz o jakieś szkolenie, żebym pokazał jakąś jedną technikę. Drodzy państwo, nie ma złotej jednej techniki, ale można się przygotować już nawet dzieciakom, może tym bardziej świadomym, powiedzmy gaz dobrej jakości, gaz, który można użyć, przećwiczyć sobie z tym dzieckiem, kupić jeden gaz i przećwiczyć, pokazać jak to działa, żeby wiedział jak to może zadziałać. Na pewno pracownicy szkoły, uważam, że powinni taki element sobie małego szkolenia przeprowadzić. No a wracając do noża, no to jakby do mnie osoby chodzą naprawdę w każdym wieku i to normalne osoby, nie wszystkie mega jakoś tam wysportowane. I co widzę u swoich uczniów, że naprawdę po 3-4 miesiącach, ale to musi być praca systematyczna, jak w boksie, jak po prostu w sporcie uderzanym, przez motogodziny, widzę, że jest inna świadomość, są inne odruchy, no i przede wszystkim boją się tego noża, tak? Mm-hmm. Bo trenując nóż...
1: Ale nie tylko nożem, ale także z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji ciała. Też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, w jaki sposób kobiety mogą się bronić, no też mając to, co się ma często w torebce, wykorzystując także naturalne predyspozycje ciała, ale no właśnie, także tego, co mamy często pod ręką. O tym jeszcze też na pewno będziemy mówić. Tymczasem 26 minut po 12. Przypominam, Ziemowit Harnaś Urbanowicz, był oficer Wojska Polskiego i były gromowiec, jest w studiu Polskiego Radia Kierowców. Jeśli macie pytania, no to śmiało zadajcie je w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: To Ironic i Alanis Morissette na antenie Polskiego Radia Kierowców. Tymczasem minęła 12:30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 91 w województwie łódzkim pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem niedaleko miejscowości Kamieńsk doszło do tragicznego wypadku 3 samochodów osobowych. Mamy informację, że życia jednej osoby nie udało się w tym wypadku uratować i na kilometrze 48 trasa jest zablokowana w obie strony. Wytyczono objazdy trasami lokalnymi. To było województwo łódzkie, a teraz Dolny Śląsk, a właściwie nie, województwo śląskie, częściowo także województwo opolskie. No w każdym razie wieści od państwa, słuchamy.
3: A czwórka korkuje się na zwężeniu około 280 km w kierunku Katowic.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście ten korek się tam utrzymuje, a to jest fragment remontowany. A na A4 mamy także inne utrudnienia, chociażby w Małopolsce, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Bielany a Kraków-Balice w kierunku Katowic. Cały czas utrudnienia i to poważne utrzymują się w województwie podkarpackim na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski. Trasa jest zablokowana w kierunku Lublina. Trwają tam prace związane z usuwaniem rozlanej cieczy ropopochodnej. Ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze jedna trasa, autostrada A2, węzeł Skierniewice, a zatem województwo łódzkie. Na kilometrze 398, gdzie doszło do zderzenia 3 autosobowych i ciężkich.

0: żarówki zablokowany jest nadal lewy pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo ciekawa rozmowa, aż nie mogę się doczekać ciągu dalszego, pisze nasz słuchacz. Pozdrawiamy cię serdecznie, za moment powracamy do rozmowy.

0: No i sprawdzamy w aplikacji wasz odzew. Tak, bardzo ciekawa rozmowa. Nie mogę się doczekać ciągu dalszego. Kasia napisała w aplikacji. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Czy będzie coś o dziewczynach w samoobronie? Daga pyta. I jeszcze jest wiadomość. Ja bym chciała, ale jakoś się trochę boję, trochę wstydzę. Moja imienniczka Ola napisała w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Panie się odezwały. I skoro mowa o paniach, no to proszę bardzo, czy będzie coś o dziewczynach w samoobronie? O to właśnie chciałam cię teraz dopytać, bo dziewczyny też przychodzą na takie warsztaty i na takie szkolenia i to są dziewczyny z bardzo różnymi doświadczeniami.
1: No właśnie, i to musimy zacząć przede wszystkim od tego, że jeżeli kobiety szukają właśnie, jak się tutaj móc sobie zadziałać w takich różnych sytuacjach, proszę szukać bardzo mądrze poleconych instruktorów, ale dlaczego o tym mówię? Musimy przede wszystkim zobaczyć na naszą budowę. I tutaj to nie chodzi o dyskryminację, tu chodzi o realia i prawdziwe, jak to wygląda w życiu. I
0: predyspozycje ciała.
1: Mhm. I tutaj, tak jak zresztą rozmawialiśmy, tutaj sama mówiłaś, że właśnie kobieta ma bardzo silne biodra, nogi i to
0: Tak, mówiłam na swojej podstawie, bo sama chodziłam na taekwondo 10 lat i potem, kiedy poszłam na jakiś tam kurs z samoobrony, to pierwsze, o co mnie instruktor zapytał, czy ja znam swoje mocne strony. Czy ja znam swoje mocne strony ciała? No i ja znam, ale nie każda znała. Właśnie biodra, w moim przypadku to były biodra. No oczywiście nie ma też zasady.

0: mówi się raczej, że panowie są barczyści, kobiety mają bardziej rozbudowane biodra, ale no tak jak mówię, nie uogólniamy, w moim przypadku tak było i wtedy właśnie działa się na takich predyspozycjach tych, które są mocnymi stronami.
1: No, idealnie to ujęłaś. I teraz musimy zrozumieć pierwszą, najważniejszą rzecz. Jeżeli idziemy na takie szkolenie, to nie pierwszą podstawą jest jakieś nauczenie się jakichś ruchów, że jak ktoś robi tak, to ja robię tak i tak dalej. Słuchajcie, to jest bzdura niestety. Tak mówię ze swojego oczywiście doświadczenia. Jeżeli przychodzimy na jednodniowe szkolenie, to przede wszystkim musimy się nauczyć dobrze pracować na nogach. Największą bolączką w tych wszystkich sytuacjach niebezpiecznych i sytuacjach stresowych dziewczyny, mężczyźni po prostu się zamrażają, tak? I tutaj praca na nogach, czyli poruszanie się, będzie utrudnione. Jeżeli mamy przećwiczone pewne odruchy, jak stać, jaka pozycja przede wszystkim, możemy odskoczyć lewo, prawo, możemy zrobić tak zwaną kiwkę i jakoś uciec, bo zawsze się mówi uciekaj. To uciekanie, słuchajcie, drodzy państwo, nie jest takie hop-siup.
0: Nie jest tak, jak mamy możliwość, To chwała.
1: Tak,
0: ale nie zawsze jest możliwość uciec.
1: Nie zawsze jest możliwość i też nie jest to takie łatwe, słuchajcie, bo możemy uciec w złym kierunku, więc przemyślmy naprawdę ten nasz ruch. Ja to, co zawsze powtarzam, w tej pierwszej takiej nagłej sytuacji spuśćmy mocno, szybko powietrze. To naprawdę otwiera oczy, otwiera nam jakby to, co widzimy wokół siebie. Uciec w dobrym kierunku, no w tej takiej nagłej sytuacji wiadomo, że nie ma czasu na myślenie, ale przede wszystkim praca na nogach i tutaj gdzieś odskok odejście. Jeżeli już nie możemy i musimy walczyć, czyli doszło do tego, żeby walczyć, no to tutaj wykorzystywać właśnie te bioderka, pewne jakieś uderzenia w witalne punkty, w punkty, które są bolesne. No albo na przykład tak jak my gdzieś tam szkolimy, właśnie chodzi do nas, no zawsze tam dziewczyny są na szkoleniach i to po różnych sytuacjach, po gwałtach, po różnych gdzieś atakach, które gdzieś tam przeżyły, gdzieś szkoliliśmy kobiety i no tam słuchajcie, za pomocą noża i możecie sobie wyrównać jakby tą dysproporcję siły. Kobiety są szybkie, są dynamiczne i techniką jesteśmy w stanie coś zrobić. Następnie jest problem z psychiką, tak? Czyli psychikę to już jest na moich barkach, żeby gdzieś osoby, czy to mężczyźni, czy kobiety, dołożyć tak ćwiczenia, tak zadaniówki stworzyć, żeby osobę jakby nauczyć tej pracy pod stresem i nauczyć tego działania. Bo drodzy państwo, trzeba zapamiętać sobie, że jeżeli my nic nie umiemy i weźmiemy nóż do ręki, to jesteśmy bardziej niebezpieczni. Na pewno bardziej niebezpieczny, niż jak coś umiemy, bo możemy nawet sami sobie coś zrobić, więc to tak odnośnie...
0: Mhm. Czy siła fizyczna jest mniej ważna niż odporność psychiczna?
1: Myślę, że odporność psychiczna jest najważniejsza, tak? Czyli ta cała nasza psychika, siła fizyczna, mi się wydaje, że bardziej technika, determinacja. Tak? Czyli też od sytuacji i po prostu trzeba działać, tak? Ja to zawsze mówię, że najgorsze...
0: Mówisz, wiesz, tobie przychodzi łatwo powiedzieć, trzeba działać, ale jak radzić sobie ze stresem? Bo tutaj słuchacze też mówią o tym, że się zwyczajnie boją w sytuacji, jak radzić sobie z takim strachem w sytuacji realnego zagrożenia?
1: To jest ten oddech, zacznijmy od tego. Oddech naprawdę, słuchajcie, pomaga. Dwa... chociaż minimalne umiejętności. Słuchajcie, ja to porównuję bardzo często, bo to miałem też parę sytuacji takich na ulicy, gdzie była, no, trzeba było udzielić pierwszej pomocy i osoby, które jakby są niewyszkolone, nie mają żadnego pojęcia, boją się podejść, bo nie wiedzą, co zrobić. Natomiast osoba, co chociaż odrobinę ma jakiegoś doświadczenia, jakieś szkolenie, wie, zna procedury i już zaczyna działać. I tak samo jest w samoobronie, tak samo jest w każdej sytuacji na co dzień codziennego życia, czy to jedziemy samochodem, jesteśmy po jakimś małym kursie jakiejś bezpiecznej jazdy, już inaczej działamy podczas poślizgu. Tak. I tak samo tutaj.
0: No po samoobronie to, co mnie się na przykład wyostrzyło, to obserwacja w ogóle tego, co się dzieje dookoła mnie. To jest niesamowite, jak obserwacja, zwyczajna obserwacja, nawet jak się nic nie dzieje, albo wcale nie ma się dziać, tak? Ale w ogóle takie taka czujność, jakiś rodzaj czujności i takiej kontroli, kogo ja widzę, z kim mam do czynienia, w ogóle zapamiętywanie osób wokół siebie. No to są takie rzeczy, które ktoś by powiedział, że w ogóle nie mają nic wspólnego z samoobroną, a tymczasem mają.
1: Poruszyłaś mega temat i w ogóle świetnie, że to

0: padło teraz na antenie, bo słuchajcie, no to szkolenie, czy to właśnie sztuki walki, czy różne jakieś tam inne systemy i tak dalej, one otwierają oczy, tak? Wszyscy z moich na przykład studentów, oni dobrze wiedzą, że nie dopuszczą nigdy w życiu osoby, której nie znają, bliżej niż metr, tak? I to nieraz do mnie mówią, że ktoś do nich podchodził, chciał pieniążki na parkingu za zaparkowanie samochodu. Oni zawsze się cofali, gdzieś od razu już patrzyli na ręce, tak? Bo przede wszystkim, słuchajcie, w dzisiejszych czasach no widzimy, co się dzieje na zachodzie Europy i musimy patrzeć na ręce, tak? Musicie, jeżeli ktoś ma rękę w kieszeni, miejmy to w głowie, że może właśnie mieć coś niebezpiecznego, ostrego. Lepiej się rozczarować, niż lepiej się zdziwić za późno. I tutaj takie, to właśnie to, jak my się szkolimy, otwiera po prostu oczy i możemy coś lepiej przewidzieć, to co powiedziałaś, więcej widzimy.
1: A jakie doświadczenie ze służby w Gromie zapadło ci najbardziej w pamięć spośród tych, o których możesz opowiedzieć? To jest pytanie do naszego słuchacza. Które to doświadczenie być może też spowodowało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś dziś?
0: Raczej jakby, jeśli chodzi o sam temat noża, no to ja już się uczyłem przed jednostką. Natomiast takie największe doświadczenie w ciągu całej swojej służby, chyba selekcja, tak? Selekcja jest do nas, do jednostki. Wszyscy myślą, że to tam trzeba być super fizycznie przygotowanym. Nie, trzeba mieć odpowiednio ułożoną psychikę. I chodzi o to, że tam człowiek był wyczerpany, był po prostu, no już, no nie było sił, ale po prostu szedł, po prostu wykonywał zadania. I człowiek po takim szkoleniu jakby wie, że w życiu, drodzy państwo, zawsze po prostu trzeba działać, trzeba twarzą iść w te nasze trudy codziennego życia i je po prostu zwalczać. I tak mi się wydaje, że chyba właśnie ta selekcja gdzieś mi pokazała, że wszystko można, tak? Nawet jak jesteście padnięci, nawet jak jesteście bez sił, po prostu trzeba iść. No tak mi się wydaje.
1: A co się dzieje z organizmem w chwili bezpośredniego zagrożenia życia?
0: Przede wszystkim się zaczynamy pocić. I to mówię, dlaczego o tym wspominam, czyli ręce zaczynają nam się robić śliskie. Zaczynamy robić kwadratowe ruchy, krótkie ruchy, czyli to jest właśnie ta sytuacja, co czasem ktoś trenuje, powiedzmy, boks, czy jakieś sporty uderzane i na treningu wszystko fajnie uderza, natomiast wychodzi na ring, czy powiedzmy na jakąś już walkę i potem okazuje się, że patrzy na swoją walkę i mówi, kurczę, za krótki ten ruch, za słaby ten ruch. To jest właśnie powodowane stresem, tak? Zawęża nam się bardzo pole widzenia. Tu właśnie chodzi praca na oddechu, praca na wyćwiczonym obserwacji otoczenia, czyli skanowaniu tego, co się przed nami dzieje. I wydaje mi się, że to są takie najważniejsze rzeczy. Też problem z percepcją też nam się zaburza, więc no tutaj, drodzy państwo, przez szkolenie, przez ćwiczenie, to nie chodzi o jakąś tam reklamę. Ja to mówię, można chodzić do różnych, po prostu nawet na po prostu gdzieś boks i tak dalej, kickboxing, i to już wam pomoże, to, że w tej danej sytuacji stresowej wy będziecie lepiej przygotowani. Ja natomiast często mówię swoim kursantom, że takie trenowanie noża, powiedzmy jak u mnie, bo mam kursantów, co są po 6-7 lat już u mnie, czy ja patrzę na swoje doświadczenie, ja wiem, że tylko to mi daje troszkę więcej procent do poradzenia sobie w sytuacji, a nie daje gwarancji sukcesu, więc tak do tego podchodźmy. Więc jakieś szkolenia jednodniowe, dwudniowe, naprawdę to tylko może robi świadomość, ale...
1: Bardzo dobrze, od czegoś trzeba zacząć.
0: Ale od czegoś trzeba zacząć.
1: Nie jest to, nie jest to dar umiejętności, ale jest to dar świadomości. Chyba tak bym bardziej to określiła.
0: Tak. I właśnie tak, jak jesteśmy przy tym temacie, no to ludzie...
1: Dobra, widzę, że już zapaliły ci się w oczach no bardzo...
0: Iskierki.
1: Tak, to są iskierki zdecydowanie o tym, żeby kontynuować temat, a tymczasem tu postawimy na moment kropkę, ale obiecuję, że do tematu powracamy.

0: I mamy prawie 10 minut do godziny 13 i ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 11 w województwie wielkopolskim utrudnienia pojawiły się w miejscowości Miąskowo, a zatem pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą. Tutaj mamy taką informację, że doszło do wypadku dwóch aut osobowych na kilometrze 323 i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a służby zorganizowały objazd drogami lokalnymi. Podobne utrudnienia na krajowej 91 w Łódzkiem pomiędzy Radomskiem a Piotrkowem w pobliżu miejscowości Kamińsk. Tutaj doszło niestety do tragicznego wypadku na kilometrze 48 i tutaj także ruch kierowany jest na objazd na pobliskie drogi lokalne. Dobra wiadomość z województwa podkarpackiego z trasy ekspresowej S19. Trasa pomiędzy węzłami Jasionka a Sokołów Małopolski nie jest już zablokowana w kierunku Lublina. A przypomnę, trwały tam prace związane z usuwaniem rozlanej cieczy ropopochodnej. Do tego zdarzenia właściwie doszło kilka godzin temu. No i właśnie od kilku godzin, dokładnie od 8:30 mniej więcej, trwała tam blokada. W tej chwili drogowcy poinformowali, że już trasą ekspresową S19 można jechać i w kierunku Lublina, i w kierunku Rzeszowa. No powiedzmy bez przeszkód, no ale te przeszkody są, bo tam jest remont, ale już blokady w żadnej ze stron nie ma. Jeżeli chodzi o A2, no to niestety bez zmian w pobliżu węzła Skierniewice. Cały czas jezdnia jest zwężona w kierunku Warszawy, a to dlatego, że na kilometrze 398 zderzyły się cztery pojazdy. Trzy osobówki i samochód ciężarowy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my oczywiście polecamy się w każdej drogowej sprawie i nie tylko. 8 do 13, jeśli macie pytania, to oczywiście nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera.

0: A tymczasem mamy godzinę 13 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To na zegarach, natomiast mapy synoptyczne pokazują, że dziś zachmurzenie. Całkiem duże. W północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawiają się też przelotne opady deszczu. Stety albo niestety dla niektórych. Na pewno są tacy, którzy w trasie pewnie sobie trochę ponarzekają na te przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu miejscami suma tych opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. Lokalnie w rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie 11 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie, tu 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Nowym Sączu 19 stopni, jedna kreska na termometrze i to jest najcieplejsze miejsce w tym momencie

w Polsce, natomiast Suwałki tu najchłodniej, pewnie biegun zimna nikogo nie zaskoczy, jak powiem, że jest niespełna 10 stopni, 9 stopni i parę kresek na termometrze. Także, no właśnie, jedziemy sobie dalej, 2 minuty po 13:00, z nami cały czas w studiu gość. Jeśli macie pytania do Harnasia Ziemowita Rubanowicza, to śmiało możecie je zadawać. Czytamy je wszystkie, są także wiadomości głosowe, za moment je wyemitujemy.

0: Nie zapominamy o tych, którzy są cały czas w trasie. Oczywiście do rozmowy powracamy już za kilka chwil, ale oczywiście ci, którzy są w trasie, potrzebują najświeższych informacji, co tam się dzieje na tych drogach, a dzieje się, zerkam na Kubę.
1: Dzieje się sporo.
0: Dzieje się sporo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bym powiedział taki ruch weekendowy, czyli powoli się zaczynało rano, ale jak już się zaczęło, no to mamy teraz kilka albo i kilkanaście tras zakorkowanych, zatłoczonych na pewno. Tak jest na południu naszego kraju, chociażby w województwie małopolskim. Spory ruch na Zakopiance, na Podhalu, w pobliżu Nowego Targu i Szaflar. Także na drodze krajowej numer 28, niedaleko Wadowic, czy na autostradzie A4 w pobliżu Bramek w Balicach. Utrudnienia mamy także na krajowej 75 pomiędzy Nowym Sączem a granicą państwa w Muszynce, gdzie w miejscowości Mochnaczka Wyżna trwa remont, jezdnia jest zwężona i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, także ograniczenie prędkości. I także tam obserwujemy spore spowolnienia w obu kierunkach. Autostrada A2 w województwie łódzkim nadal jest zwężona w kierunku Warszawy, niedaleko węzła Skierniewice, gdzie na kilometrze 398 doszło do zderzenia trzech aut osobowych i samochodu ciężarowego. Zablokowany jest właśnie jeden lewy pas w kierunku stolicy. Krajowa 91, Radomsko-Piotrków-Trybunalski. Tutaj doszło do tragicznego wypadku trzech aut osobowych na kilometrze 98. To są okolice miejscowości Kamińsk. Droga jest tam zablokowana i wytyczono objazd trasami lokalnymi. Natomiast już bez problemów na krajowej

0: jedenastce pomiędzy Nowym Miastem nad Wartą a Środą Wielkopolską, gdzie w miejscowości Miąskowo doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Droga nie jest już zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tylko małe pytanie mam takie. A jak się boję, to co? Boję się pokazać dziecku, żeby nie walczyło bronią? Boję się pokazać żonie, żeby nie walczyła bronią? Nie. Jestem anty. No i co?
1: Mm-hmm, i to jest to pytanie do ciebie. Harnaś w studiu, Ziemowit Urbanowicz, cały czas jest razem z nami. No i co w takiej sytuacji?
2: Słuchajcie, no pewnie, że tak. No są osoby, które się właśnie boją, które są przeciwne właśnie używania broni i tak dalej. Pozdrawiam was też wszystkich serdecznie i słuchajcie, no przede wszystkim sprawność fizyczna, tak? Bo nie musimy, my tutaj jak najbardziej nie promujemy tutaj używania broni, ale ja bym najchętniej bym was wszystkich zachęcił do po prostu kondycji fizycznej, tak? Czyli zaopiekowanie się na tym, żeby po pierwsze były siły na dynamiczne odskok, dynamiczne odejście, ucieczkę lub po prostu...
1: Ale też takie rozpoznawanie sygnałów, kiedy może dojść do zagrożenia.
2: Dokładnie. Mhm. Mhm. Czyli rozpoznanie tego sygnału. Jeżeli ktoś jest przeciwny broni, a chce być jakoś przygotowany, to naprawdę skakanka, jakieś sporty uderzane, praca na tych nogach i to, mam nadzieję, wystarczy, tak? Oby wystarczyło.
1: Ale z twojego punktu widzenia da się rzeczywiście rozpoznać sygnały, że sytuacja może przerodzić się w przemoc?
2: Tak, tak, powiedziałem tak może zdecydowanie. Są sytuacje, które mogą nas zaskoczyć, czyli osoba totalnie niewyglądająca podejrzanie, spokojna, nagle wyciągnie nóż i zacznie coś robić, broń, bomba i tak dalej. Ale najważniejsze

0: Bardziej gdzieś tam takie symptomy, które możemy zobaczyć, jest to nerwowe zachowanie. Osoba rozgląda się prawo-lewo, czyli mocne oczy, że tak powiem, otwarte, spocenie, czyli dlatego właśnie gdzieś na przykład na lotniskach możemy zostać wychwyceni, jak mamy za dużą temperaturę ciała. Czyli po prostu ta właśnie takie coś. Dwa, możemy zobaczyć osobę, która nas bardzo mocno w naszym kierunku patrzy i nas obserwuje, czyli czeka na moment naszej jakiejś nieuwagi. Czyli jeżeli widzimy osobę, która nas obserwuje, patrzy, i tu nie mówię, że po prostu jej się podobamy, tylko mówię o tym innym
1: wzroku.
0: To da
1: się chyba rozpoznać.
0: Tak, da się rozpoznać. Widzimy tutaj wtedy ten wzrok skierowany na nas. To jest dla nas sygnał i lepiej czasem...
1: W nogi
0: delikatnie. Słuchajcie, to ja czasem na jakichś szkoleniach, które robię tam dla jakichś firm i mamy przejście takie, gdzie osoba musi przejść przez pewien kawałek terenu i nagle pytamy się, dlaczego się cały czas pchałeś tam, gdzie byli ludzie i wszyscy siedzieli, a nie poszedłeś drogą, gdzie nikogo nie było. No właśnie czasem możemy, widzimy jakąś sytuację i nadróbmy sobie 50 metrów więcej w prawo i po prostu idźmy dalej. Może to jest przewrażliwienie, a może to nas akurat uchroni.
1: Czy strach można wytrenować?
0: Można wytrenować pracę w strachu, tak? Czyli możemy sobie przez odpowiedni trening, odpowiedniego instruktora, odpowiednie szkolenie, jak to było chociażby u mnie w jednostce, że byliśmy uczeni, jak mamy sobie w stresie, w strachu po prostu działać i sobie poradzić, czyli funkcjonować. I to są motogodziny. Tego się nie da nauczyć w ciągu jednej godziny, 5 godzin. Tutaj musimy przez pewien proces szkolenia przejść, chociażby właśnie na przykład tak jak u nas na szkoleniach bardzo o tym myślę, jak tych ludzi nauczyć takiego właśnie pracy w takich sytuacjach. Więc tu możemy się po prostu nauczyć tak, żeby chociaż było trochę nam łatwiej, bo często się mówi o nas, o tych żołnierzach, że jesteśmy jacyś nieśmiertelni, nie wiadomo z czego zrobieni. Wcale tak nie jest. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy mają rodziny, dzieci i się cieszymy życiem. I też się boimy i po prostu wtedy potrafimy jakoś tam pracować w tym strachu.
1: Kiedyś, właściwie to chyba tak, to był pierwszy mój taki trener, kiedy chodziłam w okresie nastoletnim na taekwondo, to się dzisiaj gdzieś przewija trochę też jakaś moja historia przy okazji, powiedział bardzo ważną rzecz, która jakoś tak właściwie idzie ze mną przez życie, że często największym przeciwnikiem nie okazuje się ten po drugiej stronie, tylko nasza panika.
0: Chyba tak, chyba to święte słowa są. Wydaje mi się, że jak w całym naszym życiu ten największy problem często to my sami. Boimy się czegoś, boimy się zrobić krok do przodu, mówię tutaj w jakichś tam marzeniach, boimy się zmienić swoje życie. I chyba dobrze powiedziałaś, tak? I w tych sytuacjach takich stresowych właśnie to jest właśnie ten też moment, gdzie przede wszystkim musimy sami sobie z tym poradzić. Nikt za nas roboty nie zrobi, drodzy Państwo. I tutaj życie czasem mówi sprawdzam i czasem wiadomo, oby nas to nie dotyczyło, ale właśnie te wszystkie sytuacje, te niebezpieczne mogą się zadziać. Ja zawsze mówię, lepiej być jakby wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie i wydaje mi się, że to najbardziej odpowiadam tym stwierdzeniem na to pytanie, nie?
1: Są tutaj pytania, które dotyczą ciebie w naszej aplikacji. Harnaś, super ksywka, opowiedz coś więcej o sobie. Bardzo ciekawa jestem, jak to się stało, że byłeś w Gromie. A ja bym do tego dorzuciła jeszcze takie dopytanie. Czy pamiętasz taką sytuację, w której właśnie ty rozpoznałeś po raz pierwszy właśnie to, że twoim największym przeciwnikiem już nie była panika? To znaczy taki moment, kiedy zobaczyłeś i zauważyłeś w sobie, że być może to było właśnie w Gromie, a może w zupełnie innej sytuacji, w zupełnie innym miejscu, w którym ty byłeś, że poczułeś, że jesteś w stanie, że twoja odporność psychiczna cię prowadzi.
0: Odpowiem tak może od ostatniego tego pytania. miałem szczęście mieć świetnych instruktorów w swojej służbie i oni w czasie służby i oni tak dobierali te szkolenia, że za każdym razem nam gdzieś pokazywali, doprowadzali nas do tego skrajnego albo niewiedzy, skrajnego

0: wyczerpania albo właśnie tego strachu takiego, żebyśmy wpadli w coś, żebyśmy byli zakłopotani i człowiek sobie z tym radził jakoś. No, no tak wydaje mi się, że to jest po prostu chyba to. Jeśli chodzi o dlaczego grom, no to ja jakby...
1: I skąd ksywka?
0: Ksywka to jeszcze na służbie zasadniczej, drodzy państwo, było tak, że wszyscy byli

0: godziny. No i ktoś kiedyś powiedział, ty jedziesz w te góry jak jakiś harnacz. No i tak, kurczę, jakoś się przyjęło i tak zostało. Jak to z tymi ksywkami? Dlaczego jednostka? To marzenie od małego dzieciaka, tak? Ja pamiętam, że ja byłem harcerzem, potem w Związku Strzeleckim Strzelec, takim paramilitarnym, i pamiętam, nie wiem, 12 lat, 13 lat, ja sobie już w głowie miałem, chciałbym zostać spadochroniarzem, nie? Mieszkałem na 4. piętrze w bloku w Krakowie i zawsze sobie robiłem z takich żołnierzyków, z chusteczek, nie wiem, czy no, starsze pokolenie, myślę, że pamięta, robiło się takie, z takich chusteczek do wycierania nosa spadochron i zawsze rzucałem tam, potem musiałem schodzić na dół z tego bloku. Zawsze chciałem być tym spadochroniarzem. No a kiedy poznałem, kiedy no, na początku było ciężko spotkać takie osoby z takiej jednostki, ale no, czytało się gazety, dowiedziałem się, że jest taka jednostka, która po prostu podchodzi do tematu profesjonalnie i konkretnie. No chciałbym być wśród najlepszych. No i wtedy było to wielkie marzenie.
1: Ale chyba
0: się.
1: Nie było to, że się udało, to jest jedno, ale chyba nie było to najłatwiejsze, czy też najlżejsze życie, no bo życie w takiej elitarnej jednostce, jaką jest Grom, no to wyobrażam sobie, że to do najlżejszych, najłatwiejszych absolutnie nie należy. Co odróżnia żołnierza jednostki specjalnej od zwykłego żołnierza, także w kontekście życia i codzienności?
0: Znaczy, wydaje mi się, że to, co pierwsze zadałeś pytanie, no to... Ciężka jest robota, ale facet to lubi. Ja mówię, no mężczyźni, my, którzy tam idziemy, my to lubimy, więc my jesteśmy, dla nas jakby, no, nie jest ciężarem samo to, co tam się dzieje i robi, bo to jest po prostu mega spędzony czas. To jest, człowiek do tego teraz, jak jestem na emeryturze, bardzo często wraca. To są niesamowite chwile, szło się do pracy po prostu z uśmiechem.
1: Czy w ogóle możesz o nich opowiadać? Coś możesz nam więcej o tych chwilach?
0: Myślę, że jak ktoś jest ciekawy, to zapraszam do jednostki, nie? Bo to, a jak nie, to już poznać prywatnie, bo no o tym, że raczej jednostka lubi ciszę, ja też lubię o swoje rzeczy trzymać w głowie, ale chodzi o to, że my to kochaliśmy. Bardziej mi się wydaje, że uciążliwe to było dla rodzin, tak? I tutaj wydaje mi się, że to jest takim gdzieś naszym problemem, bo nas rzeczywiście mamy tego czasu mało dla rodziny, mamy mało czasu na te rzeczy takie codzienne. Mi się wydaje, że to był raczej ten problem. Praca ciężka, ale fajna, satysfakcjonująca, ze świetnymi ludźmi, więc nie mogę narzekać akurat na to.
1: A jakie doświadczenie ze służby właśnie w Gromie zapadło ci pamięci, czy zapadło w pamięć spośród tych, o których możesz opowiedzieć?
0: Ciężki.
1: Może o tych Filipinach opowiesz?
0: To akurat było na urlopie, więc to zostawmy ten temat tych Filipin, ale bo tam była taka niebezpieczna sytuacja, rozmawialiśmy poza studiem, ale jeśli chodzi o jednostkę, wydaje mi się, że co mogło najbardziej gdzieś... wydaje mi się, że tam jesteśmy w stanie zrobić dużo błędów, tak? Człowiek popełnia dużo błędów, a dzięki błędom poznajemy siebie. I tak powiedziałem troszkę ogólnikowo, nie o jednej sytuacji, ale no tych sytuacji było dużo. Ja popełniłem w ciągu swojej służby jakieś tam błędy, każdy je popełnia. Dzięki nim jestem innym człowiekiem teraz, tak? I wydaje mi się, że to jest coś fajnego w tej służbie, że jesteśmy ciągle dawani próbie i człowiek naprawdę poznaje siebie, jakim jest, bo drodzy Państwo, w komforcie i w tej całej przyjemności dnia codziennego ciężko poznać to prawdziwe ja. Prawda? To możemy mówić o wszystko, o związkach, o związku też jest super fajnie, pięknie, jak jest fajnie. No, dlatego tak o pozdrowie z tej, jak mogę, swoją żonę z tego miejsca, która jakoś tam wytrzymała tą służbę moją, ale lekko nie było.
1: 26 minut po 13. Powrócimy jeszcze do rozmowy? Zostaniesz z nami przez moment? Czy już uciekasz?
0: Możemy jeszcze pogadać, jak są zainteresowani.

0: smak. Ma smak, to na pewno. W Polskim Radiu Kierowców i z Polskim Radiem Kierowców w naszym towarzystwie i w towarzystwie naszych gości. Mam nadzieję, że to sobotnie popołudnie wam sprzyja i mija na pewno dużo, dużo przyjemniej niż mogłoby to być na przykład bez nas, tak nieskromnie mówiąc. Minęła 13:30, czas na najświeższe informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia na drodze krajowej nr 50 na Mazowszu pomiędzy Sochaczewem a Wyszogrodem niedaleko miejscowości Kamion. Na kilometrze 67 doszło do zderzenia trzech pojazdów. Auta osobowego, ciężarówki i samochodu dostawczego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna i droga jest zablokowana w obie strony. Na miejscu są służby i to one najprawdopodobniej kierują ruchem. Podobne utrudnienia w Łódzkiem na drodze krajowej nr 91. Tutaj trasa jest zablokowana pomiędzy Radomskiem a Piotrkowem Trybunalskim niedaleko miejscowości Kamieńsk. Na kilometrze 48 zderzyły się trzy samochody osobowe. Bilans tego zdarzenia jest tragiczny. Jedna osoba zginęła. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie drogi lokalne. Trasa ekspresowa S3 w województwie dolnośląskim pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą wraz z tunelem jest zablokowana w obu kierunkach. Te problemy związane są z pożarem samochodu ciężarowego, do którego doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazdy na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów. Te utrudnienia potrwają co najmniej do poniedziałku, no a zatem na pewno będziemy jeszcze o tym mówić i przypominać właśnie, że ekspresowa trójka jest tam zablokowana. I jeszcze autostrada A4 województwa opolskie i śląskie. Pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany mamy po pierwsze dość uciążliwy remont, a po drugie korek. Korek w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Temperatura rozmów jest naprawdę wysoka i są też pytania.
1: W latach 2000 byłem w takim szkoleniu samoobrony i tam pan powiedział mi takie słowa, które pamiętam do dziś. Prawdziwy żołnierz nie pokazuje noża do ostatniej chwili. Będę miał szczęście, jeśli go zobaczę. Prędzej poczuję. Dziękuję.
0: No i poproszę o komentarz naszego eksperta.
2: No bardzo fajna nagrywka, pozdrawiam serdecznie. No musimy pamiętać, że no tak, no zgodzę się z tobą, jeżeli jest temat, czyli sytuacja zaplanowana, że ktoś zaplanował i chce użyć tego noża i robi to w sposób taki, że jesteśmy tego nieświadomi, tego noża nigdy nie pokaże. Ale szkoląc się, trenując, dzięki temu to, co powiedziałem zresztą wcześniej, odpowiedziałem jakby na to twoje pytanie, jeżeli trenujemy, wiemy, co mamy do czynienia z nożownikiem, jak on jest niebezpieczny i chodzi o to, żeby każdą osobę, która do nas się zbliża, po prostu jej nie dopuścić. I teraz osoba, która noża nie pokazuje, ale się zbliży na metr i będziemy cały czas ten metr zwiększać, jesteśmy w stanie no, jakoś się obronić. Ale jeżeli jesteśmy nieświadomi, nieprzygotowani i po prostu dopuszczamy każdego do siebie na pół metra, no to wtedy może właśnie taka sytuacja mieć miejsce. Czyli no, patrzmy, obserwujmy, skanujmy i przede wszystkim nie dopuszczajmy po prostu osób, których nie znamy, bliżej niż metr, półtora do siebie.
0: Jedna z mam albo z ojców w aplikacji, tak myślę, bo jest to ewidentnie pytanie rodzica. Jak uczyć nasze dzieci, nastolatków, reagowania na przemoc bez wychowywania ich w strachu? Trudne pytanie, ciekawe jest.
2: Trudne pytanie,
0: odpowiesz.
2: Bardzo takie fajne. Przede wszystkim trzymania się w grupie, tak? Czyli pracy zespołowej, tego, co nam najbardziej brakuje w dzisiejszych czasach i u młodzieży, i u osób dorosłych, bo nie znamy często nawet sąsiada, który mieszka za ścianą. Pracy grupowej, czyli przede wszystkim tego, że musimy złapać się w grupie, nie zostawiać swoich, że tak powiem, na pastwę losu, czyli jeżeli ktoś się odsuwa od jakiejś grupy, pomóc mu, zawołać go. I tutaj to bym polecał, czyli żeby zwiększać jakby jakieś, za naszych czasów pamiętam pełno było zabaw takich grupowych, drużynowych, czy to podchody, czy jakieś no, tam

0: dobrze państwo wiedzą, o czym mówię. I myślę, wydaje, że przez takie rzeczy, tak? Czyli to wzmacnia właśnie gdzieś tam tą pozycję tego dziecka, która jest bardzo ważna w sytuacjach, to co się dzieje na szkole, bo pamiętajmy, że osoba właśnie ta zła, ta chora psychicznie, bo ja ich tak inaczej, bo to trzeba chora psychicznie, no to przepraszam, że tak to bezpośrednio nazywam, ale osoba, która wchodzi i jest takim active shooterem, która wchodzi i chce zrobić jak najwięcej krzywdy na jak największej ilości ludziom, ona będzie szukała osoby, która jest sama, osoby, która się oddaliła, jest bezbronna, jest najłatwiejszym celem i zawsze będzie szła do najłatwiejszego celu. Jeżeli będą osoby w grupie, no mogą sobie lepiej zadziałać, lepiej się obronić, tak?
1: Jakie trzy nawyki dorosły, ale też i nastolatek, dziecko, każdy z nas być może, ale myślę, że tutaj z naciskiem jednak na tych młodych ludzi teraz powinien sobie wypracować nawyki bezpieczeństwa.
0: Obserwacja, dystans i ucieczka, tak? I to jest taki przede wszystkim, taki, tak powiedziałem, tak teraz na szybko te trzy, potem wiadomo jakie zadziałanie, ale wydaje mi się, że tutaj świadomość, właśnie obserwacja, czyli patrzymy jednak i jeżeli my w głowie, gdzieś z tyle głowy, ja mówię, no mamy piękne życie, Polska jest naprawdę bezpiecznym krajem i chodzi o to, że korzystajmy z tego, cieszmy się, ale miejmy gdzieś z tyłu głowy, że może się coś wydarzyć. Ta taka mały kawałek tej wiedzy daje to, że może gdzieś szybciej zobaczymy, szybciej dostrzeżemy to zagrożenie.
1: Dobra, to na koniec zapytam cię o to, jakie największe błędy popełniamy podczas takiego zagrożenia, chociażby w kontakcie z nożownikiem czy z innym napastnikiem, ale chciałbym, żebyś opowiedział właśnie to w taki sposób, błąd i versus co powinniśmy zrobić.
0: Okej. Czyli na przykład mamy pierwsza sytuacja, no to jeżeli jest osoba z nożem w takiej gdzieś w miejscu publicznym, błędem jest od razu niepotrzebne skracanie dystansu, pchanie się w klincz, pchanie się i jakby w skracanie tego dystansu, jeżeli nie jest potrzebny. Dwa, kładzenie się na ziemi, tak? Czyli zrzucanie napastnika na ziemię, czyli iście z nim w parter jest bardzo dla nas niebezpieczne, skracamy bardzo to miejsce. Gdzie możemy, nie widzimy tego noża. Drodzy państwo, pamiętajcie, że jeżeli nóż jest bardzo blisko nas, nie widzimy kompletnie tego ruchu.
1: I co powinniśmy na to zrobić?
0: Co powinniśmy
1: zamiast
0: to zrobić?
1: Tego?
0: Szukać dystansu, jeżeli jest możliwość uciekać i szukać przedłużenia ręki, czyli tego, co mamy koło siebie. Wszystko korzystamy z tych rzeczy, co są koło nas. Kubki, butelki, plecaki, przedłużenie ręki, pałka teleskopowa na przykład. Cokolwiek mamy, przedłużać i tego używać, uciekać, łapać dystans. I co polecam, to świadomość i szkolenia z pierwszej pomocy, tak? Czyli jak sobie poradzić w momencie dużego krwotoku, czyli na przykład staza. Nauczmy nasze dzieci, nauczmy się sami, jak używać stazy. I nie liczmy na system. Słuchajcie, najłatwiej się mówi, zrobi to za nas policja, zrobi to za nas szkoła, zrobi to za nas nauczyciele. Nie, to my weźmy pierwsi się do roboty i zacznijmy działać.
1: To znaczy, na system też możemy liczyć, możemy czegoś wymagać, ale... Tak. Ale ja powiedziałbym tak, w drugiej kolejności. Najpierw tak. Zadbajmy sami o siebie.
0: To, co, słuchaj,
1: umiesz liczyć?
0: Licz na siebie. To, co widziałem, wiesz co, wczoraj byłem na treningu na siłowni takiej publicznej i widziałem mnóstwo facetów ze swoimi dziećmi, zresztą kobiety też, i widziałem taki, czego wcześniej się nie widziało. I trenowali po prostu razem i to jest super, nie? 13-latkowie, 10-latkowie, 12-latkowie z rodzicami. Słuchajcie, to daje to właśnie, czyli zacznijmy od dołu, przede wszystkim rozmawiajmy z dziećmi. Ja wiem, że pieniądze są ważne, ale słuchajcie, nie najważniejsze.
1: Ziemowit Urbanowicz, znany jako Harnaś, twórca autorskiego systemu Urban Knife Fighting, weteran jednostki wojskowej GROM, a także oficer Wojska Polskiego, były oficer Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: To już to sernik, o którym informowałam wcześniej, napisała Ola z Szery w naszej aplikacji Kuba. My się nie domyśliliśmy.
1: Tak.
0: Czy mówiliśmy? Nie, ty
1: nie,
0: powiedziałeś, że sernik.
1: Tak, tak, że chyba
0: to
1: sernik.
0: To ja tutaj miałam jakieś dywagacje na ten temat, że może to jakieś ciasto dyniowe. Także wybacz, ja już tutaj się
1: 13:50
0: sypię głowę popiołem.
1: To pewnie tego sernika już dawno nie
0: pewnie
1: ma.
0: Pewnie już nie ma, tak, bo to z 2 godziny temu
1: ale
0: było.
1: Ale piękne wspomnienia zostały.
0: Piękne. Chyba, że jeszcze jest, Olu. Daj nam znać, bo tu będzie trwała, no może nie dyskusja, ale będziemy myśleć.
1: My jeszcze przed deserem faktycznie jesteśmy.
0: Brzmisz, jakbyś chciał się wprosić.
1: Ach.
0: Minęła 13:50.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A2 w województwie łódzkim w pobliżu węzła Skierniewice na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj przypomnę, kilka godzin temu na kilometrze 398 doszło do zderzenia ciężarówki i 3 samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam zwężona, ruch odbywa się tylko pasem prawym i cały czas obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek. Zakorkowane są także trasy mazowieckie, ekspresowa 8 w Warszawie, północno-obwodnica miasta i to w obie strony, podobnie krajowa 7, niedaleko Łomianek, Dziekanowa Leśnego i Czosnowa, także w obu kierunkach oraz krajowa 79 pomiędzy Warszawą Piasecznem a Górą Kalwarią. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie łódzkim na drodze krajowej nr 91, to tutaj niestety bez zmian. Trasa jest zablokowana pomiędzy Radomskiem a Piotrkowem w pobliżu miejscowości Kamieńsk. To w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 48. Droga jest zablokowana, a ruch jest możliwy objazdem przez pobliskie trasy lokalne. I jeszcze województwo zachodniopomorskie, trasa ekspresowa S3. Tutaj mamy spore korki, spore spowolnienia w obu kierunkach w pobliżu węzła.

0: w kliniska, a także rzęśnica. Te utrudnienia są spowodowane remontem. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A tymczasem w Suwałkach 10 stopni, natomiast w Tarnowie dla porównania 21 i to jest najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże w północno-zachodniej, a także południowo-wschodniej części kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami mogą być opady deszczu, szczególnie w tym pasie od Podlasia przez centrum kraju po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Na wybrzeżu miejscami suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni, lokalnie na Suwalszczyźnie 11 stopni, natomiast najcieplej na południowym wschodzie, tu ta temperatura się nie zmienia, 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem minęła godzina 14, jedziemy w kierunku godziny 15. Aleksandra Jasińska, zapraszam na kolejną godzinę z Polskim Radiem Kierowców.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Choć niestety czasem mamy wrażenie, że sporo rzeczy dzieje się zupełnie bez sensu, no ale o ten sens także w bezsensie warto sobie zadać w takie sobotnie popołudnie pytanie. A tymczasem 9 minut po godzinie 14. My zaglądamy na to, co się dzieje na drogach, a na drogach gdzie szukać tego sensu, jak są utrudnienia? No pewnie na przykład w robotach drogowych.
1: Na przykład. Mhm. Tym, że weekend jest, więc ruch weekendowy, spory w związku z tym. No i co? No trzeba się cieszyć, że mamy tyle samochodów, może.
0: Społeczeństwo się bogaci.
1: O właśnie. Tak.
0: No dobrze, 10 Ruszajmy. Minut po 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowane są trasy mazowieckie, chociażby ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, zarówno pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i w drugą stronę, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego. Podobnie krajowa 7, tutaj mamy korek w pobliżu Łomianek, Dziekanowa Leśnego i Czosnowa, także w obie strony, oraz na drodze krajowej numer 79, coraz większy ruch utrzymuje się, obserwujemy właśnie ten ruch pomiędzy Warszawą a Piasecznem, zarówno w kierunku stolicy, jak i w stronę Góry Kalwarii. Na autostradzie A2 cały czas utrudnienia utrzymują się niedaleko węzła Skierniewice, gdzie doszło do zderzenia aż 4 pojazdów na kilometrze 398 i od kilku godzin zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Przypomnę, że trasa ekspresowa S3 w Dolnośląskiem jest zablokowana pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Te problemy związane są z pożarem samochodu ciężarowego, do którego doszło kilka godzin temu. Ruch kierowany jest na objazdy na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to tutaj obserwujemy rzeczywiście taki sobotni, czyli wzmożony weekendowy ruch, ale nie ma za to jakichś tam bardzo poważnych korków, czy bardzo poważnych utrudnień, przynajmniej nic o tym nie wiadomo, ale na Zakopiance przybywa samochodów i w Gaju, i w Libertowie, i na Podhalu, podobnie na drodze krajowej numer 94 na obwodnicy Wieliczki, a także na krajowej 75 niedaleko miejscowości Mochnaczka-Wyżna, czyli w pobliżu granicy państwa w Muszynce. Tutaj trwają prace remontowe i w związku z tym mamy zwężenie i ograniczenie prędkości. I jeszcze autostrada A4 pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany. W kierunku Katowic jedzie się zdecydowanie wolniej. Tutaj mamy remont, tymczasową organizację ruchu i właśnie ruch zdecydowanie zwalnia nawet przed węzłem Strzelce Opolskie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem 11 minut po 14 jedziemy dalej. Dajcie znać, gdzie dokładnie jesteście, a być może potrzebujecie jakiegoś wsparcia drogowego, jak dojechać z punktu A do punktu B, czy są jakieś utrudnienia po drodze. My to wszystko sprawdzimy. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji, a także nasz numer telefonu 22 513 11 11.

No i moje pytanie do was, jak sytuacja drogowa, jak się macie na drodze? Ta pogoda dziś jest no taka, powiedzieć nijaka, to może mało powiedzieć, albo jak niektórzy twierdzą, nic nie powiedzieć, ale to zachmurzenie i takie szare, burę niebo, no raczej nie zachęca do tego, żeby dziś jakoś specjalnie aktywnie

0: Minęła 14.30, czas na najświeższe informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 91 pomiędzy Radomskiem a Piotrkowem Trybunalskim, a zatem w województwie łódzkim, jest zablokowana nadal w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Kamieńsk, gdzie na kilometrze 48 doszło do tragicznego wypadku 3 samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła właśnie w tym zdarzeniu i droga jest zablokowana cały czas. Wytyczono tutaj objazd trasami lokalnymi, a do tego zdarzenia doszło mniej więcej o godzinie 11, czyli ponad 3 godziny temu. Na razie nie wiadomo, ile jeszcze te utrudnienia mogą tam potrwać. Ten fragment można omijać oczywiście objazdem pobliskimi trasami lokalnymi, ale można także kierować się na pobliską autostradę A1. Jeżeli chodzi o sytuację na A4, to tutaj mamy niewielki, ale jednak korek w województwach opolskim i śląskim pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, gdzie trwa dość uciążliwy remont i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Drogowcy pracują także na fragmencie kilkukilometrowym na trasie ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim w pobliżu węzłów Rzęśnica i Kliniska. Na fragmencie ponad dwukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. I wolniej jedzie się tam zarówno w kierunku Szczecina, jak i w stronę Świnoujścia. Autostrada A2 najprawdopodobniej już w województwie łódzkim jest odblokowana w kierunku Warszawy. Chodzi o węzeł Skierniewice, gdzie kilka godzin temu na kilometrze 398 doszło do zderzenia 4 pojazdów. I mieliśmy tam spore utrudnienia i spory korek w kierunku Warszawy. W tej chwili tego korka nie ma, więc najprawdopodobniej jezdnia jest już całkowicie odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A tymczasem przenosimy się do Katowic, bo tam mieszkańcy Górnego Śląska mogli dziś porozmawiać z psychologiem w trakcie przejażdżki tramwajem. No taki psycholog w tramwaju, myślę sobie, że to jest bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy gdzieś między przejazdem z punktu A do punktu B mogą zapytać o coś, co ich nurtuje. To jest inicjatywa Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jej celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych. Reporter Radia Katowice Artur Zubek wsiadł do jednego z tramwajów i pytał uczestników, jak oceniają inicjatywę.
1: Atmosfera jest bardzo miła, poczęstunek jest, można, że tak powiem, czegoś się dowiedzieć nowego, interesującego od uczestników.
2: Jestem uspokojony, można powiedzieć zdrowy, tak?
3: Bardzo mi się podoba, no jest naprawdę super i muzyka taka kojąca, naprawdę bardzo fajnie.
4: To chyba jest potrzebne, żeby tak ludzie czasami mogli się wygadać.
3: Ale bardzo dobrze, tak, można się wtedy tak wyluzować, no bardzo fajnie, ja jestem bardzo zadowolona.
0: A tegorocznym obchodom Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który przypada dziś, przypominam, warto o siebie zadbać, warto zadbać o swój dobrostan. Hasłem tego właśnie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest usłyszane doświadczenia, prawdziwe głosy, prawdziwa zmiana. What's with-

0: 10 minut do 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej nr 12 w województwie mazowieckim utrudnienia pojawiły się pomiędzy Radomiem a Zwoleniem niedaleko miejscowości Gust. Na kilometrze 518 zderzyły się 3 samochody osobowe. Mamy informację, że nikt nie został w tym zdarzeniu ranny, ale droga jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Zablokowana jest także krajowa 91 pomiędzy Radomskiem a Piotrkowem Trybunalskim, gdzie kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 48. To są okolice miejscowości Kamieńsk. W zderzeniu 3 samochodów osobowych jedna osoba zginęła. Droga jest nadal zablokowana i tutaj nadal ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Mamy już potwierdzenie od służb, że autostrada A2 w województwie łódzkim jest już całkowicie odblokowana w kierunku Warszawy, w pobliżu węzła Skierniewice, gdzie od kilku godzin utrzymywało się zwężenie właśnie w kierunku stolicy, a to dlatego, że na kilometrze 398 zderzyły się 4 pojazdy. W tej chwili ruch już tam odbywa się w sposób jak najbardziej płynny. Pewne problemy cały czas utrzymują się w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S3 w pobliżu węzłów Kliniska, a także Rzęśnica, gdzie zarówno obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, jak i ograniczenie prędkości. I ma to oczywiście związek z pracami remontowymi, które trwają mniej więcej na fragmencie ponad 2-kilometrowym i one jeszcze przez kilka dni na pewno będą utrudniać jazdę na tej głównej arterii bez wątpienia województwa zachodniopomorskiego. Jeszcze jedna informacja, Zakopianka. Tutaj sytuacja nie wygląda tak źle. Na Podhalu jedzie się całkiem, no najprawdopodobniej przyjemnie, bo to i piękne widoki, ale także właściwie korków nie ma. Zakopianka jest zatłoczona jedynie przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie, na fragmencie remontowanym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I tak upływa nam weekend pod znakiem typowo jesiennej pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sobota niemal w całym kraju pochmurna, z przelotnym deszczem i temperaturą od 12 do maksymalnie 16 stopni. Natomiast na nieco lepszą aurę z temperaturą do nawet 19-20 stopni mogą dziś liczyć jedynie mieszkańcy południowo-wschodnich krańców naszego kraju. To przekazuje Polskiemu Radiu dyżurna synoptyki MGW Anna Gryczman.
2: Jesień coraz wyraźniej daje o sobie znać. Przed nami chłodny, wietrzny i miejscami dość deszczowy weekend. Wszystko za sprawą frontu chłodnego, który dzisiaj przemieszcza się przez Polskę, a jutro jeszcze pozostanie nad południowo-wschodnią częścią kraju. Dodatkowo od jutra pogodę zacznie kształtować niż z Nadbałtyku.
0: Noc z soboty na niedzielę nadal pochmurna. Wysoko w Tatrach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na wschodzie kraju w drugiej połowie nocy trzeba uważać na silne zamglenia. Termometry pokażą w nocy od 6 do 10 stopni. Niedziela natomiast ma być nieco spokojniejsza, jeśli chodzi o deszcz, który ma padać głównie na północy kraju. Tu również spodziewamy się silnego wiatru. Na przeważającym obszarze Polski ta niedziela będzie pochmurna, z większymi przejaśnieniami gdzieniegdzie i słońcem w Polsce centralnej. Maksymalna temperatura jutro to 15 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Typowo jesienny dzień, typowo jesienna pogoda. Witam, wróciłam z lasu z pełnym koszykiem podgrzybków. Pogoda super, 20 stopni. Nic tak nie relaksuje jak spacerek na łonie natury. Aniu, bardzo Ci dziękuję za to zdjęcie. Kuba przed momentem mi jeszcze przypomniał, żeby koniecznie nie tylko zerknąć na to zdjęcie, ale też Cię oczywiście pozdrowić. No, bardzo apetycznie to wygląda. Daj nam znać, co Ty zamierzasz zrobić. Czy jakiś sos będzie z tych podgrzybków? Czy będzie suszenie? Czy będzie marynowanie? W którą stronę pójdą Twoje kulinarne zmysły?
1: A może łóżka na Wigilię?
0: A, też. Może być. Może być. No to daj nam znać, no bo wiesz, zrobić łóżka na Wigilię to też jest nie lada wyczyn, prawda? Narobić tych uszek, to wiadomo, to w zależności oczywiście od tego, ile ludzi w domu się przewiduje, ale no, muszę przyznać, że Aniu, tutaj bardzo nam się
1: analizujemy,
0: nie spodobało,
1: to.
0: Ale też tak, ja od razu pomyślałam sobie o tym, że ja lubię takie grzyby i chętnie bym taki sos grzybowy z kaszą gryczaną na pewno zjadła. Narobiłam sobie smaku, może i wam. Dajcie znać przy okazji, co jecie. 15:10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W normalny dzień tygodnia powiedziałbym, że zaczynają się popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego, no ale oczywiście dzisiaj sobota, więc nie ma czegoś takiego jak popołudniowe godziny szczytu w sobotę, ale oczywiście utrudnień nie brakuje, także korków, niestety także korków, chociażby na Mazowszu. S8 jest zatłoczona, może mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego i to w obu kierunkach. Ale także wolniej jedzie się pomiędzy Warszawą a Nadarzynem, a właściwie Nadarzynem a Warszawą, bo tutaj pewne utrudnienia pojawiły się w pobliżu węzła Wypędy, czyli to jest węzeł przed węzłem Opacz, czyli przed Warszawą i tutaj jest nie w kierunku Warszawy, jest zakorkowana. Droga krajowa nr 12 pomiędzy Radomiem a Zwoleniem jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Gust. Tutaj na kilometrze 518 zderzyły się 3 samochody osobowe i ruch kierowany jest na objazd na pobliskie drogi lokalne. Podobne utrudnienia w Łódzkiem na krajowej 91 pomiędzy Radomskiem a Piotrkowem Trybunalskim. W pobliżu miejscowości Kamieńsk na kilometrze 48 doszło do tragicznego wypadku 3 aut osobowych i tutaj droga jest zablokowana nadal i nadal ruch kierowany jest na objazdy. Trasa S3 w Dolnośląskiem jest zamknięta pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą wraz oczywiście z tunelem i te problemy związane są z pożarem samochodu ciężarowego, do którego doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazdy na starą trasę i te utrudnienia potrwają co najmniej do przyszłego, to znaczy do najbliższego poniedziałku, czyli za 2 dni. Jeszcze 2 słowa o sytuacji na Pomorzu. Tutaj całkiem dobrze sytuacja drogowa wygląda, ale utrudnienia są na A1 na wysokości Tczewa, na drodze krajowej 91 w pobliżu miejscowości Pszczółki, a także na tej samej trasie w Pruszczu Gdańskim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polecamy się oczywiście w każdej drogowej sprawie i nie tylko. Jak uprawiacie jakieś jesienne aktywności, również się polecamy, tak jak napisał jeden z naszych słuchaczy. No, nie jadę samochodem, nie jestem na grzybach, nie biegam po lesie, ale też przebywam na powietrzu. Co prawda nie wiem, ile jest stopni ciepła, ale prace odbywają się w koszulce typu polo. I co widzimy? Widzimy ogród, prawdopodobnie no, takie już sprzątanie ogrodu, jesienne sprzątanie, przygotowywanie ogrodu do zimy. Trawa jeszcze zielona, także jeszcze to wszystko bardzo przyjemnie wygląda, choć niebo chyba szare.

0: morza, białe szumy i cisza.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jedni koszą trawę i przygotowują ogród do zimy, jeszcze inni przygotowują grzybki do suszenia, mrożenia, a reszta do zjedzenia, na przykład zupa grzybowa, sosik, może jakiś dodatek do jajecznicy. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Aniu. Największe uznanie jednak, pisze Ania, nie jest dla mojego męża, który je teraz czyści i przygotowuje do dalszej obróbki. No takiego męża to ze świecą szukać.
1: Hej kochani, jak słuchasz w tle leci, no oczywiście moje rady, kochane kierowców, a ja bym zjadł dzisiaj klopsiki, klopsiki ziemniaczki.

0: Takie polane z sosikiem. Pozdrawiam.
1: Pytanie, czy takie polane z sosikiem grzybowym na przykład. Prosto z grzybami od Ani. Moglibyśmy tutaj zmiksować naszych słuchaczy. Ktoś klopsiki, ktoś grzyby, czy sos grzybowy, ktoś kaszę. Ja kaszę mogę ugotować gryczaną. Proszę bardzo, bardzo lubię i jakoś by mi całkiem pasowała.

0: Jest. No tak, właśnie, jest w pół do godziny 16. Polskie Radio Kierowców, zerkamy na to, co się dzieje w aplikacji i przy okazji tym samym u Was. Pogoda jest idealna do tego, by bez żalu powoli przygotowywać moto do sezonu zimowego. Pozdrawia nas wszystkich Wojciech, a tymczasem, skoro mowa o moto, to wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 12 w województwie mazowieckim pomiędzy Radomiem a Zwoleniem, niedaleko miejscowości Gust. Tutaj na kilometrze 518 zderzyły się 3 samochody osobowe i droga jest nadal zablokowana w obie strony. Mamy informację, że ruch jest tam możliwy objazdem. Służby kierują na pobliskie trasy lokalne. Zakończyły się utrudnienia na krajowej 91, niedaleko Kamieńska, a zatem pomiędzy Radomskiem a Piotrkowem Trybunalskim, gdzie na kilometrze 48 kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku 3 samochodów osobowych. Przypomnę, jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a 3 kolejne osoby zostały ranne. W tej chwili już tam blokady nie ma i można 91 jechać bez przeszkód całą szerokością jezdni. Jeżeli chodzi o korki, to one są, zwłaszcza na Mazowszu, w Warszawie chociażby na ekspresowej 8, czy na krajowej 7, niedaleko Łomianek, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na niektórych trasach na południu naszego kraju. Czy to na A4 w pobliżu węzłów Strzelce Opolskie i Łany, czy to na A4 już w Małopolsce pomiędzy Chrzanowem a Krakowem, czy to na Zakopiance w Gaju i w Libertowie. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, zablokowanej trasie S3 Bolków Kamienna Góra, zatem na Dolnym Śląsku. Tutaj mamy blokadę, która jest spowodowana pożarem ciężarówki i do tego pożaru doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Let's go.

0: A tymczasem 18 minut do 16 przenosimy się do Katowic, a tam podsumowanie kampanii Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Ponad 60 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie z województwa śląskiego nagrodzono w konkursie organizowanym przez rząd. Podsumowano regionalny etap kampanii Budujemy System Odporności Społecznej. Jej celem przede wszystkim było przekazanie w bardziej przystępnej formie zasad, które są zapisane w poradnikach bezpieczeństwa. Zadania, jak się okazuje, zrealizowano na terenie całego kraju i mówi o tym zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Grzegorz Szyszko.
1: 86% powiatów w kraju wzięło udział w tym konkursie, czyli to już pokazuje, jak duże jest zainteresowanie, jak duża jest potrzeba pozyskania wiedzy, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych. Liczymy, że właśnie młodzieżowe drużyny pożarnicze będą ambasadorami naszymi strażaków.

0: w tej lokalnej społeczności i będą mogli przekazywać tą wiedzę do lokalnej społeczności i budować odporność społeczną.
1: Jak się okazuje, no właśnie, ciekawa jestem, czy takie budowanie odporności społecznej no, przynosi jakąś realną korzyść, no bo wiadomo, że w takiej sytuacji, wszyscy w takiej sytuacji, czyli w sytuacji zagrożenia, czy w sytuacji, kiedy no, wszyscy wiemy, w jak niespokojnych czasach przyszło nam żyć, czy tego typu poradniki, no właśnie, wszyscy wiemy, pewnie wielu z nas taki poradnik bezpieczeństwa gdzieś dostało i rzuciło do szuflady i nawet dziś nie ma bladego pojęcia o tym, gdzie taki poradnik leży gdzieś tam w domu, a tymczasem, kiedy są takie warsztaty, kiedy są takie spotkania, rzeczywiście można dowiedzieć się czegoś więcej. Kinga z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strumieniu koło Cieszyna mówi, że jej drużyna przygotowała cykl spotów informacyjnych.
2: Jak pomagać, gdy osoba jest ranna, jak bandażujemy ranę, jak pomagamy, o tym jak udzielać pierwszej pomocy, jak podchodzimy do poszkodowanego, w jakiej pozycji możemy ułożyć poszkodowanego. Mówiliśmy, jak zachowywać się podczas pożaru.
1: Konkurs był częścią programu ochrony ludności i obrony cywilnej, a na jego realizację w całym kraju przekazano 5 milionów złotych.

0: A my obiecujemy wam, że co 20 minut przechodzimy do was z najświeższymi informacjami z tras, a właściwie mówię w liczbie mnogiej, ja powinnam powiedzieć, Kuba Domoracki przychodzi co 20 minut właśnie z tym, co najświeższe, właśnie po to, żeby wam było dużo łatwiej na drodze, żebyście wiedzieli, które miejsca ominąć czy też omijać na mapie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia pojawiły się na ekspresowej 8 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Oleśnica Zachód a Łozina. Chodzi o jezdnię w kierunku Wrocławia. Najprawdopodobniej nie mamy jeszcze dokładnych informacji, doszło tam do wypadku i jezdnia właśnie w kierunku Wrocławia została częściowo zablokowana. Już obserwujemy tam spory, właściwie kilkukilometrowy korek. Ten fragment można omijać trasą wojewódzką 368 i wtedy należy zjechać z trasy S8 na węźle Oleśnica Zachód i kierować się w stronę Wrocławia i miejscowości Długołęka. Jeżeli chodzi o Krajową 12 i województwo mazowieckie, to tutaj bez zmian pomiędzy Radomiem a Zwoleniem. W pobliżu miejscowości Gust, gdzie na kilometrze 518 zderzyły się 3 samochody osobowe, droga jest nadal zablokowana w obu kierunkach. Służby kierują na objazd na pobliskie drogi lokalne. I na południu naszego kraju wzmożony ruch utrzymuje się w wielu miejscach, ale na razie właściwie nie są to bardzo poważne korki, ale wolniej jedzie się czy to na A4 pomiędzy Chrzanowem a węzłem Rudno, czy to na Zakopiance w Gaju i w Libertowie, czy na fragmencie remontowanym drogi krajowej numer 75 pomiędzy Nowym Sączem a granicą w Muszynce w miejscowości Mochnaczka-Wyżna. Przypomnę, że na fragmencie mniej więcej 2-kilometrowym obowiązuje tam ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Jeszcze województwo zachodniopomorskie, trasa ekspresowa S3. Tutaj cały czas wolniej jedzie się w obie strony, niedaleko węzłów Rzęśnica i Kliniska, gdzie na fragmencie też ponad 2-, prawie 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polecamy się w aplikacji. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. PRK, Polskie Radio Kierowców, to po pierwsze, a po drugie nasz numer telefonu. 22 513 11 11.

0: 16 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże w północno-zachodniej, a także w południowo-wschodniej części kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu, szczególnie w pasie tutaj od Podlasia przez centrum kraju po Dolny Śląsk, a także Opolszczyznę. Tak pokazują mapy synoptyczne. Na wybrzeżu miejscami suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. Lokalnie na Suwalszczyźnie 11 stopni, najcieplej na południowym wschodzie. Tu 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty nad morzem, umiarkowany i dość silny. W porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Natomiast wysoko w Bieszczadach porywy tego wiatru także do 60 km, a w Sudetach nawet do około 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po 16. Aleksandra Jasińska. Jedziemy w kierunku godziny 17.

0: Tymczasem 10 minut po godzinie 16 jeszcze, przypominam, jedziemy w kierunku godziny 17, już coraz bliżej, wielkimi krokami się zbliżamy, a tymczasem Patryk Bedliński w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Rozpoczyna Wartę. Z
1: tak,
0: jakim nastrojem?
1: Z bardzo dobrym dzisiaj, mimo tej pogody, która jakoś tak nas nie zachęca.
0: Szaruga, ale wśród naszych słuchaczy naprawdę aura bardzo, bardzo dobra, bo tak, i grzybobranie, i sprzątanie ogrodu przed zimą, i jakiś sernik się po drodze pojawił. Ola z Szery wysłała nam nawet takie zdjęcie właśnie ze swoim świeżo upieczonym, pewnie przepięknie pachnącym sernikiem. No więc ta aura może sprzyjać właśnie do takich już, można powiedzieć, jesiennych
1: aktywności. Jesieniarstwu może nam sprzyjać. No rzeczywiście tak jest. Jak powiedziałaś tymczasem, to myślałem, że powiesz tymczasem mocnym basem, bo w tej piosence za nami trochę taki bas był i można się tak pobujać było w naszych samochodach.
0: Tymczasem borem lasem jeszcze.
1: Na też tego pasuje.
0: Typu. Pozdrawiając wszystkich grzybiarzy. 10 po 16 wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wyjeżdżamy i obserwujemy korki, między innymi na autostradzie A4, na płatnym odcinku prowadzącym z Katowic do Krakowa. Ponad 3,5 km zatoru za Chrzanowem w kierunku stolicy Małopolski. No a poza tym problemy na ekspresowej 8. Korek na podkacie między Jankami a Raszynem, dojeżdżając do Warszawy od strony Mszczonowa, ale także korek na podkacie dojeżdżając do Wrocławia od centrum kraju, między Oleśnicą a Łoziną. I to nie bez powodu, bo za węzłem Oleśnica Zachód doszło do wypadku i jest dnia do Wrocławia jest częściowo zablokowana. To niestety nie jedyny korek na dojeździe do Wrocławia od centrum. Kolejny mamy w okolicach Psiego Pola, ponad 1,5 km korka, bo tam mamy problemy z dylatacją już od kilku dni, no i jest także zwężenie. To wciąż nie koniec, bo kolejny zator mamy przy węźle Wrocław Stadion, też na tej samej jezdni, czyli niełatwo mają ci, którzy od centrum dojeżdżają do Wrocławia albo jadą dalej na południe, czyli do Kłodzka. Jeżeli chodzi o korek koło węzła Wrocław Stadion, ma on 1,5 km długości. No i dojazd do Wrocławia niełatwy też od północy przez S5 i okolice węzła Kryniczno. Tam zwalniacie na odcinku 1,5 km co najmniej. Jakby tego było mało, na 12 problemy między Radomiem a Zwoleniem. Jest blokada w pobliżu miejscowości Gust na kilometrze 517. Zdarzyły się 3 pojazdy osobowe, ale na szczęście kwalifikujemy to jako kolizję, a nie wypadek, bo nikt nie został poważniej poszkodowany. Droga nieprzejezdna, objazd drogami lokalnymi został tam wyznaczony. Uwaga na drogowców, którzy pracują w zachodniopomorskim, w okolicach węzłów ekspresówki Rzęśnica i Kliniska. Mamy tymczasową organizację ruchu, no i jedzie się dużo wolniej niż zwykle w obie strony. Uwaga na S3 w Dolnośląskiem, między Bolkowem a Kamienną Górą. Tam zablokowana jest trasa w obie strony. Te problemy mają związek z pożarem samochodu ciężarowego, do którego doszło kilka dni temu, a ruch kierowany jest na starą trasę przez Bolków i przez Marciszów. Utrudnienia utrzymają się co najmniej do poniedziałku. Przypominamy także, że trwa remont ekspresowej 5 między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Tam drogowcy do wymiany mają 3 warstwy nawierzchni, w tym podbudowę. W czasie remontu jedziemy tylko jedną jezdnią, no i niestety to oznacza także, że mogą tworzyć się korki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem w szkole w Bydgoszczy zorganizowano specjalny casting na mediatorów rówieśniczych. Co to dokładnie oznacza, o tym za chwilę.

Polskiego Radia Kierowców, no i załączył swojego owczarka niemieckiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, tak jak i moją funię, małą pudelkę, jak to się teraz pudel toy, chyba tak to się określa. No więc tak, pozdrawiam nasze psiaki i czworonożnych przyjaciół, którzy, no tak, bardzo często bywa tak, że się upodabniają do swoich właścicieli i doskonale odczuwają dokładnie to, co ich właściciele, a w przypadku budowy to każdy, kto taką budowę przeżył, czy taki remont przeżył, to doskonale wie, że no, jest to nie tylko spora ilość wyzwań i doznań z tym związanych, to jeszcze no, mnóstwo tak naprawdę takich dróg, gdzie trzeba negocjować, trzeba szukać porozumienia, czasem między ludźmi, czasem jest to kompromis między tym, co mam, a tym, co chcę zrobić, a jak gorzej jest, jak jest to kompromis między tym, ile mam pieniędzy, czy jaki jest budżet, a tym, co chciałbym mieć.

0: Ależ piękne niebieskie niebo w Rzeszowie. No, właściwie tak, to niebieskie zdecydowanie, gdzieniegdzie te białe chmurki. Nasz słuchacz Grzesiek wysłał nam to zdjęcie z dopiskiem, że w Rzeszowie jest naprawdę przepiękna pogoda i 19,5 stopnia. No, niestety nie można tego powiedzieć o Warszawie, ani też o innych regionach Polski. Rzeszów ma dzisiaj szczęście. Pozdrawiam cię, Grzegorzu, sprawdzamy, jak to jest na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o okolice Rzeszowa, dobra drogowa sytuacja, bez większych przestojów. Niestety po drugiej stronie naszego kraju sporo problemów, na przykład korek na ponadkilometrowym odcinku S8 przy MOP-ie Michałowice. To trasa między Oleśnicą a Łoziną, jezdnia do Wrocławia. Ostatni węzeł przed utrudnieniami to Oleśnica Zachód. Kolejny korek na tej samej drodze jest przy węźle Wrocław-Psiepole. W tym przypadku wjeżdżamy już na A8. No i korek na tej samej jezdni, czyli na dojeździe do Wrocławia z centrum kraju. Zator mamy we Wrocławiu na A8, za mostem Rędzińskim, na odcinku ponad 1,5 km. No i niestety znowu ta sama jezdnia, czyli prowadząca na południe. A między węzłem Wrocław Lotnisko i Wrocław Stadion korkuje się w przeciwną stronę, czyli w kierunku Warszawy. Korek mamy na odcinku przynajmniej 1,5 km. Dobre wieści z 12, Radom z Woleń, już nie ma blokady w okolicach miejscowości Gust po wcześniejszym zderzeniu 3 samochodów osobowych. Maleje także korek na autostradzie A4, którą jedziemy z Katowic do Krakowa. Korek co prawda występuje za Chrzanowem, no ale na odcinku niespełna 3 km. Zmalał też korek na ekspresówce przy dojeździe do stolicy między Jankami a Raszynem. Spowolnienie owszem może nam się przydarzyć, ale to nie jest długi postój. Dojazd do stolicy od strony północnej, czyli Łomianki i dalej Młociny. Tutaj mamy korek. Mamy też na S8 spowolnienie w kierunku Białegostoku. Ono tworzy się między Aleją Prymasa a Marymontem. No a jakby tego było mało, to mamy dobre wieści, bo do końca maja przyszłego roku zakończy się budowa nowego mostu na Wiśle w Sandomierzu wraz z węzłem drogowym, co będzie częścią drogi 77. Zatem lepiej będzie się jechać między Lipnikiem a Niskiem właśnie przez Sandomierz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No i tak, weekend pod znakiem typowo jesiennej pogody. Dzisiaj w kraju, niemal w całym kraju, jest dosyć pochmurna pogoda z przelotnym deszczem i temperaturą od 12 do maksymalnie 16 stopni. No ale jak widać, absolutnie wam to nie przeszkadza w tak zwanych jesiennych aktywnościach, bo nadsyłacie ich zdjęcia i można się nacieszyć tymi grzybami, które nazbieraliście dzisiaj w lesie. Ach, co to z nich nie powstanie? Już nie mogę się doczekać, żeby nasza słuchaczka nam wysłała może ten sos grzybowy jednak, co? No myślę sobie, że te z kolei tutaj słuchacz proponuje rzeczywiście kotlety z sosem grzybowym i do tego ziemniaki. Ja zdecydowanie jestem fanką tej kaszy gryczanej w połączeniu z sosem grzybowym, no i niech będą jakieś tam kotlety czy pulpety, coś tam dorzucone takiego mięsnego do tego zestawu bardzo chętnie. Zwłaszcza, że dzisiaj jakoś obiad mnie ominął, ale mam nadzieję, że jeszcze wszystko przede mną. No ale nie tylko, bo tak, i prace ogrodowe trwają, bardzo mnie to cieszy. Zdjęcia również dołączone. Ogród jest, zielona trawa też jest, bardzo przyjemna temperatura, pisze nasz słuchacz. Zwłaszcza tutaj Rzeszów. No tak, Rzeszów dzisiaj może się nacieszyć tym szczęściem, bo oczywiście 19,5 stopnia to jest całkiem przyjemna temperatura. No ale ta jesień, tak jak mówiłam, nie odpuszcza. Będzie... Zwłaszcza jutro, dużo spokojniejsza aura, bo dzisiaj w całym kraju pochmurnie, przelotny deszcz, taka temperatura, oj, od 12 do 16 stopni, to wiemy, bywa różnie, choć nasz słuchacz napisał, że lata sobie w polóweczce i jest mu bardzo, bardzo przyjemnie. Natomiast jutro możemy się spodziewać nieco spokojniejszej aury i jeszcze nieco wyższej temperatury, bo w niektórych regionach nawet 20 stopni. Nawet może się pojawić parę, a nie, między 15 a 20. No więc tak maksymalnie 20 stopni się jutro pojawi. No więc też można coś planować. To już też jest, to jeszcze jest przyjemna jesienna temperatura. Ciekawa jestem, jak widzicie swoje aktywności jutro. Może rower, może spacer, a może nasza aplikacja przyjmuje wasze propozycje.

0: Jednym zdecydowanie jesienna aura sprzyja do właśnie na przykład aktywności na świeżym powietrzu, ale panie redaktorze, słyszę, że taki pociągający już.
1: Troszeczkę ta jesienna aura na mnie nie do końca pozytywnie wpływa.
0: Niestety, pewnie nie tylko na pana redaktorze. Także słychać, no, wśród wielu, myślę, dookoła. Słychać, no właśnie to, że te różne wirusy, bakterie gdzieś tam się już plączą i trzeba zadbać o siebie. Jakaś dobra herbata, proszę pana, z sokiem malinowym, herbata, co ja bym...
1: Z miodem.
0: Z miodem na przykład. Robiliśmy sobie dzisiaj pumpkin spice i taki może jakiś sok do tego, czy syrop dyniowy.
1: No tak, to brzmi bardzo apetycznie, bardzo tak już jesieniarsko, więc chyba też się podpiszę pod
0: tym. Do tego sweterka dzisiaj panu pasuje.
1: O, dziękuję bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dodam, że sweterek tak lekko wpadający w czerwień, więc miejmy nadzieję, że takiego koloru nie będziemy za bardzo musieli szukać na naszych drogach na mapach, bo to oznacza, że stoimy w korku, jeżeli jest czerwono. No niestety, są takie miejsca, na przykład na czwórce, którą jedziemy z Katowic do Krakowa. Za Chrzanowem 2,5 km korka cały czas nam się utrzymuje. No i poza tym na dolnośląskim odcinku drogi S8 niedaleko MOP-u Michałowice, czyli między Oleśnicą a Łoziną w kierunku Wrocławia. Ostatni węzeł przed korkiem to Oleśnica Zachód. Korek mamy też przy węźle Wrocław-Psiepole, czyli już na A8, też na jezdni w kierunku południowym. Korek na tej jezdni, którą dojeżdżamy do Wrocławia z centrum kraju. We Wrocławiu też zwalniamy. Korek za Mostem Rędzińskim na A8 na odcinku ponad 1,5 km i tutaj również chodzi o jezdnię na południe. Ale gdybyście jechali na północ, no to już się poprawiło. Wcześniej mieliśmy zator między węzłem Wrocław-Lotnisko a węzłem Wrocław-Stadion, natomiast to już na szczęście możemy wykreślić z listy utrudnień. Co w Warszawie? No, między innymi na tamtejszej S8 też spowolnienie. Ono występuje między Aleją Prymasa Tysiąclecia a Marymontem w kierunku Białegostoku. No i poza tym 7, wjazd od północy przez Łomianki i już warszawskie Młociny, także z korkiem. Mamy także spowolnienie na 79, którą do Warszawy dojeżdżamy przez Piaseczno. Mamy spowolnienie na dojeździe do Krakowa od południa, czyli w Libertowie na 7 na końcowym odcinku Zakopianki, ale na Zakopiance zwolnicie też dojeżdżając do Poronina, w tym przypadku na trasie do Zakopanego. Uwaga też na trasie w Warszawie przy węźle Warszawa-Zachód. Tam kierowcy podróżujący w rejonie węzła powinni liczyć się z utrudnieniami na 92 i na łącznicach, które prowadzą do drogi S8 i z tej drogi. Prace w najbliższych dniach mają być prowadzone zarówno w ciągu dnia, jak i w godzinach nocnych. Ruch będzie utrzymany, ale mogą występować zwężenia jezdni i ograniczenia na wybranych relacjach wjazdowych i zjazdowych. Ostrzegają przed tym drogowcy. My dołączamy się do tych ostrzeżeń. Jedźmy ostrożnie, zwłaszcza dojeżdżając do stolicy od strony Sochaczewa i Ożarowa Mazowieckiego, bo to tych kierowców dotyczą zmiany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: i tymczasem mamy 4 minuty do godziny 17, a w studiu pojawił się już on, prowadzący pasmo po godzinie 17.
1: Retro prowadzący.
0: Bo retro pasmo, tak. Na potrzeby tej rozmowy i na potrzeby tej audycji możemy tak nazwać, retro prowadzący.
1: Bo to retro dzisiaj i najstarsze samochody w Małopolsce, kolekcja pana Franciszka Wołka. Najstarsze auto ma 115 lat. Co ja państwu będę więcej opowiadał? To już jest wystarczająca rekomendacja tego, co pan Franciszek posiada w swoim garażu. Powiem ci, że to jest cudowny człowiek, dlatego że on nie tylko, że posiada, ale on tu pokazuje, jeździ, wozi ludzi na różnych...
0: Czyli to nie tylko posiadanie, ale też w ogóle używanie.
1: Tak, tak? Wozi na różnych...
0: Posiadanie, status posiadania to jest jedno, ale w ogóle używanie, podejrzewam, że w warunkach kolekcjonerskich, czyli raz na złoty rok,
1: tak,
0: prawda?
1: Najpierw się wychodzi z domu, liże się asfalt, żeby sprawdzić, czy soli nie ma. Jak nie ma, można wyjechać. No i wtedy pan Franciszek wyjeżdża, wozi ludzi tym samochodem średnim, nie tym najstarszym.
0: Na południu tam u was wozi?
1: Dokładnie w Myślenicach, ale też w Krakowie i jak się pana Franciszka zaprosi, to przeważnie nie odmawia. I do tego on ma stroje uszyte do tych samochodów z epoki, żeby było.
0: Ach.
1: Wygląda po prostu, wiesz, jakby się czas cofnął. Nagle podjeżdża pan w jakiejś kraciastej, wiesz, marynarce i spodniach, tak zwanych pompkach, tak? Bryczesach. No, fantastyczna historia.
0: Z największą przyjemnością dałabym się na pewno przewieźć. Nawet bym się stosownie, może jakiś, stosownie bym się ubrała, jakiś stosowny
1: Panie Franciszku, kostium. Pan słyszy. No Panie to Franciszku, wymienię pan... wasze numery i da się zrobić.
0: Marcin Koczyba po 17, a ja dziękuję. Aleksandra Jasińska.

0: 17. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczewa. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Nowym Sączu 20 stopni pokazują termometry, a najchłodniej w Suwałkach 11 stopni. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie duże i całkowite z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, na szczęście. Okresami deszcz jeszcze może się pojawiać, głównie na południu, wschodzie i na wybrzeżu. Na południowym wschodzie suma opadów miejscami do około 15 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni. Chłodniej w kotlinach sudeckich około 2 stopni. No to już rzeczywiście chłodno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nasza aplikacja już działa i cały czas do Państwa dyspozycji. Proszę do nas pisać, proszę opowiadać, jak Państwu się podróżuje, raporty pogodowe mile widziane. No i oczywiście o starych samochodach. Za co my te stare auta kochamy i czy Państwo mają swój ulubiony retrowóz?

0: RK Polskie Radio Kierowców, 10 minut po godzinie 17. Patryk Berliński w studiu.
1: Jestem.
0: Deszczowo, mokro, mgła, takie warunki drogowe tutaj bardziej w północnej części Polski, na południu słońce, no i bardzo dobre warunki drogowe. To może być złudne, jeśli państwo na przykład będą wracali z gór, to może się zdarzyć, że wjedziecie gdzieś w jakąś mgłę.
1: Może tak być, ale możemy też wjechać w korek. O mgle akurat nie wiemy, bo nie mamy takiej informacji
0: żeby już
1: w czasie
0: było.
1: Rzeczywistym na mapie. Natomiast jeżeli chodzi o korki, jak najbardziej takie informacje u nas są. Jeżeli też u państwa korki, no to prosimy oczywiście o informacje 22 513 4 1, a my przekażemy, gdzie się jedzie nie do końca dobrze.
0: A teraz porcja informacji od Patryka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, wspominaliśmy o tym, że można pisać. Mamy informację od naszych słuchaczy. Zjazd Wiskitki w stronę Warszawy, czyli autostrada A2. Dachowało auto, służby są już na miejscu. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie, nawet wcześniej niż od służb. Natomiast jeżeli chodzi o korki, no to na przykład na A4 z Katowic do Krakowa. Tam niewiele się zmienia, bo cały czas za Chrzanowym zwalniamy na odcinku o długości 2,5 km. Korek też na A8 przy węźle Wrocław-Psiepole, tam gdzie awaria dylatacji, i w samym Wrocławiu na A8 korek. Zwalniamy od mostu Rędzińskiego na odcinku ponad 1,5 km. To jest dnia ta sama, czyli prowadząca na południe. Ci kierowcy, którzy jadą do Warszawy przez obwodnicę Wrocławia, na szczęście korków nie napotkają. Wcześniej był zator, ale już się rozładował. 12 Radom Zwoleń w pełni przejezdna, to też warto odnotować. Na Zakopiance korek w Libertowie w kierunku Krakowa. W południowej części trasy raczej płynnie, wcześniej korkowało się koło Porolina, a obecnie jedziemy już zupełnie bez kłopotów. No i przypominamy, że w Warszawie pracują drogowcy. Przez cały weekend zaplanowano te prace w okolicach węzła Warszawa-Zachód, czyli na 92, którą do stolicy dojeżdżamy od strony Ożarowa Mazowieckiego, a także na łącznicach, które prowadzą do drogi S8 i z tej drogi. Prace będą prowadzone i w ciągu dnia, i w godzinach nocnych. Ruch będzie utrzymany, ale mogą występować zwężenia i ograniczenia na wybranych relacjach wjazdowych i zjazdowych, a kolejne prace będą prowadzone po zakończeniu weekendu, co też może się wiązać z dalszymi czasowymi ograniczeniami w ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polski Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 17. Pogoda jaka jest, każdy widzi, ale warto pamiętać, że jeżeli wyruszamy w trasę dzisiaj, no to wesoło nie będzie. Na południu Polski piękna pogoda, warunki drogowe znakomite. Tyle, że mnóstwo osób pojechało na Redyki, których i w Pieninach, i na Podhalu całkiem sporo, więc tam może być duży ruch. No i jeśli będą Państwo stamtąd wracać, na przykład do Warszawy, albo jeszcze gdzieś dalej na północ, to trzeba się spodziewać kłopotów pogodowych. To może bardzo mocno utrudniać jazdę. Teraz

0: trochę opowiemy o historiach z filmu i to takiego grozy może trochę, albo sensacyjnego. Rzecz dzieje się na południu Polski, a dokładnie w rejonie Nowego Targu. Policja zatrzymała mieszkankę województwa mazowieckiego, która uszkodziła samochodem dwa budynki stacji paliw i kilka pojazdów. Najpierw w Nowym Targu, a potem w Białce Tatrzańskiej. Zatrzymano ją w gminie Czarny Dunajec, gdzie uderzyła jeszcze w radiowóz i w płot. Wszystko zaczęło się rano na stacji w Nowym Targu od interwencji policji w sprawie wyrzucania śmieci z auta. Policjanci pouczyli kobietę i odjechali. Godzinę później dostali zgłoszenie, że blokuje wejście do budynku. Chwilę potem wsiadła za kierownicę, uderzyła w kilka pojazdów i budynek stacji, po czym uciekła. Policja wróciła na miejsce, mówi małopolska rzeczniczka policji Katarzyna Cisło.
1: W tym samym czasie kobieta wjechała na kolejną stację benzynową, tym razem na terenie Białki Tatrzańskiej. Kobieta uszkodziła cztery samochody. Jeden człowiek kierujący Skodą został ranny, ponieważ w wyniku najechania odniósł obrażenia. Kobieta uszkodziła również wejście do stacji benzynowej.
0: A zaczęło się od wyrzucenia śmieci. Kto by pomyślał? Na obu stacjach uszkodzonych zostało łącznie 8 samochodów i motocykl. W Białce Tatrzańskiej ranny został jeden z kierowców. Policja prowadzi czynności policyjne wyjaśniające ze sprawczynią tego wydarzenia, która ma 59 lat. No i tak sobie myślę, gang Olsena przy niej to jest naprawdę delikatna imprezka. A to, co tu się wydarzyło, ja myślę, że to ktoś kiedyś film o tym zrobi albo przynajmniej napisze jakąś powieść, bo takie rzeczy na co dzień się nie dzieją. Jeżeli państwo mają wyrzucić śmieci, to proponuję od razu do kosza, a jeżeli coś takiego się zdarzy, to przeprosić i odjechać, a nie demolować całą okolicę. To jest po prostu niesłychane i przyznaję, że to jedna z dziwniejszych rzeczy, o których słyszę od kiedy pracuję w tym zawodzie. PRK, Polskie Radio Kierowców, mogą państwo do nas pisać, mówić. Zapraszam do dyskusji również na ten temat, aplikacja czynna.

0: Tam stoją dwie maszyny, człowieka ani pół i 10 do 20 słupków, które ograniczają jazdę prawym pasem. I nic tam się nie dzieje. Wszystko na ten temat. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich kierowców. Dziękuję.
1: Tak, dziękujemy, też pozdrawiamy. Patryku, to chyba dosyć częste zjawisko, prawda?
2: Tak, to prawda.
1: Przywiozą maszyny, rozstawią słupki i idą do domu.
2: To prawda, no to kierowcy też często narzekają, że coś stoi na drodze, niewiele się dzieje, a jednak wszyscy inni muszą zwalniać. Patrzą, co się dzieje, przejeżdżają bardzo powoli, no i właściwie nic z tego nie wynika.
1: Są takie zwyczaje od czasu do czasu funkcjonujące również w Polsce, że na weekend udrażnia się przejazd, czyli te maszyny się trochę przesuwa. No jeżeli nie ma dziury w jezdni, czy nie jest jakoś głęboko sfrezowany asfalt, to jest to możliwe, no ale tu chyba się nie udało. Dobrze, zaglądamy na drogi, zaprasza Patryk Bedliński.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na początek zaglądamy na drogę, która prowadzi między Nowym Dworem Mazowieckim a Kazuniem Nowym, czyli na rzadko pojawiającą się u nas 85, bo z niej mamy komunikat. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Natomiast zajęty mamy jeden z pasów w kierunku Modlina. No i korek pojawił się na skrzyżowaniu drogi 85 z drogą wojewódzką 631, czyli tuż przed rondem. Jeżeli jedziecie od Nowego Dworu Mazowieckiego na południe, to właśnie was ten korek będzie niestety dotyczył. Dojazd do Warszawy przez Łomianki, czyli 7, tu też mamy korek. Korek też na S8 w stolicy w kierunku Białegostoku, między Aleją Prymasa a Wisłostradą. Natomiast na S8 w Dolnośląskiem poprawia się sytuacja i już między Oleśnicą a Łoziną korka nie napotkamy. Natomiast niewielki zator występuje za węzłem Wrocław-Psiepole, czyli na A8 na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Zniknął tymczasem korek bliżej lotniska i stadionu, więc na innych odcinkach A8 korków nie trzeba się spodziewać. Na A4 korek cały czas mamy. Jadąc z Chrzanowa do Krakowa napotkamy go no właśnie na odcinku niespełna 2 km. Poza tym korek mamy w Katowicach na drogowej trasie średnicowej w kierunku Chorzowa. Tutaj zaczęło się korkować przed rozjazdem z drogą 79.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 17.30 i jeszcze głos od Państwa z naszej aplikacji.
1: Dzień dobry, uszanowanie, pozdrawiam panów redaktorów. Ja w sprawie tego korka pomiędzy Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Ten korek jest sztucznie wywołany.

19 minut do godziny 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. O zabytkowych samochodach rozmawiamy dość często, ale o takich jak dzisiaj to tak często się nie zdarza, dlatego że to wyjątkowe auta, kolekcja pana Franciszka Wołka z Myślenic. Wśród nich między innymi przedwojenny samochód Mieczysława Foga. Tego Mieczysława Foga, jesienne róże, jakby ktoś nie pamiętał. No to dobrze, to o tym będziemy też dzisiaj rozmawiać. Tymczasem państwo piszą w naszej aplikacji: hej PRK, ja tego pana z Myślenic chyba spotkałem u niego w warsztacie. Stał taki bardzo stary oldtimer, tylko nie pamiętam jakiej marki, i ten pan opowiadał, że samochód jest dopuszczony do ruchu drogowego, ale tylko dopóki słońce nie zajdzie, bo przez lampy, chyba jak się nie mylę, są na naftę, czy jakoś tak, i że chętnie nim się porusza po ulicach, ale ma problem z pieszymi, bo hamulce w tym autku nie potrafią się dostosować do szybkości pieszych na pasach. Pozdrowienia, Tomek śmigający po Francji. Podejrzewam, że tak, że o pana Franciszka chodzi. To są takie spowalniacze. Ja miałem okazję kiedyś jechać takim autem z góry i to było też oczywiście na południu Polski. Lubomierz, taka dosyć stroma góra, zjazd w stronę tej drogi między Nowym Sączem a Nowym Targiem. Kręty, no i okazało się, że właśnie taki skórzany pas jest jedynym hamulcem. Uff, ale żyje. I wszyscy, którzy tym wtedy jeździli takimi autami, jeżeli nie doszło do jakiegoś poważnego zderzenia czy innej katastrofy, to z tego powodu, żeby ten pas puścił, to raczej wypadków nie było. PRK, Polskie Radio Kierowców, a po 18 spotkanie z panem Franciszkiem i jego garażem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, ale też o współczesnej motoryzacji rozmawiamy za chwilę. Wiadomości dla kierowców, Patryk Bedliński w studiu. Miałeś okazję przejechać się takim na przykład stuletnim samochodem?
1: Nie, absolutnie nie, a bardzo bym chciał, bo wydaje mi się, że to może być takie doświadczenie, które no, trudno sobie wyobrazić z dzisiejszą motoryzacją i paradoksalnie myślę, że dzisiejszą motoryzację możemy docenić dzięki takiej przejażdżce. Później wsiadamy i sobie zdajemy sprawę, jak na przykład super ten samochód skręca, jak szybko przyspiesza, jak bardzo nam pomaga, a wtedy tego nie było.
0: Jak łatwo go odpalić, bo tam to trzeba było tu coś pociągnąć, tam coś wcisnąć, trochę ta procedura odpalania czasami była skomplikowana, ale to, co mnie na przykład urzekło w tych starych samochodach, to tapicerka. Skóra. Gruba skóra, auto stuletnie, a skóra wciąż trwa. No nie powiem, że w stanie idealnym, ale jest. I właśnie taki samochód Dodge Brothers, z którym jechałem z 1927 roku, czyli za rok będzie miał 100 lat, to ta skóra właśnie była oryginalna i no nieprawdopodobnie gruba. Dziś takich rzeczy w aucie nie spotkamy.
1: No i właściwie pytanie retoryczne, czy dzisiejsze samochody, dzisiejsza tapicerka po 100 latach też by podobnie wyglądała, czy po prostu już by jej w ogóle nie było?
0: Czy w ogóle za 100

0: lat będzie ktoś mógł sięgnąć po samochody te dziś produkowane i powiedzieć, tak się wtedy produkowało auta, czy tylko będą już fotografie. Obawiam się, że to drugie. Zaglądamy na drogi. Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W ubiegłym tygodniu drogowcy pracowali między Kutnem a Piątkiem na A1. No i w najbliższym tygodniu, czyli od 12 października, kontynuacja tych prac związanych z wymianą dylatacji. Tyle, że między węzłami Kutno Wschód i Piątek kierowcy, którzy będą podróżowali przez województwo łódzkie w stronę Katowic, będą niestety musieli liczyć się z utrudnieniami. A w związku z pracami wyłączony będzie lewy pas i pojedziemy tylko pasem prawym przy limicie do 80 km na godzinę. Jeżeli chodzi o autostradę, no to mamy już poprawę sytuacji na A4 prowadzącej z Katowic do Krakowa. Mieliśmy wyraźny korek za Chrzanowem, on już się na szczęście rozładował, no i spowolnienie co najwyżej w okolicach Balic, czyli przy zjeździe z płatnego odcinka autostrady. Na A8 już bez jakichkolwiek korków poruszamy się w okolicach Wrocławia. To już dobra wiadomość dla tych, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony centrum kraju, bo tych korków było sporo w okolicach Łoziny chociażby, czy też przy Psim Polu, no i wreszcie za Mostem Rędzińskim. Korków teraz na szczęście spodziewać się nie trzeba. Ale uwaga na korek na 85 w Małozowieckiem. Korek pojawił się dlatego, że między Kazuniem Nowym a Modlinem zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale uwaga, bo zajęty jest jeden z pasów, no i tłok tam występuje. Poza tym kierowcy muszą cały czas uważać na utrudnienia w okolicach połączenia 92 z S8 w Warszawie, czyli na dojeździe do stolicy od strony Ożarowa Mazowieckiego, bo tam w ten weekend możemy napotkać drogowców i w związku z tym prace będą trwały i będzie zmiana organizacji ruchu. A od poniedziałku problemy i utrudnienia także na 74, bo tam rozpoczną się prace remontowe między miejscowościami Wójcin i Krasik, a także między Krasikiem a Kłopotowem na odcinku zarówno 2-kilometrowym, jak i na odcinku ponad 1,5 km. Zakres robót obejmuje m.in. frezowanie nawierzchni i poboczy, ale też układanie siatki wzmacniającej. Generalnie rzecz biorąc, trzeba zwracać szczególną uwagę na zmiany w oznakowaniu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: się nie boję.
1: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Tarnowie, w tej chwili 20 stopni pokazują termometry, a najchłodniej w Suwałkach 11 stopni. Nocą zachmurzenie duże i całkowite, od zachodu większe przejaśnienia będą się pojawiały i rozpogodzenia. Chwilami opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i na wybrzeżu. Na południowym wschodzie suma opadów miejscami do około 15 minut.

0: mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich około 2 stopni. Najcieplej na krańcach wschodnich 11 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zapomniałem się podpisać. Krzysztof i Magdalena, pozdrowienia ze słonecznej Italii. To a propos tego spotkania z panem Franciszkiem w Myślenicach. Słonecznej Italii, tacy to pożyją. Pozdrawiamy, bawcie się dobrze, a my jedziemy dalej. Ask yourself.

Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja cały czas czynna i państwo do nas piszą, że z tymi skórami w samochodzie to było różnie. No i że te skóry mogły być grubsze albo cieńsze, dlatego że garbarnie były inne. I to taka ciekawostka, bo ja tu powiedziałem o tym, że te stare samochody były, tapicerka była z bardzo grubej skóry na siedzeniach. No dzisiaj to jest wszystko cieńsze. W sumie to i tak chyba na jedno wyjdzie, dlatego że przecież to z metra wychodzi metr, tak? Nie ma czy grubiej, czy bardziej cienko będzie to przycięte, ale to jakoś tak to się dzieje. Patryku, co ty na to?
1: Szczerze mówiąc, ja chyba nie mam doświadczenia dużego z skórami samochodowymi, więc trudno mi się wypowiedzieć.
0: No to ja ci powiem teraz. O, proszę bardzo. A ja się z szanownym redaktorami nie zgodzę. Za 100 lat tapicerka z obecnych produkowanych samochodów będzie i to w bardzo dobrym stanie. Dlaczego? Bo jest plastikowa.
1: No tak, plastik się bardzo, bardzo długo, kilkaset lat co najmniej rozkłada, więc
0: no właśnie,
1: auto pod tym względem rzeczywiście.
0: Reszta auta szybciej się rozłoży i to nawet dużo szybciej. Dobrze, ruszamy na drogi. Patryk Bedliński zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre wieści z trasy 85, bo już kończą się problemy między

0: Nowym Dworem Mazowieckim, a Kazuniem Nowym, gdzie zderzyły się wcześniej dwa samochody osobowe. Natomiast na Chorzowskiej w Katowicach uważajcie na korek w kierunku Chorzowa, czyli na odcinku drogi 79. Na węźle Opacz w Warszawie przez cały weekend mają trwać prace, które będą wymagały czasowego zajęcia pasów. Utrudnienia obejmą fragmenty tras S2 i S8 i tam właśnie okresowo zamykane będą pojedyncze pasy. Wystąpią zwężenia jezdni, a w godzinach nocnych także czasowe wyłączenia niektórych relacji na łącznicach. Trzeba zatem wyjątkowo uważać, patrzeć na oznakowanie, nie jechać na pamięć, jak to się mówi popularnie. W najbliższym tygodniu, czyli od 12 października, drogowców napotkamy na A1 w Łódzkie, między Kutnem a Piątkiem. Kierowcy, którzy będą jechali do Katowic, natrafią na utrudnienia, bo wyłączony będzie lewy pas i pojawi się limit prędkości do 80 km na godzinę. Tak było też w ubiegłym tygodniu, tyle że w najbliższym drogowcy mają pracować na drugiej jezdni. Na drugiej właściwie części jezdni, czyli na drugim z pasów, ale jezdnia ta sama, czyli w kierunku Katowic. Uwaga też na remont ekspresowej Piątki między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Tam jedziemy tylko jedną jezdnią, a remont jest prowadzony na odcinku 9 km na tej jezdni, którą z Poznania kierujemy się w stronę Gniezna. No i jeszcze formalność, bo na A4, która dziś się korkowała, już korków na szczęście nie ma. Trasa Katowice-Kraków. Nie ma też korków pod Wrocławiem na autostradzie A8. Na S8 też powinno być już płynnie. Na Zakopiance korek w Libertowie w kierunku Krakowa, no ale to właściwie jedyne miejsce, gdzie o tej porze trzeba będzie zwolnić na tej popularnej trasie pod Tatry. Trasa Olkusz-Kraków tutaj w Przegini na 94 kierowcy muszą delikatnie zwolnić, a wjazd do Krakowa 94 raczej bez korków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut po godzinie 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Moto Retro. Teraz spotkanie z zapowiadaną już dzisiaj osobą, pan Franciszek Wołek z Myślenic. Dzień dobry, panie Franciszku.
1: Witam serdecznie pana redaktora.
0: Lubię oglądać pana zdjęcia tych samochodów i pana przy nich, bo pan w stroju z epoki dodaje szyku tym wszystkim wydarzeniom. Można pana spotkać na różnych wydarzeniach motoryzacyjnych, piknikach, spotkaniach. Parę razy też miałem okazję pana widzieć i zawsze pana samochody przykuwają ogromną uwagę. Tych samochodów jest kilka, tak?
1: Tak, kilka samochodów mam, tak.
0: Pierwszy samochód, kiedy pan, znaczy w ogóle jak to się zaczęło? Jak pan wpadł na pomysł, żeby być kolekcjonerem samochodów?
1: Tak to się stało, że mój tata świętej pamięci miał samochód w Warszawie. I tak mnie wciągło do tego, no, później samochód sprzedał i ja tam za kilka lat zacząłem od Warszawy.
0: No i tak, od Warszawy do Warszawy, zaczął pan od Warszawy, tak. A teraz na warszawskiej antenie pana słuchamy. Panie Franciszku, cztery samochody dzisiaj omówimy z pana kolekcji.
1: Dobrze.
0: Ten pierwszy, bardzo wyjątkowy, co to jest za auto?
1: To jest samochód Met z 1912 roku, który został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. W 12 roku był wyprodukowany łącznie przez cały rok 7163 sztuki samochodów Metza.
0: To dużo jak na tamte czasy.
1: Tak, dużo. Ale teraz się już w tysiącach produkuje.
0: Tak, no ale wtedy to była manufaktura ręcznie robione, prawda?
1: Tak. Wszystko robione było, tak. Żadne drzwi nie pasują do tego, żeby można było przełożyć z innego samochodu, bo jest każdy, drzwi są inne.
0: Czyli utrzymanie w formie takiego auta to nie jest wcale taka prosta rzecz, skoro każda część...
1: Ja kupiłem samochód z Kanady, przywiozłem. Remont około 7 lat mi zeszedł, to znaczy robiłem silnik, musiałem na podwozie. Dużo jest też stolarki w tym samochodzie.
0: To jest fajne.
1: Stolar pracować. Stolar musiał pracować przy tym, żeby to wszystko pięknie zrobić, żeby to miało piękny wygląd. Dużo pracy się tu wkłada.
0: Ja tu dzisiaj kolegom pokazywałem zdjęcia pana aut i tam progi są drewniane i tak mówimy, że jak piękny parkiet to wygląda.
1: A tak. No i jeszcze są szprychy w kołach drewniane też tak samo.
0: I to co to? One tam jakoś pewnie jak się zniszczą, to trzeba toczyć, tak? Bo przecież się nie kupi.
1: Tak.
0: Jakie to drewno?
1: Jesion.
0: Jesionowe
1: drzewo.
0: Twarde drewno, wiem coś o tym. Parkiet jesionowy i cykliniarz chciał rzucić robotę i zająć się czymś innym w połowie, bo się okazało, że jest tak twardy. No a te progi też jesion, tak?
1: Tak, też. Wszystko jest jesionowe, pięknie zrobione. Wszystko to musiało tak zrobione być, jak było oryginalnie.
0: No dobrze, a silnik jaki w tym samochodzie jest? Co my tam mamy?
1: Silnik ma 2,9 pojemności, benzyna oczywiście. Samochód nie posiada źródła energii, to znaczy nie ma akumulatora.
0: No to jak to działa?
1: No na przykład, no, żeby zapalić ten samochód, jest magneto, które wytwarza wysokie napięcie, które jest doprowadzone do świec i w ten sposób samochód jeździ.
0: Korba?
1: Korba, oczywiście,
0: Czyli trzeba troszkę gimnastyki, zanim pojedziemy.
1: Gimnastyki, tak.
0: Dziś by się to też przydało.
1: Tak. O, dzisiaj to już nie ma szans, żeby ktoś korbował.
0: Ciężko idzie, nie? To nie jest tak łatwo.
1: Ciężko bardzo. Trzeba umieć, żeby to zapalić samochód.
0: A to jest tak, że...
1: Korbę, trzeba mieć korbę w taki sposób, żeby pociągnąć do góry, o tak, i dopiero zapala.
0: I puścić od razu, bo ona szarpnie?
1: Tak, może szarpnąć.
0: Czytałem,
1: tak,
0: że można sobie ręce połamać, jak się nie umie tego zrobić.
1: Może nie ręce, ale palce można wykrzywić.
0: Aha. No i potem z takimi krzywymi i

0: palcami to już tak. Trudno. No dobrze, a proszę powiedzieć tam...
1: samodziel, więc bardzo ciekawy samochód jest wyposażony bez

0: kół tylne. Czyli są dwa łańcuchy z prawej strony, jeden łańcuch z prawej strony, drugi z lewej strony, które napędzają ten samochód. Przez te skrzynie biegów.
1: Czyli żadnego wału napędowego, ani innych.
0: Nie ma.
1: Tylko tutaj łańcuch. Taki łańcuch trwały jest pewnie bardzo, co?
0: Tak, tak. No trzeba smarować od czasu do czasu, czyścić go i tak dalej. Samochód, ja jeżdżę tym samochodem tylko w okresie, gdzie można jeździć, bo to samochód nie ma ogrzewania żadnego.
1: No a hamulce, bo tu nasi słuchacze, ci, którzy pana odwiedzali, mówili o tych hamulcach, że nie lekko
0: hamulce
1: tam.
0: Hamulce są tylko na tylne koła.
1: I jak to działa? To jest ta...
0: To są no, podobnie jak te nasze hamulce, tylko że to są inne, są małe, cienkie, malutkie. To raczej nie są hamulce, to są spowalniacze.
1: Właśnie.
0: Teraz obecnie to się samo staje, jak to się mówi, zaraz w miejscu. A tu trzeba na przykład bardzo uważać, szczególnie gdy się jedzie na przejścia dla pieszych, to trzeba z daleka zwalniać, żeby bezpiecznie przejechać przez tam przejście dla pieszych.
1: Panie Franciszku, teraz robimy krótką przerwę, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Państwo mogą do nas pisać, mogą państwo do nas mówić, nagrywać się w aplikacji Motoretro. Jedziemy dalej razem.

0: 18.29, Patryk Bedliński w studiu ponownie. No i jak ten wieczór, bo to już wieczór właściwie.
1: Bardzo spokojnie, na szczęście, bez praktycznie żadnych informacji o utrudnieniach, bez korków, także oby tak dalej.
0: Dla ci z Państwa, którzy do Szczawnicy się wybierają, przypominam, że w związku z Redykiem i z różnymi imprezami, które tam się odbywają, bardzo trudny jest przejazd, wjazd i wyjazd ze Szczawnicy. Przypominam, tam jest tylko jedna droga od Krościenka, jeden most i no i korki pewne, a jutro to będzie prawdziwy Armagedon. Nawet czasami zdarza się, że 3 godziny trwa, zanim uda się z miasta wyjechać. To tyle ode mnie, a teraz Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Korków prawie nie ma, ale są pojedyncze miejsca, gdzie musimy zwolnić. I to na przykład Zakopianka, Gaj i Libertów, końcowy odcinek przed Krakowem, a także dojazd przez Skawinę do Krakowa, a więc droga 44. Jeżeli o Warszawę chodzi, kierowcy zwalniają w Piasecznie, dojeżdżając do stolicy od Góry Kalwarii, czyli od południa, a od strony północnej korek mamy na Modlińskiej, czyli na odcinku 61 między stolicą a Jabłonną. I w Łomiankach też musimy zwolnić, dojeżdżając do stolicy od Nowego Dworu Mazowieckiego. No S8 w Warszawie też nie do końca płynnie, bo jadący w kierunku Białegostoku zwalniają za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Inne odcinki S8 raczej bez korków, już poprawiła się sytuacja wyraźnie w Dolnośląskiem i płynnie dojeżdżamy do Wrocławia, do węzła Wrocław-Psiepole, do A8

0: i na samej A8 też powinno być bez kłopotów. Na 50 trzeba wyjątkowo uważać na utrudnienia, które występują między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Droga jest zamknięta na fragmencie ponad 2-kilometrowym w pobliżu miejscowości Grębiszew. To dlatego, że trwają tam prace remontowe. Ruch kierowany jest na pobliską trasę zastępczą, a dodatkowo prędkość została ograniczona do 60 km/h. Drogowców napotkamy też w zachodniopomorskim, w okolicy węzłów Rzęśnica i Kliniska. Mamy tymczasową organizację ruchu i wolniej jedzie się w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 25 minut do 19. Wracamy do rozmowy z panem Franciszkiem Wołkiem, kolekcjonerem z Myślenic. Witamy ponownie, panie Franciszku.
1: Witam serdecznie.
0: I wracamy do opowieści o tym wyjątkowym aucie z 1912 roku, który jest w pana posiadaniu.
1: To ma 114 lat.
0: Państwo uwierzą? To nie jest pomyłka.
1: Bardzo ciekawe rozwiązanie jest, na przykład w Stanach Zjednoczonych, chcąc jeździć tym samochodem, trzeba było robić nowe prawo jazdy. Dlaczego tak jest? A więc tak, hamulec jest po lewej stronie, a pedał hamulca jest po lewej stronie, a pedał sprzęgła jest po prawej stronie. I tu się tym samochodem, żeby jechać, trzeba nacisnąć pedał sprzęgła i wcisnąć. I ten pedał musi być ściśnięty. Wtedy ten samochód dopiero jedzie.
0: No dobrze, a potem gaz, tak? A gaz jest gdzie?

0: No, gaz jest ręczny. Ręczny przy kierownicy jest taka manetka i ręko się.
1: Taka jakby trochę z motocykla? Taka jak w samochodach dla niepełnosprawnych? Czy inaczej?
0: Tak, tak. Nie, aha, całkowicie inna. No. Bardzo piękne jest oświetlenie w tym samochodzie. Takie mocne. Przepraszam, że tak mówię mocne, bo reflektory są na specjalnym gaz. To jest gaz karbid.
1: Czyli jak w górnictwie kiedyś karbidówki.
0: Tak, tak, tak, tak. No właśnie. Zapala się zapałeczką czy zapalniczką. Drugie, mniejsze światła, które idą też do, kolor czerwony mają do tyłu, są na naftę.
1: Czyli z przodu karbidówka, z tyłu lampa naftowa.
0: Tak, lampa naftowa. No, jest, no i takie to jest oświetlenie.
1: Dobrze.
0: A samochód, jako... który był produkowany w Stanach Zjednoczonych, można było kupić wysyłkowo i składać go w domu.
1: Naprawdę?
0: Tak. To jest jedyny samochód, który tak działał.
1: No dobrze, ale to wtedy... Nie było takiej wiedzy, warsztatów, umiejętności, to jak ktoś się porywał na takie przedsięwzięcie, to, wszystko...
0: Tak, no to tak ludzie robili, no, tak się jest, i tak się odbywała ta sprzedaż. No.
1: To, żeby nie wymieniać nazwy, jak w tej firmie szwedzkiej, co meble produkuje, tak? Ma pan instrukcję obsługi, jak to poskładać?
0: Tak, tak. Tak to jest, no.
1: Jaką prędkość ten samochód rozwija mniej więcej?
0: Naprawdę najwięcej, to tak 20 najlepiej jeździ na godzinę.
1: No bo to nie po to jest, żeby się ścigać, no.
0: Tak, takie samochody w tych czasach jeździły na takie prędkości. No.
1: No i to ten hamulec, już jak mówiliśmy, to też jest wyzwanie, bo to auto potrzebuje trochę więcej miejsca. Ale wszystkie auta wtedy tak miały, dlatego tak jest. Ja miałem okazję pojechać maluchem z 1974 roku kiedyś i przyznaję, że w ruchu ulicznym naprawdę groza, bo maluch też dużo więcej miejsca potrzebuje niż współczesne auta. Więc... No,
0: tak, ale to maluch to miał hydrauliczne hamulce. To nie jest cierne.
1: No wiem, to tu dopiero jest wyzwanie.
0: Także bardzo, bardzo, bardzo słabo się hamuje i ja to nie nazywam hamulce, tylko spowalniacze.
1: Skrzynią biegów da się hamować?
0: A skrzynia biegów ma aż 7 biegów do przodu. Nie, skrzyni biegów nie da się hamować. I jeszcze 8 bieg to jest wsteczny. Bardzo ciekawe to jest. Ja mam... ja mam taki na Google'ach
1: instrukcję taką,
0: człowiek,
1: tak?
0: Człowiek, który kocha przedwojenne samochody. Jeżeli ktoś by chciał z Państwa, to można pooglądać taki filmik o moich samochodach. Człowiek, który kocha przedwojenne samochody.
1: I to jest o panu, tak? I tam można
0: tak,
1: to zobaczyć.
0: Nie, o moich samochodach.
1: No jest o czym i jest co oglądać, bo rzeczywiście te auta, no nie widziałem wszystkich, ale to, co widziałem, to rzeczywiście zachwyca.
0: Tak. I jeszcze mogę powiedzieć, że teraz najnowocześniejszy samochód, jeśli jedzie ulicę, nikt się nie ogląda.
1: Naprawdę.
0: Samochody wszyscy zaglądają, patrzą. Byłem ostatnio w Nowym Sączu z tym Metzem. Nie mogli się ludzie napatrzeć, już byłem taki zmęczony, bo każdy chciał widzieć to sprzęgło.
1: Tak, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy, tak? Ale panie Franciszku, naprawdę jest to powód do dumy i ja nie dziwię się, że ludzie przychodzą i oglądają, bo sam to robiłem, jak widziałem pana auta i miałem okazję z panem się przejechać, to od razu człowiek się czuje, jakby się przeniósł do innej epoki. Jak się siada tam z tyłu na tej kanapie, to robi takie wrażenie, jakby się było, nie wiem, no, jakimś właścicielem dóbr ziemskich. A tu pisze nasz słuchacz, powiem panu, że samochody, podłogi w samochodach były drewniane i stąd drewniane, się wzięło powiedzenie do dechy, gaz do dechy. Podobno. Nie wiem, czy to prawda, ale Kada stwierdzi, że tak więc możemy przyjąć.
0: A nie tylko ten samochód, też mam następny, to też jest podłoga drewniana. No będziemy rozmawiać o tym następnym samochodzie, to będziemy mówić o tych.
1: Jasne. To już po godzinie 19.
0: Ten samochód jest bardzo trudny w jeździe, trzeba się nauczyć po prostu jeździć.
1: Dobrze, panie Franciszku, słyszymy się ponownie po 19. Państwa zachęcam do tego, żeby być z nami, pisać, komentować. Zapraszam do dyskusji. To był świat w zupełnie starym stylu i trochę ten świat, szkoda, że odszedł tak zupełnie, że dziś wszystko jest seryjne i takie seryjne. Nie będę

0: nie dzwoń.
1: A do nas to można i pisać, i dzwonić, i jeszcze nagrywać się w aplikacji. Zachęcamy. A teraz Patryk Bedliński, wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: W najbliższym tygodniu będą utrudnienia na łódzkim odcinku A1 w kierunku Katowic. Między Kutnem a Piątkiem na 264 km drogowcy będą wymieniać dylatację i to właściwie kontynuacja pracy z ubiegłego tygodnia. Zajęte będą dwa pasy i będziemy mieli limit prędkości do 80 km na godzinę. A poza tym drogowców napotkamy między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, więc 50 jest niestety nieprzejezdna na dwukilometrowym fragmencie w okolicach Grębiszewa. Tam trwają prace remontowe, a ruch kierowany jest na pobliską trasę zastępczą. Mamy też ograniczenie prędkości. Jedziemy z prędkością do 60.

0: km na godzinę. Uwaga także w województwie zachodniopomorskim na ekspresówce niedaleko węzłów Rzęśnica i Kliniska. Tam też tymczasowa organizacja ruchu i dużo wolniej poruszamy się w obie strony. Na węźle Opacz w Warszawie przez cały weekend trwają prace, które wymagają czasowego zajęcia pasów. Utrudnienia obejmują fragmenty dróg S2 i S8 i tam okresowo zamykane mają być pojedyncze pasy. Będą zwężenia, a w godzinach nocnych także czasowe wyłączenia niektórych relacji na łącznicach. Dodatkowo na jezdniach zbiorczych przewidziano ograniczenia organizacji ruchu. Zatem zwracamy uwagę szczególną na oznakowanie i nie jeździmy, jak to się mówi, na pamięć. Był korek w Katowicach na ulicy Chorzowskiej, czyli na odcinku 79. Sytuacja już się poprawiła. Jeżeli chodzi o korki, to jeszcze Zakopianka w Gaju i w Libertowie przed Krakowem wyraźnie zwalnia, ale to właściwie jedyny odcinek tej popularnej trasy, gdzie musimy jakkolwiek zwalniać, inne fragmenty w pełni przejezdne. No i Warszawa, S8 w kierunku Białegostoku. Tutaj spowolnienie jest między Aleją Prymasa Tysiąclecia a Wisłostradą. W drugą stronę, czyli w kierunku zachodnim, bez problemów. Uwaga na Modlińskiej między Jabłonną a Stolicą na odcinku 61 przed skrzyżowaniem z drogą, która prowadzi chociażby przez Wisłę. No niestety trzeba będzie zwolnić, zwłaszcza jeżeli jedziecie od Jabłonny do Stolicy. Korek niewielki, ale jednak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 19. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na północy Polski trochę cieplej i, przepraszam, odwrotnie, na południu Polski trochę cieplej i pogodniej, a na północy niestety chłodniej i deszczowo. Tak dzisiaj cały dzień w Warszawie było, taka mrzawka, deszcz. No niezbyt to przyjemna pogoda, bardziej listopadowa niż październikowa. 18 stopni w Nowym Sączu w tej chwili, 11 stopni w Lęborku, to najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca w Polsce. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie duże i całkowite. Od zachodu większe przejaśnienia i rozpogodzenia się pojawią. Okresami ten deszcz głównie na południu, wschodzie i wybrzeżu. Na południowym wschodzie suma opadów miejscami do około 15 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do około 400 metrów. Także proszę to uwzględnić, jeśli Państwo będą nocą podróżować. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni Celsjusza. Chłodniej w kotlinach sudeckich około 2. Najcieplej na krańcach wschodnich, tam 11.

0: stopni pokażą termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 to nasz numer telefonu, no i oczywiście aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Proszę do nas pisać, proszę opowiadać, jak Wam się podróżuje, jakie warunki drogowe są tam, gdzie Państwo teraz są.

0: 10 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. No i pora na wiadomości dla kierowców. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zapraszam do śmiałego podróżowania, bo niewiele nam o tej porze przeszkadza. Tak naprawdę głównie spowolnienie w Libertowie i w Gaju na Zakopiance na dojeździe do Krakowa. No a poza tym naprawdę dobra drogowa sytuacja. Spowolnienie na S8 w Warszawie między zjazdem w Aleje Prymasa a węzłem na wysokości Wisłostrady. Uwaga też na węźle Opacz w Warszawie, bo przez cały weekend mają tam trwać prace, które będą wymagały czasowego zajęcia pasów. Wystąpią zwężenia jezdni, a w godzinach nocnych także czasowe wyłączenia niektórych relacji na łącznicach. Z dobrych wieści, prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia kierowcy dostaną do użytku pełen węzeł Mistrzejowice w Krakowie. Połączy on drogi ekspresowe S7 i S52. I dzięki temu zostanie domknięty ring dróg szybkiego ruchu wokół stolicy Małopolski. Węzeł ma być uruchamiany etapami, a stolica Małopolski stanie się drugim po Łodzi miastem w Polsce, które będzie posiadało pełną obwodnicę.

0: Jeszcze w okolice Poznania i przypominamy, że między węzłem Strumiany a węzłem Poznanie Wschód trwają prace drogowców i poruszamy się tylko jedną jezdnią. A propos Poznania, wyjazd ze stolicy Wielkopolski w kierunku Swarzędza zwalnia w ciągu drogi 92, tak samo jak dojazd do Poznania od tej strony, ale po drugiej stronie miasta na dojeździe przez Tarnowo Podgórne dobra sytuacja i co prawda w godzinach szczytu tworzą się tam korki, ale dziś przez Tarnowo Podgórne jedziemy zupełnie płynnie. Tak samo jest w okolicach Gdańska. Raczej korków nie trzeba spodziewać się ani na obwodnicy S6 czy S7, ani na trasie krajowej, która prowadzi do Gdańska od strony Tczewa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po 19 po RKA, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Dzisiaj wyjątkowa kolekcja pana Stanisława Wołka. Samochody, których no, dzisiaj już właściwie nigdzie nie widujemy. Gdyby nie tacy ludzie jak pan Franciszek, to pewnie byśmy w ogóle nie wiedzieli o ich istnieniu, albo przynajmniej poczytali trochę gdzieś w książkach. Panie Franciszku, to co? Kolejny samochód tak. Teraz.
1: Tak. Jeden z najpiękniejszych moich samochodów, Overland Whippet. Piękny z 1920 roku. Coś pięknego. Tak,
0: to jest ten biały, ten samochód, tak?
1: Tak, ten biały właśnie.
0: To nim z panem piękny. Jechałem.
1: Tak, właśnie biały, czarny ma błotniki. Jeszcze zderzaków w tym czasie nie produkowali przy samochodach.
0: To też ciekawe. Dopiero,
1: no, od 20 któregoś tam roku, już nie pamiętam, ale od 20 którego, 5 roku zderzaki już były. Jest to samochód, który ma pojemność silnika 2.2. Moc tego samochodu to jest 29 koni.
0: Jak dzisiaj się tego słucha, to się wydaje dziwne, nie?
1: Tak. I pojemność ma 2.2, to teraz by było 250
0: pewnie. Koni.
1: Jest to samochód, który silnik wolnoobrotowy, już jest akumulator, rozrusznik już jest, prądnica niestety jest jeszcze, lampy na żarówki, ten. I ciekawostka, no skrzynia biegów niestety jak przy wszystkich samochodach jest niesynchronizowana. Może ktoś nie wie, co to znaczy niesynchronizowana.
0: To powiedzmy.
1: No, każdy bieg do przodu, który jedziemy, musimy dwa razy nacisnąć pedał sprzęgła.
0: Wysprzęglić po prostu.
1: Tak, żeby nie zgrzytała skrzynia biegów, bo aż zęby bolą, jak zgrzyta.
0: I portfel.
1: I portfel. A podobnie jest, inna metoda jest schodzimy, bo tam ta skrzynia biegów jest trzebiegowa do przodu i jeden wsteczny. Jak

0: na przykład schodzę z trójki na dwójkę, muszę zrobić między gaz.
1: Mhm. Czyli sprzęgło, gaz.
0: Sprzęgło, puścić sprzęgło, gaz i znowu nacisnąć sprzęgło. Jest to, trzeba się uczyć.
1: W ciężarówkach takie też tak było, pamiętam. Te starsze ciężarówki, które jeździły na naszych drogach w latach 50., 60. Część tak miała, no.
0: Samochód jest... Dużo drzewa jest w nim. Na przykład...
1: No piękny jest, w ogóle to jest piękne auto limuzyna, powiedzmy, nie? No bo to tak, drzwi, tak trzeba go nazwać.
0: Tak, piękne auto. Drzwi w tym samochodzie są zrobione z drzewa, list takich i obite blachą.
1: I to drewno nie przewodzi ciepła. I to, co wtedy robiono, że to było z drewna, to auta się tak nie nagrzewały. Chociaż to i tak kabriolet, więc...
0: Tak, tak. No i piękne koła są drewniane też tak samo. Piękny samochodzik ładnie wygląda.
1: On jest pięciomiejscowy, tak? Czy ile tam jest miejsc?
0: Czteromiejscowy.
1: Cztero w sumie, czyli dwa.
0: I to bardzo... O, jeszcze coś ciekawego. Z przodu jest bardzo mało miejsca do siedzenia, ale za to dużo z tyłu jest miejsca. Dlaczego?
1: Bo, no właśnie.
0: No bo panie, które siadały w kloszowych sukienkach, spódnicach, to musiały mieć dużo miejsca z tyłu i dlatego. A tu kierownik sam musiał być skulony, żeby jakoś jechać.
1: Ale pan w tym samochodzie wygląda zjawiskowo, bo ma pan do tego specjalnie uszyte ubranie, tak? Ja pana już widziałem kilka razy.
0: Uszyte ubranie, mam spodnie takie, no, czwarte, później skarpety odpowiednie. No, teraz to nie jest tak, że się samochód może być piękny, ale facet grzymisza. No.
1: To nie pasuje. Te spodnie to takie trochę bryczesy mi się wydaje, tak?
0: Tak.
1: No i do tego muszka nieodłączna.
0: No, po coś opowiem, w Kaliningradzie pojechałem tam, no, oczywiście na czerwonym dywanie nas puścili samochód. Moja pani miała parasolkę, kapelusz, pięknie wyglądała i zajęliśmy pierwsze miejsce. To jest nie do powiedzenia u Rosjan, bo tam niestety to jest Rosja.
1: Ta. To dodajmy, że to oczywiście było przed tą wojną z Ukrainą.
0: Przed wojną, to było parę lat temu. No. Mhm. No. Byłem tam 3 razy w tym Kaliningradzie, byłem też w Lwowie.
1: I ten samochód tam bez trudu dojechał, tak?
0: Dojechał na lawecie.
1: W ten sposób. Bo wie pan, no chciałem zapytać, ile on pali na setkę, tak z ciekawości, ile to auto paliło?
0: No, około 10 litrów.
1: To nieźle.
0: No nieźle, no.
1: To dzisiejsze też tak
0: palą. Aparat zapłonowy, i jest pięknym samochodem. Hamulce na cięgna, napędzane za pomocą cięgieł. Mhm. Nie hydrauliczne, tylko cięgno. To nie jest znowu hamulec, tylko to jest spowalniacz, ale już inny niż przy metrze, bo to
1: ma skuteczne
0: koła już. Lepsze troszkę.
1: Bardziej skuteczne.
0: Jest to piękny samochód, tak jest składany.
1: Skąd on pochodzi? Skąd pan go wziął? On był...
0: Ja go kupiłem w Szwecji.
1: W Szwecji. Mhm. I on tam był od nowości, tak? W tej Szwecji?
0: Tak. I tak.
1: Podobno to jest tak, że teraz Szwedzi czy Niemcy przyjeżdżają do Polski, żeby kupić samochody zabytkowe, bo ich rynek został przez Polaków dość mocno spenetrowany. Fajnie. No.
0: Tym samochodem zostałem zaproszony do Sejmu.
1: Do Sejmu?
0: Tak. Odgrywałem... takie kiedyś coś, co działo się w polityce, za Józefa Piłsudskiego wywoził pieniądze z Sejmu.
1: Nie wypadło coś panu przypadkiem z tego worka?
0: Nie. Worki woziłem, ale te worki sprawdzałem, to były...
1: Makulatura.
0: No, żeby tylko pokazać. No,
1: sztuka.
0: Jechali ze mną policjanty granatowi wtedy, bo no, tacy byli. Tak. Nie zajechałem, było to wszystko filmowane.
1: Panie Franciszku,
0: bardzo mam jedną taką piękną sprawę. Aha. W Kaliningradzie, no oczywiście zdobywam puchary, ale proszę pana, w Kaliningradzie przyszła kobieta i proszę pana, z miałem łzy w oczach, przyniosła mi niezapominajki takie pięknie uzbierane, ona uzbierała u siebie tam.
1: Nie zapominajki, to są kwiatki z bajki. Tak,
0: tak. I ona powiedziała mi, masz Polaku, pięknie wyglądasz. Wie pan, że to aż człowieka ze serce złapało, że ktoś taki
1: zareagował.
0: Obca kobieta przyszła tak i pięknie mi to, te kwiatki zasuszyłem, ale w pewnym momencie już się rozleciały. Mm-hmm. Ale to bardzo takie...
1: Ładna opowieść. Na sercu, wrócimy do naszej rozmowy. Za chwilę państwa zachęcam do tego, żeby pisać i brać

0: 19.30 PRK Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bydliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu na drodze ekspresowej S7 w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo. Trzeba będzie uważać na zmianę organizacji ruchu, podobnie jak na A1 w województwie łódzkim w kierunku Katowic. Tam z kolei ponownie napotkamy drogowców między Kutnem a Piątkiem. Na 264 kilometrze trwa wymiana dylatacji i znów mają być zajęte dwa pasy. Będziemy jechali przy ograniczeniu prędkości do

0: 80 km na godzinę. Kierowcy, którzy dojeżdżają do Wrocławia od centrum kraju, w godzinach szczytu mogą napotkać korki na A8 przed węzłem Wrocław Północ. To z powodu uszkodzenia dylatacji. Wyłączony tam został prawy pas. O tej porze na szczęście jedziemy tym odcinkiem drogi zupełnie bez korków. Uwaga na węźle Opacz w Warszawie, bo przez weekend mają trwać prace, które będą wymagały czasowego zajęcia pasów. Wystąpią zwężenia jezdni, a nocą także czasowe wyłączenia niektórych relacji na łącznicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do godziny 20, Motoretro. Pan Franciszek Wołek z Myślenic, kolekcjoner, znawca historii motoryzacji jest dzisiaj z nami. Wracamy do naszej rozmowy. Teraz coś o kierunkowskazach będzie, tak?
1: Tak. Bardzo ciekawe kierunkowskazy przy tym Whippedzie są. Wychylające się.
0: Takie strzałki?
1: Tak, strzałki, tak, wychylające się. Z prawej strony i z lewej strony wychodzą i tam mruga żaróweczka w środku.
0: Żaróweczka?
1: Tak. Wysuwa się ten kierunkowskaz w lewo czy w prawo, no i tam żaróweczka mruga.
0: Dobra, awaryjne jest?
1: Ani pasów nie ma przy tych samochodach.
0: Właśnie, ani poduszek, ani ABS-u, tak, ale tak, jest. Jak to mówią, nie było klimatyzacji, ale był klimat. I to jest tak. Coś, prawda?
1: Tak, tak. I wie pan co, że nie ma tego, elektroniki żadnej nie ma. Ma się co psuć.
0: No chwała Bogu, można powiedzieć, że nie ma. No dobrze, a jak się uruchomiał ten kierunkowskaz? To jakoś pokręcłem?
1: Jest przełącznik, tak, raz w prawo, w lewo się przyjął tego. No i tu mruga pięknie, super to wygląda. Mhm. A mam piękny sygnał, oryginalny sygnał, który...
0: Czyli klakson?
1: Właśnie firma robiła, Regel 2.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: No
1: tak,
0: ja tego nie słyszałem. To ja, panie Franciszku, się zapisuję na pokaz.
1: Rygwa. Tak, znaczy to...

0: taki zrobiony, bo to no się wie. Tam jest, no jak to taki silnik, tam jest silnik, który napędza membrany i tak oddaje głos jakby...
1: No to jak pan na kogoś zatrąbi, to raczej nogi same niosą, nie? Nikt już nie czeka. Dobrze, a jak z wycieraczkami?
0: Wycieraczka jest tylko jedna i proszę powiedzieć, boszowska, jedna na stronę lewą, na kierowcę. Także nie ma z prawej strony.
1: No bo po co?
0: Taka.
1: W sumie, nie?
0: Po co?
1: No dobrze, a pióro do wycieraczki jak dopasować dzisiaj? Pasują
0: normalne,
1: czegoś?
0: Normalne, tam to się ściąga z pióra jakiegoś, kupuję i zakładam, żeby pasowało.
1: Tak, no. byle długo się zgadzało.
0: W zimie się nie jeździ tym samochodem, to się nie psuje wycieraczka. No jest to samochód bardzo piękny i dużo jeżdżę na wesela, o taką ciekawostkę powiem. Dużo pary, które jechały ze mną, miały bliźniaki.
1: Poważnie? To co tam jest w tym samochodzie? No, skóra. Nieźle, nieźle.
0: Błan skóry na tylnym siedzeniu. Baraniej, z barana.
1: A to jest skóra z barana?
0: Tak, tak.
1: Ale to
0: na
1: w sensie...
0: siedzeniu, żeby ładnie się siedziało.
1: A, okej.
0: Okay. Na czyli... siedzenie, tak, no.
1: Czyli ta baranica, tak, położona na siedzeniu. Okej, bo ja już myślałem, że to zrobione, bo...
0: Dzieci mają już kręcone włosy.
1: A skóra cielęca, tak, jako tapicerka?
0: Nie, cielęca, barania skóra.
1: Ale barania skóra jest tapicerką?
0: Błam zrobiony, taka niska włosy są obcięte, ładnie, pięknie to wygląda.
1: Tak było fabrycznie?
0: Nie.
1: No właśnie dlatego się dziwię.
0: To już jest dopuszczone.
1: Pana inwencja twórcza.
0: To na siedzeniu, to nie ma jakiegoś tam, że jest coś zmienione.
1: Jasne.
0: Panie Franciszku, jest oryginalny, ale... i samochód jest na żółtej tablicach. Wszystkie samochody, które...
1: Czyli oryginał.
0: Wszystkie, tak, oryginalne są.
1: A proszę mi powiedzieć, skąd się bierze opony do 100-letniego auta?
0: Ze Stanów Zjednoczonych sprowadza się. Tam wszystko można kupić.
1: Produkują do dziś, tak?
0: Tak, tak. Ja kupiłem 4 opony z białym paskiem. Pięknie to wygląda. Tylko, że no, cena też jest piękna. No, ale to nie będziemy mówić o cenie.
1: Wiem, rodzina słucha.
0: Ale pięknie wygląda. No, 10 tysięcy trzeba było dać za 4 opony. No, to nie
1: się
0: jest
1: wydało.
0: Takie drogie.
1: Nie, 2,5 tysiąca za opony, to wiadomo. Niedużo. No nie, ale to musimy oczywiście od razu powiedzieć. To nie jest auto, do którego części leżą w magazynach, tylko to jest coś wyjątkowego. I to jest tak, jakby pan miał dzieło sztuki. No to nie można dzieła sztuki trzymać w byle jakiej oprawie, tylko to wymaga tego, żeby odpowiednio się prezentowało. I super, że pan o to dba.
0: Oczywiście. No i poza tym, ubiór też jest ważny.
1: A pan to
0: też
1: szyje?
0: Mówili.
1: Gdzieś
0: tak,
1: na miarę?
0: Szyję, oczywiście, na miarę. Tak, tak.
1: Czyli co, idzie pan jakaś zaprzyjaźniona firma krawiecka, czy...
0: Tak. Nie będę mówił, gdzie,
1: ale... No dobra, ale przychodzi... Tak. O, znowu przed pan Franciszek. Panie Franku, to co my tu teraz szyjemy, tak?
0: Tak, szyjemy, tak.
1: Dobrze, no.
0: Wie pan co, no trzeba się umieć ubrać, nie byle jak jechać.
1: Powiem panu, zrobił pan na mnie ogromne wrażenie tymi strojami. Widziałem pana kilka razy, byłem na kilku zlotach aut zabytkowych, ale to jak pan do tego podchodzi, to mało kto. To i do tego jak pan się prezentuje, bo pan jeszcze do tego odpowiednio wygląda też postura, wzrost, wygląd, uśmiech na twarzy. To jest właśnie facet z tego auta. Jak widzę ten samochód i pana obok, to tu wszystko jest dobrze skomponowane. I,
0: tak jest.
1: I cieszę się, że pana poznałem i że mogliśmy pana naszym słuchaczom przedstawić. No nie zdążyliśmy wszystkiego dziś powiedzieć, to co, mamy pretekst do następnego odcinka,
0: no,
1: tak?
0: Może, nie wiem, kiedy pan termin powie.
1: Ja myślę, że może za 2 tygodnie, ale to będziemy się dzwaniać, a państwa, naszych słuchaczy uprzedzimy, że wracamy.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chce oglądać, to tam wejść i wpisać Człowiek, który kocha przedwojenne na YouTubie.
1: Jest film.
0: Człowiek, który kocha przedwojenne samochody.
1: I ten człowiek to jest pan Franciszek Wołek,
0: tak, Franciszek.
1: Z Myślenic,
0: tak.
1: Panie Franciszku, dzięki.
0: Pozdrawiam wszystkich sympatyków i pasjonatów starej motoryzacji.
1: My też pana pozdrawiamy gorąco i dziękujemy za ten miły wieczór. Proszę odpocząć, spokojnego wieczoru. Jaka pogoda w Myślenicach?
0: Super jest, nie pada. Chłodno jest, ale nie jest źle.
1: Tu jest trochę gorzej. Dobrze. Wszystkiego dobrego, panie Franciszku. Pozdrawiamy.
0: No, kłaniam się. Do zobaczenia za 2 tygodnie.
1: Motoretro PRK, Polski Radio Kierowców.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 20. Ponownie zaglądamy na drogi, zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W najbliższym tygodniu zacznie się remont S7 między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo na trasie w kierunku Warszawy. Ruch będzie możliwy tylko jednym pasem, a remont obejmie prawą część jezdni. Planowany termin zakończenia tego remontu to połowa listopada. Wcześniej podobne prace wykonano na łącznicach węzła Elbląg Wschód i na dwóch fragmentach drogi w kierunku Gdańska między Olsztynkiem a Nidzicą. Uwaga też między Budkowem a Żarnowem na trasie 74. Tam drogowcy kontynuują remont nawierzchni i między najbliższym poniedziałkiem a piątkiem będą układać warstwę ścieralną. Zajmą 3 km drogi. W Warszawie z kolei przez cały weekend kierowcy podróżujący w rejonie węzła Warszawa-Zachód muszą liczyć się z utrudnieniami na 92 i na łącznicach, które prowadzą do drogi ekspresowej S8, a także z tej drogi. Prace będą prowadzone zarówno w dzień, jak i w godzinach nocnych. Ruch będzie utrzymany, ale mogą występować okresowe zwężenia jezdni i ograniczenia na wybranych relacjach wjazdowych i zjazdowych. A prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia kierowcy dostaną do użytku pełen już węzeł Mistrzejowice w Krakowie, który domknie tzw. ring i połączy drogi ekspresowe S7 i S52.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 20. PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczewa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17 stopni w Nowym Sączu, najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili, 9 stopni, no dobrze, prawie 10 w Łebie, to miejsce najchłodniejsze. Nocą zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie, a to ja już na jutro Państwu czytam, no dobrze, to będzie, lokalnie burze i opady krupy śnieżne, nie no, bez żartów. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu, suma opadów na krańcach południowych do 10 mm, nad morzem do 15. Temperatura maksymalna od 11 do 15. W rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie i północy, porywisty nad morzem do 65 km. Zachodni i południowo-zachodni, a wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To czekamy też na raporty pogodowe od Państwa w naszej aplikacji, także zachęcam do korzystania.

0: 10 minut po 20 ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nieprzejezdne są tunele na drodze ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. We wtorek w tunelu zapaliła się ciężarówka. Tunel musi przejść testy bezpieczeństwa. Trzeba korzystać z objazdów, na przykład drogą krajową nr 5 i trasą wojewódzką 320. Uwaga też na 50-ce między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Droga jest zamknięta na fragmencie o długości ponad 2 km w okolicach miejscowości Grębiszew. Ruch kierowany jest na pobliską trasę zastępczą, a prędkość została ograniczona do 60 km/h. Drogowcy będą kontynuować remont na odcinku z Piotrkowa Trybunalskiego do Kielc na fragmencie trasy 74, konkretnie od Budkowa do Żarnowa. To blisko 3 km. Między najbliższym poniedziałkiem a piątkiem zamierzają układać warstwę ścieralną. Prace rozpoczną się od strony Budkowa, a później będą prowadzone od strony Żarnowa. Z kolei pod koniec tygodnia oba fronty robót połączą się. Roboty między Budkowem a Żarnowem na 74 będą prowadzone w godzinach od 6 do 18 i w czasie ich trwania ma tam obowiązywać ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Będzie też limit prędkości do 50 km/h i co wydaje się naturalne przy zakazie, przy limicie prędkości i przy ruchu wahadłowym, także zakaz wyprzedzania. Kierowcy muszą też uważać w okolicach węzła Warszawa-Zachód na 92 i na łącznicach z S8. Tam możliwe jest wydłużenie czasu przejazdu, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu. To dlatego, że przez ten weekend drogowcy prowadzą tam pracę. No i dobre wieści. Przypominamy, że na przełomie listopada i grudnia kierowcy mają dostać do użytku pełen węzeł Mistrzejowice, który pod Krakowem połączy dwie drogi ekspresowe S7 i trasę S52.
1: PRK, Polskie Radio.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Słyszeliśmy dzisiaj, że części do samochodów zabytkowych tanie nie są. Same opony mogą kosztować 10 tysięcy albo i lepiej, w zależności o jaki samochód chodzi, ale wciąż te części są produkowane. Może nie w Polsce, bo przecież nie było takich fabryk w Polsce, ale gdzieś tam te samochody na świecie, czy części do nich, przepraszam, można kupić. Na przykład Włosi w Fiacie mają próbki lakierów prawie wszystkich samochodów, które wyprodukowali. W związku z tym, jeśli mamy starszy samochód, wystarczy skontaktować się z fabryką i dostaniemy od nich albo gotowy lakier, albo jego skład, który można gdzieś w jakiejś firmie, która tym się zajmuje, zrobić. To jest bardzo ciekawe. Tymczasem no, te zabytkowe auta kosztują majątek. W Polsce od w sumie niedawna zrobił się popularny i stworzył się ten rynek kolekcjonerski. Wcześniej takich samochodów nie mieliśmy i właściwie nasz polski rynek był drenowany przez Niemców, Szwedów i gdzie tam jeszcze można, za granicę wyjeżdżały te samochody. Był też taki przypadek, kiedy traktor miał być wywieziony z Polski, to było na ziemiach zachodnich i ten traktor to było Porsche, bardzo wyjątkowe. I rolnik usiłował wytłumaczyć celnikom, bo jeszcze wtedy byli celnicy, że on jedzie na drugą stronę rzeki zaorać pole. No nie dali wiary, okazało się, że auto oryginalne i warte majątek. Najdroższy samochód w Polsce, zabytkowy, osiągnął na licytacji 1 150 000 złotych i był to Porsche Speedster. Podczas właśnie aukcji klasyków stał się jednym z najdrożej zlicytowanych aut kolekcjonerskich na naszym rynku. Co ciekawe, był też Polonez 1.5 SLE, fabrycznie nowy egzemplarz z przebiegiem zaledwie 33 km i ten samochód został sprzedany przez dom akcyjny za 115 tysięcy, co ustanowiło rekord cenowy dla tego modelu. Mercedes-Benz 500 Nürburg, uznawany za najdroższy samochód okresu międzywojennego. W Polsce jego ówczesna cena odpowiadała wartości kamienicy we Lwowie. Taki samochód też u nas się w Polsce pojawił. No więc takich samochodów cennych, nie tylko ze względu na finanse, że one są drogie, ale one są cenne z wielu względów. Albo stanowią jakiś element historii rodzin, historii państwa, więc warto o to dbać. Zachęcam państwa do tego. Może nie od razu, żeby zostać kolekcjonerem, bo to no, wymaga jednak pewnej pasji,

ale do tego, żeby myśleć ciepło o takich ludziach i jeśli gdzieś takie auto widzicie, że no stoi i niszczeje, to może warto dać znać właśnie kolekcjonerom. Oni chętnie takim pojazdem się zajmą. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro.

0: 20.30 ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tylko jednym pasem na zmianę jedziemy między Wyszogrodem a Zakroczymiem. To jest droga 62, a chodzi o miejscowość Chociszewo na kilometrze 169. Tam uważajcie szczególnie, bo utrudnienia mogą się utrzymać przez ponad półtorej godziny i jedziemy tylko jednym pasem po tym, jak samochód dostawczy wypadł z jezdni. W najbliższym tygodniu kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie A1 ponownie będą mierzyć się z utrudnieniami. Między Kutnem a Piątkiem na 264 kilometrze drogowcy znów zajmą się pracami przy wymianie dylatacji. Na jezdni prowadzącej do Katowic będzie zwężenie i zwolnimy do 80 km na godzinę. W najbliższym tygodniu także remont S7 między Elblągiem a Bogaczewem na trasie do stolicy. Ruch będzie możliwy tylko jednym pasem, a remont obejmie prawą część jezdni. Planowany termin zakończenia tego remontu to połowa listopada. Wcześniej podobne prace wykonywano na łącznicach węzła Elbląg Wschód i na dwóch fragmentach drogi w kierunku Gdańska między Olsztynkiem a Nidzicą. Przypominamy też, że nieprzejezdne są tunele w ciągu ekspresowej trójki między Bolkowem a Kamienną Górą. To po wtorkowym pożarze ciężarówki. Tunel musi jeszcze przejść testy bezpieczeństwa. Trzeba jechać objazdem, na przykład Krajową Piątką i wojewódzką trasą numer 320.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20:38, czyli 22 minuty do 21:00. Dobry, jestem z Batmy, co? No dobrze, ale teraz nie o tym. Porozmawiamy o... Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przez najbliższe 2 tygodnie będą pobierać próbki w autobusach i tramwajach. W ramach projektu Pasażerowie na gapę sprawdzają, jakie bakterie występują na powierzchniach, których dotykają pasażerowie. Naukowcy skupią się na drobnoustrojach, które mogą mieć znaczenie przy zakażeniach i antybiotykoodporności, mówi Krzysztof Migas, przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów Uniwersytetu Medycznego.
1: Chcemy zbadać występowanie w autobusach i tramwajach z podkreśleniem autobusów przyszpitalnych, występowanie konkretnych gatunków bakterii. Skupiamy się na grupie Escape, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach. My chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
0: Wyniki projektu mają posłużyć także do przygotowania materiałów edukacyjnych dotyczących higieny w przestrzeni publicznej. To taka zasada, że lepiej rzeczywiście niczego nie dotykać, czy w autobusie, tramwaju, czy w metrze. I druga taka rzecz, na którą nie zwracamy uwagi, to są przy schodach ruchomych poręcze. Czytałem kiedyś o badania, co na tych poręczach się znajduje. Naprawdę, proszę tego nie dotykać. Tego nikt nie odkaża nigdy, bo to się kręci w koło. W związku z czym, a jeżeli to rzadko się to odkaża i to można sobie tam napytać srogiej biedy. Proszę na siebie uważać, dbać o higienę rąk, najlepiej od razu po powrocie do domu umyć, a może lepiej w rękawiczkach jeździć, ja już sam nie wiem, albo w masce, już były takie próby. Mogą państwo też i w tej sprawie zabrać głos.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do 21. Ponownie zaglądamy na drogi. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe problemy między Wyszogrodem a Zakroczymiem na trasie 62. W Chodciszewie na 169 km pojazd dostawczy wypadł z jezdni. Inni zmotoryzowani jadą tylko jednym pasem na zmianę. Uważajcie też na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8. Przed węzłem Wrocław Północ w kierunku Kudowy-Zdroju wyłączony jest prawy pas. Na to z powodu awarii i dylatacji. Zwężenie obowiązuje ze względów bezpieczeństwa. Trwa remont Krajowej 16 w Augustowie wraz z rondem Solidarności. Do wymiany jest nawierzchnia jezdni oraz krawężniki. Prace zakończą się 25 listopada. A w najbliższym tygodniu kierowcy, którzy jeżdżą przez województwo łódzkie A1, będą znów mierzyć się z utrudnieniami między Kutnem a Piątkiem. Drogowcy zajmą się pracami przy wymianie dylatacji. Na trasie w kierunku południowym będzie zwężenie i limit prędkości do 80 km na godzinę. Przygotujmy się też

0: Na pracę na S7 między Elblągiem a Bogaczewem w kierunku Warszawy. Ruch w najbliższym czasie będzie odbywał się tylko jednym pasem. Remont, który rozpocznie się w najbliższym tygodniu, będzie odbywał się jednym pasem. Remont obejmie prawą część jezdni, a planowany termin zakończenia prac to połowa listopada. Wcześniej takie prace wykonywano też na łącznicach węzła Elbląg Wschód i na dwóch fragmentach trasy w kierunku Gdańska między Olsztynkiem a Nidzicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców, piszą Państwo do nas, czy mogę prosić o demono dwa słowa z pozdrowieniami dla mojej żony Alicji. Pozdrawiam, Sebastian. Będzie ta piosenka niebawem. Proszę nastawić ucha i pogłośnić radio.

0: forget to find them. 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16 stopni w Nowym Sączu, tam najcieplej. W tej chwili, a najchłodniej w Lęborku 9 stopni pokazują termometry. Nocą zachmurzenie duże i całkowite, od zachodu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Chwilami opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i na wybrzeżu. Na południowym wschodzie suma opadów miejscami do około 15 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwa mgła i na to proszę uważać nocą, bo widzialność spadnie do około 400 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni, chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam około 2 stopni. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i po morzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu, suma opadów na krańcach południowych do 10 mm, nad morzem do 15. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mniej obcy, a to taki film. Lady Punk, oglądałeś?
1: Chyba sobie nie przypominam.
0: A, taki świeży. Oglądałem, ale wydaje mi się, że to jednak jest o kimś innym. Ale co ja się tam znam. Dobrze, 21.10, zaglądamy na drogi. Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowcy prowadzą pracę na wielu trasach, więc musimy wyjątkowo uważać. Na przykład w tym tygodniu na A1 ponownie będziemy napotykać zmiany między Kutnem a Piątkiem, jadąc w kierunku Katowic. 264 km to miejsce, gdzie drogowcy znów przystąpią do wymiany dylatacji i będziemy jechali z prędkością do 80 km na godzinę. Uwaga też na S7 między Elblągiem a Bogaczewem, bo tam ponownie od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu i pojedziemy tylko jednym pasem. Remont, który jest tam zaplanowany, obejmie prawą część jezdni, a termin jego zakończenia to połowa listopada. Niestety mamy pogorszenie sytuacji na 62 między Wyszogrodem a Zakroczymiem w Chociszewie. Wiemy już, że zginęła jedna osoba. To dlatego, że samochód dostawczy wypadł z jezdni na 169 km. To dla innych zmotoryzowanych jadących między Wyszogrodem a Zakroczymiem oznacza, że mogą poruszać się tylko jednym pasem naprzemiennie. Przypominamy też, że nieprzejezdne są tunele w ciągu S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Powodem jest wtorkowy pożar ciężarówki na tej trasie. Tunel musi jeszcze przejść testy bezpieczeństwa, więc do tego czasu trzeba korzystać z objazdów. Kierowcy mogą jechać Krajową Piątką i drogą wojewódzką numer 320. Na 50 problemy między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, bo droga jest zamknięta na ponad 2-kilometrowym fragmencie w okolicach Grębiszewa. Ruch jest kierowany na pobliską trasę zastępczą, a prędkość została ograniczona do 60 km na godzinę.

0: pamiętaj mnie.
1: 19 minut po 21. PRK Polskie Radio Kierowców. To jeszcze informacja dla Państwa, którzy wybierają się w Pieninę jutro, bo już dziś to może nie. Proszę pamiętać o tym, że Wielki Redyk przez Szczawnicę i przez całe Pieniny będzie przechodził. W związku z tym niektóre drogi będą zamknięte. Wyjazd ze Szczawnicy w stronę Krościenka też będzie zamknięty. Więc jeśli Państwo na przykład rano tam się pojawią, to już potem nie wyjadą aż do popołudnia, a potem korek na zwykle 2-3 godziny. Więc jeśli nie planują Państwo odwiedzić Szczawnicy pod kątem Redyku i nie chcą się temu przyglądać, tylko chcieliby wpaść na przykład na lody, to odradzam. Jutro proszę tego nie robić, a ci z Państwa, którzy chcieliby wyjechać wcześniej, żeby dotrzeć do domu o jakiejś popołudniowej porze, to trzeba jednak wyjechać wcześniej rano, bo będą kłopoty. Miejsca noclegowe na to wydarzenie, w czasie tego wydarzenia wykupione są na rok czy dwa wcześniej, więc proszę sobie wyobrazić, kilka tysięcy osób stojących wzdłuż drogi, którą kilka tysięcy owiec przechodzi. Ja myślę, że to nawet więcej niż kilka tysięcy widzów, bo to może być nawet i kilkadziesiąt, bo to są też ci, którzy przyjeżdżają z okolicy. Także Wielki Redek, piękne widowisko, ale samochodem proszę się tam jutro nie wybierać.

0: 21.30, ponownie zaglądamy na drogi. Wieczór deszczowy, mgliste miejscami, ale chyba spokojnie.
1: Poza jednym miejscem na 62, gdzie doszło niestety do tragicznego wypadku. No na innych trasach w miarę spokojnie, bez dużego ruchu, więc można mimo wszystko wyjeżdżać bez obaw.
0: No to teraz reszta informacji zaprasza Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A niestety drogowy raport zaczynamy od tragicznych wieści z trasy między Wyszogrodem a Zakroczymiem. W Chociszewie doszło do śmiertelnego wypadku. Na 169 kilometrze pojazd dostawczy wypadł z jezdni. Zginęła jedna osoba. Jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. A poza tym przez cały weekend zamknięta ma być nitka wyjazdowa trasy zamkowej w Szczecinie. To jeden z dwóch mostów w centrum miasta. Trwa jego remont, a drogowcy chcą w ten weekend kłaść warstwę ścieralną asfaltu. Co konkretnie będzie zamknięte?
3: Jezdnia wyjazdowa z miasta na górze trasy zamkowej oraz łącznica prowadząca od ulicy Duczyńskiego. Przez sobotę, niedzielę nie będzie możliwy przejazd górą trasy zamkowej w kierunku wyjazdowym z miasta.
1: Mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Ruch na trasie zamkowej zostanie przywrócony w poniedziałek rano, a na łącznicy we wtorek. To jednak nie koniec komplikacji.
3: Po przywróceniu ruchu kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na wyjezdni wyjazdowej trasy zamkowej nie będzie jeszcze oznakowania poziomego. Ze względów po prostu technologicznych jego wykonanie będzie możliwe najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu prac związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej.
1: Najbardziej uciążliwa część remontu trasy zamkowej zmierza do końca, ale prace jeszcze się nie kończą. Drogowcy muszą wzmocnić filary przeprawy. Mają się z tym uporać do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. No i przypominamy, że cały czas są problemy z przejechaniem S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. We wtorek w tunelu zapaliła się ciężarówka i tunel musi przejść testy bezpieczeństwa. Trzeba korzystać z objazdów, między innymi drogą numer 5 i wojewódzką trasą 320. Drogowcy kontynuują pracę na trasie z Piotrkowa Trybunalskiego do Kielc i w najbliższym czasie spotkamy ich na odcinku 3 km od Budkowa do Żarnowa. Między najbliższym poniedziałkiem a piątkiem zamierzają układać warstwę ścieralną. Prace mają rozpocząć od strony Budkowa, później prace będą prowadzone od strony Żarnowa, a pod koniec tygodnia oba fronty robót połączą się. Roboty między Budkowem a Żarnowem będą prowadzone

20 minut do 22. Warunki drogowe się pogarszają. Małopolska, Świętokrzyskie, część Mazowieckiego, Suwałki, Białystok, tam pada deszcz. No i nie tylko, bo i rejon Torunia też pojawiły się opady. Tak będzie w nocy. Do tego wszystkiego jeszcze pojawi się mgła i na to proszę uważać, bo synoptycy zapowiadają, że te opady głównie na południu, wschodzie i na wybrzeżu, ale w innych częściach Polski też mogą się pojawić. Suma opadów około 15 mm, czyli to całkiem dużo. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w śnieg, czyli trzeba przyznać, że na Podhalu to musi być chłodna noc, bo jeżeli w Tatrach pada śnieg, to już oznacza duże ochłodzenie. Nad ranem mgła ograniczająca widzialność do około 400 metrów, ale to jest taka średnia. Miejscami to może być nawet 200 i jeszcze mniej. Proszę pamiętać o tym, żeby jechać ostrożnie, zachowywać odległość między pojazdami i to nie tylko na drogach szybkiego ruchu, czyli ekspresówkach i autostradach, ale też na drogach lokalnych. Większa odległość, większa szansa na to, żeby zatrzymać się w porę. No i włączamy światła przeciwmgłowe w sytuacji, kiedy jest to potrzebne, a nie na wszelki wypadek. Tylne światła przeciwmgłowe można ich używać, jeżeli widzialność spadnie poniżej 50 metrów. Rzadko tak się dzieje i pewnie tej nocy tak nie będzie, więc proszę tego nie nadużywać, bo jeśli ktoś dłuższy czas jedzie za nami, a my mamy takie światła włączone, to mogą być Państwo pewni, że nic dobrego o nas nie myśli, a i nieraz pewnie jakieś kanciaste słowo pod naszym adresem rzuci, więc ostrożnie, nie narażajmy się na to, żeby gromy na nas leciały. Proszę uważać, tak już poważnie mówiąc, bo to nie będzie zbyt bezpieczna noc, do tego już liści całkiem sporo spadło, więc tam, gdzie pada, gdzie jest wilgoć, na pewno będzie ślisko na drogach. I tu ani opony letnie, ani zimowe do tego się nie nadają, bo po prostu jest ślisko jak na lodzie, prawie że. Także jedziemy ostrożnie, uważamy na siebie, odpoczywamy, nie jedziemy na siłę, jeżeli czują Państwo znużenie, a w takich okolicznościach przyrody to się zdarza. Róbmy przerwy i nie ciągniemy na siłę. Jeśli do domu jest 10 km i wydaje nam się, o, no przecież to przejadę. Nie, to jak już jest zmęczenie, robimy przerwę. Z tym się nie da wygrać. Zmęczenie zawsze z nami wygra. PRK, Polskie Radio Kierowców Szerokości i Bezpieczeństwa.

0: RK Polski Radio Kierowców. Kanciaste słowo, spodobało mi się to, biorę bez pytania i będę używał. Czapka z głowy, kłaniam się do słuchacza z naszej aplikacji. No chyba wiadomo, jak się powie kanciaste słowo, że kanciaste. Co tu dużo mówić. Dobrze, Patryk Bedliński i bez kanciastych słów, wprost jednak o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety nie mamy dobrych wieści z dróg, bo tylko jednym pasem na zmianę kierowcy jadą po śmiertelnym wypadku między Wyszogrodem a Zakroczymiem. Na 62 są problemy w ciągu 169 km w Chociszewie. Samochód dostawczy wypadł tam z jezdni, w wyniku czego no niestety życie straciła jedna osoba. Na obwodnicy Wrocławia mamy wyłączony prawy pas w kierunku Kudowy-Zdroju. Przed węzłem A8 i Wrocław Północ uszkodzona jest dylatacja i to właśnie stąd problemy. Zwężenie obowiązuje ze względów bezpieczeństwa. Kierowcy muszą też uważać na drodze ekspresowej S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Tam na początku tego miesiąca zmieniła się organizacja ruchu, bo trzeba przeprowadzić remont. Według drogowców jest on konieczny, bo nawierzchnia na tym fragmencie trasy jest już w złym stanie technicznym. W trakcie prac na jezdni w kierunku Gniezna mają być wymienione 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Remont obejmuje również węzeł Kleszczewo. No a poza tym kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ciągu S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Nieprzejezdne są tunele po tym, jak we wtorek zapaliła się ciężarówka. Można to objechać drogą krajową numer 5 i drogą wojewódzką 320. Trwa także remont 16 w Augustowie wraz z rondem Solidarności. Tutaj do wymiany jest nawierzchnia i między innymi krawężniki. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to wszystko w dzisiejszym Motoretro. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Maja Wasilewska, Patryk Bedliński, Kuba Szczepaniak i Marcin Koczyba. Do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.